0: będą nadal kontynuowane przez właściwe służby.
1: Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły już trafiać dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy najwięcej uwag, to sprawdził Michał Dobrołowicz.
2: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów, jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
3: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
2: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
1: Kiedy wczoraj ósmoklasiści ze szkoły Chmurze wypełniali arkusze z matematyki, ich rodzice korzystali ze strefy rodzica przy warszawskim Torwarze. Ze względu na deszczową aurę przenieśli leżaki z trawnika pod namioty i tam ogrzewali się przy herbacie, ale możliwości na przyjemne spędzanie czasu było dużo więcej.
4: Można robić, tam pani właśnie robiła na szydełku, można rozmawiać, można wymieniać się zawodowo swoimi doświadczeniami. Ta różnorodność rodziców jest pewną społecznością, która niewątpliwie się integruje tutaj pod namiotem i to jest chyba najcenniejsze.
5: Częstują nas kawą, przygotowano ciasto, jeszcze jakieś posiłki są. Tutaj zaplecze super.
1: Z panią Arletą z Hiszpanii i panią Małgorzatą z Kluczborka po polskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: W maju 1926 roku w Polsce doszło do przewrotu, w wyniku którego obalony został rząd Wincentego Witosa, a władzę przejęły siły związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Po upływie wieku okoliczności i powody przeprowadzenia przewrotu majowego dla wielu Polaków nie są jasne, dlatego warto je przypomnieć. O rozmowę na temat trwającego kilka dni zamachu stanu, w którym po obu walczących stronach zginęło kilkaset osób, Tomasz Skory poprosił historyka okresu międzywojennego, profesora Tomasza Nałęcza.
7: Wielu Polaków ma poważny problem z określeniem, na czym polegał zamach majowy 100 lat temu, kto z kim walczył i najogólniej rzecz biorąc, po której stronie mostu Kierbedzias byli patrioci, a po której ich wrogowie. Jak, o co chodziło?
8: Chociaż minęło 100 lat od zamachu majowego, to paradoksalnie chodziło 100 lat temu o rzecz też i dzisiaj aktualną. W Polsce stanęły naprzeciwko siebie dwa obozy. Jeden prawicowy, gdzie dominowała narodowa demokracja, którą kierował Roman Dmowski. Najkrócej mówiąc, ugrupowanie, które chciało spoić to państwo obręczą nacjonalizmu i populizmu. Rządzić Polską mieli etniczni Polacy i mieli ją rządzić zgodnie z polskim interesem narodowym, ale polskim rozumianym etnicznie. Natomiast inni obywatele innej narodowości mieli być obywatelami drugiej kategorii, choć konstytucja marcowa mówiła coś innego. Na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że tamta Polska zasadniczo się różniła od dzisiejszej. Co trzeci obywatel tej Polski nie był Polakiem. Więc podzielenie Polski na dwie części etnicznych Polaków, lepszych obywateli i nie Polaków, czyli Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Niemców jako gorszych obywateli, to na to nie było przyzwolenia. Te środowiska polityczne polskie, nie endeckie, one się przeciwko temu buntowały. Z tym, że na czym tutaj polegał problem? Większość polityków polskich na czele z Piłsudskim i Dmowskim rozumiała, że jeśli chce się wykorzystać tą niezwykłą koniunkturę, jaką stworzył finał I wojny światowej, niszczący wszystkich trzech zaborców, to trzeba intensywnie budować państwo, bo ta koniunktura może nie potrwać długo. Jak się okazało, potrwała zaledwie kilkanaście miesięcy. Po kilkunastu miesiącach od jesieni 18 roku Polsce zagroził kolejny najazd rosyjski ze wschodu, tym razem pod czerwonym sztandarem. Więc gdyby nie wykorzystano tego okienka dziejowego tych kilkunastu miesięcy, to Polska by w 20 roku uległa, a jednak zwyciężyła. Ta zgoda narodowa przy tych wszystkich podziałach jako obręcz spajająca Polskę okazała się rzeczą dobroczynną.

0: ale w 22 roku państwo już było. Państwo okrzepło, odżył spór, już nie o to, jak intensywnie budować Polskę, tylko kto tą Polską ma rządzić. I tutaj dochodzimy do wyborów z listopada roku 22. Te wybory pokazały, że przewagę w parlamencie ma prawica sprzymierzająca się z centrowym Piastem. W maju roku 26 znowu powstał rząd Witosa, złożony, zdominowany przez NDC z Piasta, wsparty jeszcze przez kilka innych drobniejszych grupowań centrowych. Polsce zagroziła stabilna władza NDC sprzymierzonej z ugrupowaniami centrowymi. Ugrupowania demokratyczne i lewicowe, dzisiaj byśmy powiedzieli, taka ówczesna koalicja 15 października, miały zostać zepchnięte do zdecydowanej, trwałej opozycji.
1: No i wtedy?
0: I w tej sytuacji, wie pan, doszło do rzeczy, która jest dosyć trudna do zrozumienia, bo ten obóz demokracji i postępu, zepchnięty do narożnika przez nacierającą prawicę, zdecydował się ratować demokrację niedemokratyczną metodą, czyli poprzez zamach stanu. Na tym polega paradoks tego maja 26, że będący w mniejszości obóz demokracji i praworządności chciał bronić tych zasad niedemokratycznymi metodami, czyli zamachem stanu. Tak naprawdę to endecja, która niosła ogromne zagrożenie autorytaryzmem w Polsce, broniła praworządności w maju 26, a ci, którzy się niby upominali o demokrację, znaczy bez nawet niby, oni się decydowali na działania niepraworządne. Nie wszyscy. Tutaj warto przypomnieć jest postać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. To był człowiek, który sercem był po stronie tego obozu demokratycznego. No, przypomnijmy, on życie swoje polityczne zaczynał w Polskiej Partii Socjalistycznej razem z Piłsudskim, drukując Robotnika, i był zresztą zaprzyjaźniony z Piłsudskim w 26 roku, już od 30 lat. Na tym zresztą polegał pomysł akcji Piłsudskiego. Piłsudski nie planował walk w Warszawie, długotrwałej wojny domowej. On był przekonany, że skoro zbuntowane oddziały wspierane przez znaczną część ludności Warszawy, będącą też takich antyendeckich przekonań, ruszą na Warszawę, to prezydent stanie po stronie tego obozu, z którym sympatyzuje, zdymisjonuje rząd Witosa i groźba rządów endeckich zostanie oddalona. Prezydent, chociaż na Warszawę szedł jego przyjaciel o poglądach mu bliskich, to zachował się tak, jak wymagała tego prezydencka przysięga. Stanął w obronie konstytucji.
1: Legalnego rządu.
0: Legalnego rządu. To miało nawet taki wymiar jak z greckiej tragedii, bo wojska Piłsudskiego szły z prawej strony Wisły, przez mosty na Wiśle. Te mosty były obsadzone przez wojska rządowe. No, tych mostów wtedy lądowych było dwa, więc na moście, właściwie na wiadukcie, już po stronie tutaj na lewym brzegu, na wiadukcie Poniatowskiego, bronionym przez wojska rządowe, a przez most od strony praskiej szły wojska Piłsudskiego. Na wiadukcie doszło do spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim, gdzie Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki. Więc tak naprawdę ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem. Chociaż te lata po zamachu majowym pokazały, że jak to często w polityce i historii bywa, lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba. bo działanie, które miało bronić polskiej demokracji, zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo najpierw w aksamitną do przed 30 rokiem, a potem już bardzo brutalną dyktaturę.
2: Z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem okresu międzywojennego, rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM, najlepsza muzyka na kolejne minuty naszego nocnego spotkania, naszykowana tak, aby raczej spać się nie chciało, no bo jednak jeżeli ktoś o tej porze, 12:12 słucha RMF-u, to raczej ma coś do załatwienia, więc gramy.

Roxana Węgiel. Na szeroką wodę to jest najlepsza muzyka w RMF FM. Dobranocka cały czas z wami. Teraz kosiarka, która ma dzienny limit koszenia. Takiej rzeczy ostatnio się dowiedziałem z internetu. Są ponoć autonomiczne kosiarki, które mają ograniczenia. I jakbyście jej kazali skosić całe podwórko, to ona może stwierdzić, że całego to ona nie da rady. No podobno chodzi o gwarancję, żeby się nie zajechała zbyt szybko. Ale jak tak dalej pójdzie, to kosiarki założą związki zawodowe.

0: bezapelacyjnie jeden z waszych ulubionych zespołów. Jam w RMF FM i wracają wspomnienia, te fajne, przyjemne, z gitarą i nie tylko. Z fajnymi ludźmi przede wszystkim. A teraz Radio RMF 24, tam też fajni ludzie, którzy mówią o istotnych rzeczach. Piotr Salak, posłuchajcie.
1: Nie będziemy mówili teraz do końca o tym, jaka jest merytorycznie sprawa związana z Zonda Krypto. Porozmawiamy bardziej o odbiorze tej afery. Kto jest winny? Kto jest winny aferze Zonda Krypto? To pytanie zadaliśmy w sondażu przeprowadzonym przez Opinię 24 dla RMF FM. Wynik, no właśnie, bardzo ciekawy, bo niektórzy mówią prezydent, a tuż za prezydentem, uwaga, rząd. I to są najczęściej wskazywane na odpowiedzi w pytaniu o to, kto jest odpowiedzialny za upadek kryptogiełdy. Igor Skrzypek, nasz dziennikarz ekonomiczny, dzień dobry, razem ze mną w Radiu RMF 24, który przeanalizował te badania. No i powiedz, jak ta afera Zonda Krypto wypada w statystykach.
2: No tak jak już powiedziałeś, tutaj liderem tego obwiniania jest prezydent w sondażu Opinia 24. 16% respondentów wskazało, że to Karol Nawrocki jest winny afery Zonda Krypto, ale tuż za nim jest rząd jako ten główny odpowiedzialny, 15%, a więc tylko jeden punkt procentowy różnicy. Na kolejnej pozycji podium zamyka wskazanie takie instytucje nadzoru finansowego, czyli tu moglibyśmy podpiąć i Komisję Nadzoru Finansowego i być może UOKiK i Rzecznika Finansowego. Tutaj opcji jest też kilka, to jest 12%. Pozycja czwarta, Polski Komitet Olimpijski.
1: Dopiero na czwartej pozycji.
2: Ale
1: tak?
2: Też to jest ciekawe, że też został jakby
1: ujęty w tym wszystkim.
2: Kolejne miejsce, służby specjalne, 9%. Pozostałe wskazania już nie są tak precyzyjne. Ktoś inne instytucje. Też ciekawa jest fakt, że wiele osób o sprawie nie słyszało. Co piąta osoba pytana nie słyszała o aferze Zonda Krypto.
1: Być może to wynika z tego, że stosunkowo niewiele osób inwestuje w... Bo to jest taki mechanizm dosyć specyficzny, jeśli chodzi o inwestowanie, tak. Prawda? Trzeba być mocno świadomym i umieć się posługiwać.
2: Lub nie, i wtedy można zostać ofiarą, owszem. Spora grupa Polaków nie wie, kogo wskazać. 30% ponad nie wie, kto jest winny afery Zonda Krypto, więc duże rozbicie w tym
1: duże
2: badaniu.
1: Duże rozbicie, tak. To zwraca uwagę, prawda, Igor, że jest stosunkowo duże rozbicie, że nie ma jednego odpowiedzialnego za tę aferę. A to nie jest tak, że te wyniki wskazują na to, że to, kogo obciążamy odpowiedzialnością za aferę, jest powiązane z naszymi preferencjami politycznymi?
2: Zdecydowanie na to wskazują te dokładniejsze badania. No bo gdybyśmy tak chcieli przejrzeć te wskazania Polaków, kto jest winny? Prezydent zawetował ustawę.
1: Dwukrotnie.
2: Rząd... trochę późno do tych ustaw się zabrał. Gdyby zostały przyjęte, prawdopodobnie vacatio legis i tak by nie pozwoliło na ochronę klientów Zonda Krypto. Instytucje nadzoru finansowego być może zrobiły za mało, nie mają uprawnień, owszem, ale czy nie dało się nic więcej zrobić? PKO? No, wydaje się, że nie spowodował samej afery, natomiast czy firmowanie własną marką Zonda Krypto nie dołożyło do całej tej afery? Wydaje się, że każdy tu może być winien, ale gdy spojrzymy bliżej w te statystyki, no to widać, że tutaj obwiniamy preferencjami politycznymi zdecydowanie, bo zwolennicy Koalicji Obywatelskiej winią prezydenta. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, rząd, w przypadku Nowej Lewicy, tutaj już jest trochę większe rozbicie, ale prezydent plus, co ciekawe, instytucje nadzoru finansowego, tutaj wśród wyborców Lewicy się wybiły na mocny taki odsetek. Trzecia droga, Polska 2050, PSL, też raczej prezydent. Konfederacja na przykład wini służby specjalne w znacznym odsetku. Oczywiście rząd również na pierwszym miejscu, ale tuż chwilę później to właśnie służby specjalne, więc te wskazania... Widać, że politykom udało się tę aferę rozegrać we własnych interesach, tak żeby umocnić pewne tezy, pewne punkty widzenia na całą sprawę Zonda Krypto. To się udało. A czy kto jest winien, to już
1: trudno
2: powiedzieć. To kolega, to nie my.
1: A co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o Zonda Krypto?
2: Śledztwo trwa. Mówimy tutaj o tej odnodze, powiedzmy, konsumenckiej, czyli klienci poszkodowani, którzy nie mogli wypłacić swoich środków. To prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Kwoty, liczby rosną, ponad 1,5 tysiąca zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa od klientów giełdy Zonda Krypto. 350 milionów złotych co najmniej. To jest ta kwota, o którą się tu śledztwo toczy. Przemysław Kreale, prezes Zonda Krypto, przepadł.
1: Aha.
2: Podobnie jak
1: nie daje znaku życia.
2: Nie daje znaku życia. Są doniesienia medialne, że może być w Izraelu. Do tego przecież mamy śledztwo wcześniejsze, zdecydowanie Sylwester Suszek, czyli poprzednik Przemysława Krala, założyciel wtedy jeszcze giełdy BitBay, później przekształconej w Zonda Krypto, zaginął bez śladu kilka lat temu. Trop się urwał, więc na razie w sprawie, w śledztwie nie ma nowości, nie ma pieniędzy, nie ma śladów po tokenach. Przecież też Olimpijczycy czekają na wypłaty. Nic tutaj się na razie nie rozwinęło, żeby mówić, że mamy przełom.
1: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

środku nocy pomaga nam przetrwać najlepsza muzyka w RMF FM. Zespół Kombi za nami, myślę o tobie. Właśnie, ja myślę o was. Co tam robicie o tej porze? Być może nocne kilometry kolejne przed wami, dlatego poleca się nowość od chłopaków z BTS.

0: pośpiewane z Sound & Grace wyśmienicie, a teraz czego nie robić, jeśli grozi wam kara za jazdę pod wpływem marihuany? Taka historia pojawi się w faktach RMF FM o 3:00. Będzie zaskoczenie, mówię wam.
1: Słyszę.

0: Godzina trzecia. Za chwilę na zegarach czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Unia Europejska w najbliższych tygodniach wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro blokowanych wcześniej przez Węgry. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć. Za ósmoklasistami już trzy najważniejsze egzaminy i wyniki zadecydują o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, tak powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Czy padły jakieś szczegóły? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
3: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
2: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyłaby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
1: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy całkowitego zakazu obrotu tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii? To próbował ustalić dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
5: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
4: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. A takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia. W najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.

0: w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
1: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
0: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
2: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A jak dotąd na pokładzie wycieczkowca potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Podał się za własnego brata, aby uniknąć kary za jazdę pod wpływem marihuany. Teraz stanie przed sądem. Szczegóły tej sprawy zna reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Podczas kontroli drogowej 25-letni kierowca podał dane osobowe swojego brata bliźniaka, a potem podrobił jego podpis pod protokołem przesłuchania i badań krwi. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w centrum Szczecina. Mężczyzna kierował pod wpływem marihuany. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. 25-latek przyznał się do winy, był już wcześniej karany. Za fałszywe oskarżenie innej osoby grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało wczoraj egzamin z matematyki. To on, obok testu z języka polskiego i nowożytnego, będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzanych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
5: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
6: Jedynie jedno zadanie mnie zaskoczyło ze ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
7: Na ile liczycie? Procent?
6: Na 100.
7: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
2: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Zdaniem Polaków zarówno prezydent, jak i rząd są niemal tak samo winni afery Zonda Krypto. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Lewicy Tomaszem Trelą.
8: Dzień dobry Państwu.
9: Wynikami naszego sondażu w zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
8: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i
9: idealny świat polityków.
8: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy. I tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
9: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
8: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia ani swojemu rządowi, dlatego że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
9: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne, ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
8: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek, ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
9: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
8: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
9: A nie odbije się? No teraz ale, to wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby handlować.
8: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie Zonda Krypto finansowała tę imprezę. To już przy nich zostanie, oni się z tego będą muszą tłumaczyć.
9: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali to, dlaczego myśmy mieli?
8: A wie pan, Lewica nie brała, ja nie brałem, inne stowarzyszenia partii demokratycznej
9: raczej się
8: nie brały.
9: Do prawicy
8: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało. Więc rozumiem ten rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów. Natomiast dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie i nie spodziewam się, żeby projekt PiS-u był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.

0: będę głosował za takim projektem?
1: Nie, znaczy ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem, żeby kryptoaktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
0: Wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 i prezydent ją podpisze?
1: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem, jak Karol Nawrocki, ale wie pan, nie wiem, jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
0: Z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy, jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
1: W imię informacji, które docierają do niego, w imię tego, ile osób jest pokrzywdzonych, ile osób jest poszkodowanych, ile osób straciło swoje majątki, ile osób straciło swoje oszczędności. Przecież to nie jest ustawa, która ma kryć koalicję demokratyczną, tylko ma kryć i ma chronić obywateli. To jest dość oczywiste. My będziemy konsekwentnie robić swoją pracę w parlamencie, w rządzie i Karol Nawrocki będzie
0: czyli
1: miał...
0: konsekwentnie będzie zgłaszać tą samą ustawę.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy ona jest dokładnie taka sama.
0: Tam
1: są zaostrzone kary, więc zobaczymy, co Karol Nawrocki na to.
0: Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
1: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
0: Bo najpierw
1: chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
0: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
1: I to jest, panie redaktorze, to jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy. To, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa. Państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów
0: czym
1: prawa.
0: Czym innym jest prawo do obrońcy, to jest oczywiste. I czym innym jest prawo do odwołania, to jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić. A czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych.
1: Teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować zgodnie z prawem.
0: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
1: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: A czyli zakłada pan, że jak on przestanie być prezydentem?
1: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że Republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już ciebie tutaj nie chcę.
0: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary, a ja odpowiem w ten sposób.
1: Obserwuję to, jak zachowuje się Donald Trump.
0: Żeby go wypuścić.
1: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
0: Został naciśnięty.
1: To dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry, do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Lewicy Tomasza Treli. Dalsza część tej rozmowy w kolejnych faktach. Całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Kto jeszcze nie słyszał, Polska awansowała do wielkiego finału sobotniego Eurowizji. Alicja Szemplińska... dała radę, świetnie zaprezentowała się w półfinale i gramy dalej i za chwilę szczegóły zza kulis.

0: Alicja Szemplińska w finale Eurowizji. To sukces sprzed kilku godzin. Wracam do niego w RMF FM i sprawdzam Instagram naszej reprezentantki, a tam...
1: Dzięki!
2: Alicja! Alicja! Alicja! Alicja! Alicja! Alicja! Alicja!
0: Wsparcie od polskich fanów, którzy są w Wiedniu, tam w sobotę finał, w którym Polska zaprezentuje się w drugiej statystycznie lepszej części.
3: Eurowizja w RMF FM.
0: Będziemy trzymać kciuki.

No. 3:27 to musimy odhaczyć przyjemną rzecz dla osób, które wstają o tej trudnej porze. Najwcześniejszy dzień dobry w polskim eterze. To macie w RMF FM. Dziś środa, 13 maja, czyli zimni ogrodnicy witają się chłodno. A to jeszcze sprawdzę, jakie temperatury teraz na szybko w kraju. O, najcieplej nad morzem, nawet 8 stopni, ale już na południu, na Śląsku tylko 3. W ciągu dnia będzie lepiej. Tak do 14.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli Niech Pan Powie Coś Wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Wiedzieli też, że jeżeli szpinak płuczemy soloną wodą, to dalsze płukanie okaże się zbyteczne. Ich neumont, zwany też szczurem faraonów, występuje w Afryce, a w wychowaniu dziecka wiele dobrego można osiągnąć przez pochwały. A krótkiej monografii słonia nie sposób nie zacząć od bliższego przyjrzenia się jego potężnej trąbie. Wiedzieli również, że stopień natężenia wykonywanej pracy, czy to fizycznej, czy umysłowej, decyduje o nasileniu się zmęczenia. Wszystkie te myśli zawdzięczali kartkom z kalendarza. Ostatnia z datą 14 listopada 1976 roku informowała, że tego dnia przed laty zmarł filozof Hegel. Majstrowi chociaż nie znał faceta, zrobiło się smutno. Zadumał się i powiedział: docent, ja myślę, że z tej naszej codziennej roboty dużo zostanie dla przyszłych pokoleń. I nie wierzę, żeby się znalazł taki mocny, który by dał radę to posprzątać. Bo fachowiec to nie boi się niczego. Co mu każą, weźmie mocno w ręce. Umieć rzetelnie można coś jednego, a nie umieć można znacznie więcej. Przesuwam datę o 45 lat do przodu, patrzę przez okno na ten świat i co widzę? Że majster miał wieszczą rację. Tego się nie da posprzątać. Ale wtedy jeszcze nagrywaliśmy nowy magazyn IMA i o nim właśnie mowa. My heart belongs to daddy. Moje serce należy do tatusia. Pięknie to śpiewała Marilyn Monroe. Pozazdrościliśmy jej i też to zaśpiewaliśmy na początek spotkania z majstrem i docentem w nowym magazynie. Oczywiście po polsku, no i nie tak pięknie. Chociaż muzykę napisał swojsko brzmiący John Porter. Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Życie jednostki ludzkiej przebiega w trzech zasadniczych czasach. Przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Co było, co jest, co będzie? Oto pytania, które przygniatają swoją prostotą. Nikt normalny nie wytrzymałby takiego ciśnienia, dlatego wszystkie ważniejsze sprawy życiowe załatwia się w międzyczasie. Wizytę u dentysty na ten przykład.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli Niech Pan Powie Coś Wesołego.

Zęby bolą tylko chama. Kulturalny człowiek chodzi do stomatologa, bo uzębienie człowieka to szyld przed społeczeństwem. Popatrz mnie, docent, zęby. Co widzisz? Nic. Popatrz lepiej. Coś się świeci. Nie coś, tylko ząb. Jeden? Do picia wody wystarczy. A teraz słuchaj, jak rodzonego ojca chrzestnego, bo to zdarzyło się, Agamen w pacierzu maruszeczką poszedł sobie wstawić do przychodni jeden brakujący ząb. Ale tam okazało się, że jednego nie można i wstawiają dopiero od pięciu brakujących. Ale że nie chciało mu się wracać do domu bez niczego, bo przychodnia była na Solcu, a on mieszkał pod Piasecznem, to pomyślał, że załatwi wszystko za jednym zamachem. I kazał sobie wyrwać cztery, żeby wstawić pięć. Dentysta wsadził mu w japę kleszcze i siup, ma jednego. Panie majster, ja jestem wrażliwy, bierze się za drugi. I jak to, bez znieczulenia? Bez. Siostra, co miała kluczyk od szafki, pojechała na ślub brata, ale została na pogrzebie, bo brat na weselu chciał pokazać, jak się jeździ motorem z zawiązanymi oczami. No i ciak drugi, potem trzeci. No jest czwarty i piąty, niech pan skończy, bo zemdleje. A nie zgadłeś, bo trzeci się ułamał. O Jezu! Ale go felczer przeprosił, bo on tego robić nie umie, a doktor wyjechał na grzyby, bo jak bywa zaproszony na sympozjum, to żeby mieć forsę, przywozi suszone przez siebie grzyby. Ma głowę, co? Profesor! Wystarczy, panie majster. Więc jak ułamał, to mówi: ten jest pechowy, to go zostawimy. I cap za następnego. I ciach, ojej, wyrwał. I następnego. No i ma już maruszeczko pięć ubytków i teraz można wstawiać. No i zgadnij, docent, co teraz? Nie wiem, może przyjechała straż pożarna i oblała ich wodą. Może zaczęli się całować, a potem felczer wyrwał mu język, a potem nogi. Nie wygłupiaj się. Ten felczer nagle łapie się za głowę i mówi: o cholera, na śmierć zapomniałem. Niestety technik wyjechał do rodziny na żniwa i kombajn go po ręce przejechał. Na razie nie będzie miał pan wstawionych zębów. Proszę się dowiedzieć za dwa miesiące. A na to maruszeczko, oczywiście sepleniąc: ty ścierwo, mówi, jutro mam skromną uroczystość, bo się żenię. I jak otworzę japę, żeby te sakramentalne owszem powiedzieć, to od przeciągu papiery z biurka sfrunął i cap go, posadził na fotelu i zaczął mu wyrywać zęby. Szło opornie, bo ręki do takiej roboty nie miał, jako monter od żelbetu, ale nadrabiał zawziętością i ciach jednego, ciach drugiego, krew się lała. Felczer wył: docent, co z tobą, docent? No co, coś ty taki blady, wstawaj, słyszysz, wstawaj. Czekaj, dam ci wody. I w ten i na kilkadziesiąt innych sposobów majster i docent starali się wyjaśnić słuchaczom IMA zawiłości tego mocno skomplikowanego świata.

pod kwadratowym globusem. Stworzyłem też nowego bohatera krótkich opowieści przyrodniczych. To Pepek z gumy, nieślubny syn wodza Azteków. Podróżnik opowiadający o niesłychanych przygodach, które nigdy nie miały miejsca. Taki nowy baron Münchhausen, który, jak pamiętamy, kiedy wpadł z koniem w głębokie bagno, wyciągnął się z niego za włosy wraz z koniem. Cóż wart byłby świat, gdyby go nie przemierzać, oglądać i opisywać, wybołuszać gały z zachwytu i tulić uszy z przerażenia, wędrować, dotykając ziemi stwardniałymi podeszłami tenisówek i bujać w obłokach marzeniami ściętej głowy. Świat jest piękny, wiedzą o tym wszyscy, a najlepiej młodzi, zdrowi, przystojni, którzy wygrali na loterii. Od małego miałem w żyłce coś do wędrowania. Matka moja pochodziła od cyganów, nieraz aż pod Sandomierz, a ojciec był wędrownym mężczyzną. Pepek z gumy był autorem wielu niewydanych, a ciekawych książek. Niektóre z nich rozeszły się błyskawicznie, bo były źle sklejone. Co napisał? A proszę bardzo, oto tytuły. Wyłącznie. Na więcej go nie było stać. Z podbitym okiem nad Orinokiem. Puszczam kangura z torbami. Jak mnie lali na Somalii. Na jaku do baku. Tracę zdrowie w Wojciechowie. Po secie w meczecie. Toczymy cielska w stronę nasielska. Ze smieną w oczy hieną. Uwaga, patrzę, biorę rozpęd i skaczę. Mam dobre wiatry w stronę Sumatry. Jak widzisz, bracie, po denaturacie? Suchomi na Suchumi. I poradnik. Jak przeżyć miesiąc na riwierze za darmo, czyli wspomnienia z więzienia. W przygotowaniu? Coś o gotowaniu. I ostatni zajad. Na Litwie w 12 księgach oraz zielonych wzgórz ani widu, ani słychu. Pepek z gumy nie zapomniał też o Milusińskich. W naszym zoo. W naszym zoo jest wesoło. Słoń zajada pora, foka rybkę, małpa kit, tygrys dyrektora. A gdy im zabraknie żarcia, to wyłamią kraty. Przyjdą do was, drogie dzieci, wezmą się do taty. Schrupią tatę, choć społecznik babci nie darują. Twoje siostry nawet piątki też nie uratują. Brata, co tak ładnie kuka i mamę przygara. Ty mamusie, co nas kocha, co się dla nas stara. A po chwili, gdy przetrawią, gdy im zrzedną miny, wsiądą w pociąg i pojadą do dalszej rodziny. Zjedzą wujka, zjedzą ciocię, zjedzą stryja chwata, zjedzą panią Fijałkowską, co ma wiecznie katar. Potem pójdą do urzędów i wezmą paszporty. Pełne zwierząt będą stacje, lotniska i porty. Zjedzą wszystkich za granicą, bliskich i dalekich, obcych, cudzych i nienawidzących. Naszych zdrowych i kaleki. Ale póki są spokojne, póki mają paszę, mówię ci po raz ostatni, żryj się na kukasze!

Ostatnio wziąłem udział w dyskusji przed telewizorem pod tytułem Dziwoty i dziwolągi przyrody i fauny w świetle najnowszych badań, jak również po ciemku. Panie profesorze, zagaja panie redaktor, jakie obecnie zagadnienia natury przyrodniczej pasjonują naukę i kulturę? Panie redaktor, ja mówię, na to pytanie można odpowiedzieć tak i można odpowiedzieć inaczej. Właśnie na ostatnim sympozjum w Jumie, tak zwanym sympozjumie, wystąpiłem z rewelacyjną dla mnie samego propozycją i nie ustąpiłem. Mówiłem kilkoma językami jednocześnie, żeby nie tracić czasu na tłumaczenie, bo sprawa była niezwłoczna. Więc tak, panie redaktor, mówię. Otóż postanowiłem wystąpić na forum z następującą tezą. Margines przyrody też jest do naprostowania. Na czym polega z grubsza cienkość tej sprawy? Przyroda również, tak jak ludzkość, ma swój margines. Jest to margines przyrodny w odróżnieniu od społeczno-ludzkiego. Kogo my tam widzimy? Widzimy tam i obiboków, i pasożytów, leni, nierobów, udawaczy. A konkretnie kogo? Nieproduktywna osa to siostra tej pracowitej pszczółki. Jest komar, co tylko gryzie i bzyczy. Jest ten taki żółw, o, do roboty idzie, jakby chciał, a nie mógł. Ulęgałki tam są w tej przyrodzie, wróble ćwirknięte, oset kłujący, kałuża brudna, wołek zbożowy, ćmatrów jak mówka, baran tam jest i tak dalej, baran. Zakutą pałę dumnie pochylił, tempo spod wełny błysnęły gały, gdy tylko zechce, łbem walnę w ścianę, pomyślał baran wspaniały. A problem? Jak te bezprodukty zamienić na produkty? Nauczyć osę robić dobry miodek, wróble śpiewać jak słowiki, pokolorować kałuże, wołka zapędzić do roboty, barana do cyrku. Niech oset będzie gładki i pachnący, niech żółw ma sto nóg i za... no i tak dalej. Człowiek gapi się na przyrodę i przykład z niej bierze. I pożytek bierze dla siebie. No spróbować nie zawadzi. Przed naukowcami ogromna praca, a taki wielbłąd, no, to nie karykatura? Na górze arbuz, na dole nie. Co to za garbus, to każdy wie. Wielbłąd, dromader, stara szkatuła, by jego piękność w oczy nie kłuła. Przykryjcie drania tą starą szmatą. Będziecie kiedyś wdzięczni mi za to. Założyłem w IMA klub pod kwadratowym globusem. Wpisowe to tytuły nienapisanych książek podróżniczych. Do radia przychodziły setki listów z propozycjami wydawniczymi. Czytałem, odpisywałem, dziękowałem w imieniu Pepega z gumy. Były to czasy fajnej zabawy ze słuchaczami. Nie było internetu i komputera. Listy się pisało. Zachowało się ich trochę. Pismo ręczne. Patrzę na nie jak Jean-François Champillon, na święte znaki Egipcjan, czyli hieroglify. Tylko my dwaj wiemy, o co w nich chodzi.

0: i razem z Katy Perry dotarliśmy do godziny 4. Skoro 4 na zegarach, za chwilę czas na kolejne wydanie Faktów RMF FM. Informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Do Sejmu trafił tajny dokument dotyczący działalności wojskowych służb informacyjnych. Marszałek domaga się teraz wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Trwa referendum dotyczące planowanego połączenia szpitali w Mysłowicach i Jaworznie. Związkowcy sprzeciwiają się konsolidacji obu placówek. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia Festiwalu Filmowego w Cannes. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty domaga się wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta w sprawie aneksu do raportu z działalności wojskowych służb informacyjnych. Dokument został przesłany do Sejmu do zaopiniowania, jednak jak podkreśla Czarzasty, nie dołączono do niego żadnego pisma wyjaśniającego. Marszałek chce wiedzieć, jakie działania ma podjąć wobec przekazanego tajnego raportu i w jakim trybie ma on być procedowany.
2: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
1: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
3: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
1: Tak szef rządu mówił wczoraj na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak podkreślił.
3: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Konkretnych projektów na razie brak.
4: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
1: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach trwa dwudniowe referendum dotyczące planowanego połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości lecznicy. Głosowanie zorganizowali związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji obu szpitali. O ich obawach opowie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
6: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
5: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy.
1: A wyniki referendum w Mysłowickim Szpitalu będą znane dziś po południu. Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. już Festiwalu Filmowego w Cannes. Twórca trylogii Władca Pierścieni został uhonorowany za wybitny wkład w światowe kino. W laudacji Elijah Wood, odtwórca roli Froda, przypomniał początki kariery nowozelandzkiego reżysera. Podkreślił też, że mimo technologicznego rozmachu jego filmów, najważniejsze zawsze pozostają emocje i człowieczeństwo. Sam Jackson przyznał,

0: Koalicji Obywatelskiej u naszego partnera koalicyjnego. Wie pan, ja nie wiem, jakie są i panują standardy w Koalicji Obywatelskiej, skoro zarząd partii podjął taką decyzję, no to widocznie wiedzą być może więcej niż ja wiem, może mają dostęp do innych materiałów, może wyjaśnienia.
1: Te materiały są dość jednoznaczne, nawet pan, te, które znamy publicznie.
0: No dlatego właśnie o tym mówię, no może wyjaśnienia pana senatora nie do końca przekonały. Jest taka podjęta decyzja i w moim przekonaniu to sprawę zamyka. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o sytuacji związanej z placówką ochrony zdrowia. W moim przekonaniu złe zachowanie senatora, a z drugiej strony mamy gościa, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ma mieć 26 zarzutów postawionych, jest zastępcą Kaczyńskiego i ma się bardzo dobrze. No są właśnie te standardy.
1: Ma się dobrze, bo Donald Trump przyjął.
0: Ale, a Kaczyński go cały czas trzyma na zastępcy. On jest cały czas widnieje na stronie internetowej zastępca Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ja
0: na uchodźstwie, ale jest.
1: On może wystartować w wyborach.
0: No jeżeli nie będzie prawomocnie skazany, może wystartować rzeczywiście w wyborach, może robić kampanię z Donaldem Trumpem. I powiem panu więcej, życzę tego PiS-owi, życzę tego skrajnej prawicy, żeby Donald Trump wspierał ich w kampanii wyborczej, bo jak ostatnio wspierał Orbana, to przegrał z Kretesem.
1: A powinniśmy przemyśleć, jak sugeruje pana dla odmiany szef Włodzimierz Szczerzasty, politykę wobec Stanów Zjednoczonych i pewne gesty przyjaźni wobec nich?
0: Gesty tak i ja się pod tym podpisuję, natomiast Zbigniew Ziobro to osoba...
1: Zbigniewa Ziobry ma zależeć nasza polityka zagraniczna?
0: Nie, gesty, bo sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasze wydatki na obronność, dodatkowe pieniądze z programu SAFE, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy bardzo dobrym, twardym, konsekwentnym i przewidywalnym partnerem Stanów w NATO. Natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy będą rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, temat Ziobry trzeba podnosić, bo to jest człowiek, który sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma mieć 26 zarzutów postawionych.
1: Pytania naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować dwie koperty od razu i żeby było pierwsza i druga, fantastycznie, zaczynamy od drugiej.
0: Od drugiej, tak.
1: Druga koperta, bo ostatni będą pierwszymi.
0: Dlaczego lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? Pyta pan Krystian. Odpowiadam, panie Krystianie, lewica walczy, lewica podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa partii lewicowych.
1: Że pan Adrian pyta o małżeństwa, Krystian, a nie pan Krystian pan pyta Krystian. O małżeństwa, a nie o związki.
0: Tak, dlatego mówię, że walczymy, ale wygląda koalicja jak wygląda. Pierwszy krok to związki partnerskie. Transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy z między innymi panem ministrem Kierwińskim. I te rozmowy się dzieją. Natomiast powiem
1: pan
0: panu Krystianowi
1: minister
0: więcej.
1: Minister Kierwiński hamuje?
0: Nie mówię, że hamuje, natomiast no, to są decyzje, które muszą zapaść. Trwają rozmowy, trwają ustalenia. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej. Jak lewica w przyszłym parlamencie nie będzie miała ponad 20 parlamentarzystów, tylko ponad 70-80, na pewno nam będzie łatwiej o te sprawy walczyć.
1: Ale o małżeństwa będziecie walczyć?
0: No, przecież to jest dość naturalna sytuacja, że jeżeli pary tej samej płci zawierają małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
1: Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja to jest dzieci
0: kolejny,
1: przez pary.
0: To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Najpierw, a potem?
0: Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Nie, panie pośle, ucieka pana do odpowiedzi.
0: Nie, dlatego, że wie pan,
1: bo jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem w wielu krajach zachodnich.
0: Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce, żeby prawica, skrajna prawica nie wchodziła ze swoimi buciorami do łóżka, do sypialni, do domów ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, płacą tu podatki, pracują, no, ale to a później będziemy mówić
1: skrajna
0: dalej.
1: Prawica wygląda na to, że minister Kierwiński mówi, nie da się tak po prostu transkrypcji dokonać.
0: To są nasi partnerzy, więc ja o nich będę mówił tylko dobrze, natomiast z partnerami trzeba po partnersku rozmawiać, czasami twardo, ale to o kulisach rozmów nie będziemy mówić.
1: No ale to rozumiem, że jest twardo, jak pan tak mówi.
0: Jest pan premier Gawkowski jest twardy i dynamiczny, jeżeli chodzi o te sprawy, więc
1: jest... A minister Kierwiński jest twardy i dynamiczny?
0: Jest twardy i dynamiczny, to jest bardzo
1: i
0: dobry
1: ma odmienne zdanie?
0: Ja nie ma odmiennego zdania, szukamy przestrzeni, żeby to jak najszybciej zrealizować.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy, ja też będę twardy i dynamiczny tak, w sprawie pytań od naszych słuchaczy i ich interesów. Bardzo proszę.
0: Kto bardziej zasłużył na dymisję? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Pyta pani Kamila. Pani Kamilo, ani pan minister Żurek, ani pani minister nie zasłużyli na dymisję. O tym

0: kto jest ministrem, decyduje premier po konsultacjach z liderami partii
1: koalicyjnej. Czyli są wystarczająco twardzi i dynamiczni.
0: To znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany pracą pana ministra Żurka. Mi ten styl pracy się podoba.
1: Minister zdrowia?
0: Ja od pani minister zdrowia, jak i cała lewica, oczekujemy bardziej ofensywnych działań, jeżeli chodzi o zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. Jako lewica, pani minister wprost na naszym klubie przedstawiliśmy nasze rozwiązanie. Pani minister analizuje nasz pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatku zdrowotnego i tego oczekuję od pani minister. Natomiast gdybym miał być obiektywny, no to za problemy w ochronie zdrowia nie ponosi odpowiedzialności tylko pani minister, tylko system jest
1: tylko
0: bardziej złożony.
1: Wszyscy kolejni ministrowie,
0: tak, oczywiście,
1: i wszystkie kolejne rządy, w tym wasz.
0: Oczywiście, że system jest niedoskonały, natomiast tutaj proszę mi pozwolić powiedzieć o jednej rzeczy. Przejmowaliśmy w 2023 roku rządy pieniądze na ochronę zdrowia 170 miliardów złotych, teraz 250, a w przyszłym roku 270 miliardów złotych. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, do czego się zobowiązaliśmy. A może być jeszcze więcej pieniędzy, jak zostanie zrealizowany postulat Lewicy.
1: Dobrze. Panie pośle, będzie rekonstrukcja?
0: Nic na ten temat nie słyszałem, a jeżeli jakiekolwiek zmiany będą, to one nie będą dotyczyły obszarów, za które odpowiada Lewica, bo nasi ministrowie w rządzie są najlepsi.
1: O, to jest naprawdę chwalić.
0: Ale to jest oczywista.
1: Mamo, chwalą nas, my to jest ich, oni nas.
0: Ale wie pan, to jest taka zasada, jak my się sami nie pochwalimy, to myśli pan, że ja oczekuję, że pan mnie pochwali. Przecież pan mnie nie pochwali.
1: Najlepszy marszałek Sejmu, najlepsi ministrowie. Kto jeszcze jest najlepszy z Lewicy?
0: Najlepszy marszałek
1: Sejmu. Tylko ludzie nie doceniają, bo sondaże nie ma.
0: Ale wie pan, są sondaże coraz lepsze. Natomiast to nie jest tak, że sondaże biorą się z niczego. Ja odpowiadam w partii za objechanie 250 powiatów do końca tego roku, kilkanaście powiatów objechanych, kilkadziesiąt w planach, jeżdżą najważniejsze osoby z Lewicy, spotykamy się z ludźmi, przekonujemy, na spotkaniach z marszałkiem Czarzastym po 300, po 400
1: osób. I nawet 10% konkretnie nie macie.
0: Momencik, spokojnie, pomału.
1: I to mogę, jestem spokojny, wyluzowany, ja nie startuję w tych wyborach.
0: Ja startuję, może mniej wyluzowany jestem, natomiast cel jest taki, żeby do końca tego roku poparcie było ponad 10% i bardzo konsekwentnie będziemy to robić działaniami politycznymi, działaniami w naszych resortach, naszych ministrów, wiceministrów, bo Lewica ma najlepsze kadry.
1: Panie pośle, poza jeżdżeniem po Polsce, co jeszcze zrobicie? Może skrócenie tygodnia pracy, taka propozycja
0: była? Jest ten program pilotażowy, który prowadzi pani minister Agnieszka. Ale musimy to sprawdzić, jak to działa, jaka jest efektywność tego programu. Jak będą wyniki tego pilotażu, pani minister to przedstawi, zarekomenduje konkretne działania.
1: Ale to jest możliwe.
0: Ale od lipca, powiem panu, co już nie tyle, co planujemy, co już zrobiliśmy. Od lipca zabieramy się na serio, bo wchodzi w życie ustawa, która walczy z umowami śmieciowymi. Od 89 roku każdy o tym mówił, nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili, ustawa przeszła, jest podpis i działamy od lipca.
1: Skoro jesteście przy rekonstrukcji, to jeszcze pytanie, co z klubem Centrum? Słyszał pan coś? Dostaną tych wiceministrów? Nie dostaną?
0: Słyszę, że koleżanki i koledzy z klubu Centrum zabiegają o to i myślę, że biorąc pod uwagę, że mają liczebnie tak samo duży klub jak klub Polski 2050, to pewne stanowiska, jeżeli o tym będzie dyskusja, im się należą.
1: Będzie więcej wiceministrów.
0: Ja myślę,
1: że będzie jeszcze poszerzenie rządu.
0: Ale wcale, żeby ktoś został powołany, nie trzeba stwarzać dodatkowego miejsca. Można
1: kogoś odwołać.
0: Może jest w jakimś ministerstwie wakat, tego dokładnie nie wiem.
1: Z jakiegoś ze swoich znakomitych ministrów byście zrezygnowali dla
0: klubu Centrum? Wie pan, jak ministrowie są znakomici, to z nikogo nie można rezygnować.
1: A Ryszard Petru? Słyszał pan, że ma zostać wiceministrem?
0: To mój dobry kolega Ryszard Petru.
1: Ale pytam się, czy słyszał pan o tym?
0: Tego nazwiska dokładnie nie słyszałem, natomiast gdyby Ryszard Petru wszedł do jakiegoś resortu z swojego obszaru działań, myślę, że to dla resortu mogłoby być tylko dobrze.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Lewicy Tomasza Treli. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To już prawie 13 minut po godzinie 4. Dzień dobry, tu RMF FM i najlepsza muzyka, która jeszcze dla tych, którzy tacy zaspali. Ona się rozkręci, tak jak wy. No i piękna to może być środa, to może być muzyczna zapowiedź całego dnia. Oby tak było. Maciek Rybak, pozdrawiam.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Internet donosi, już czas na detoks przed latem.
2: No proszę.
1: Podają przepis na miksturę, która przeczyści krew i wątrobę.
2: Krew i wątrobę.
1: Sok z cytryny mieszasz z wodą i octem jabłkowym i tak przez 3 tygodnie pijesz.
2: Pijesz to.
1: No.
2: To ja bym jeszcze do tego dodał wodę pokiszonych i mleko.
1: O.
2: To nie tylko krew, nie tylko wątrobę, to od razu całego człowieka oczyści. Caluśkiego.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Donald Trump czy tam wyjeżdża na wizytę do Chin. Być może nawet już wyjechał, że jest w drodze.
1: Aha.
2: A przypomnę tylko, że dopiero co pan Zbigniew Ziobro poleciał do USA.
1: Okej, czyli jednego ubyło, jednego przybyło. To stan dziwnych gości w Ameryce bez zmian.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tak śpiewał Jamal. Mniej więcej.
2: Ale powinien cię wziąć, jak będzie robił nowy numer.
1: No.
2: O strażaku albo panu karetce.
1: Fireman.
2: Albo pan karetka. To żebyś
1: jak to fireman? Przeszukuje mnie.
2: Żebyś mu zrobił chórki.
1: Przepraszamy. Coś się dziecko nie wyspało. Co tam dzisiaj w internetach? Słuchajcie, jest
2: poważny
1: ważna
2: temat,
1: informacja.
2: Poważnie.
1: Jarmusz nie będzie już modny.
2: Koniec.
1: Jak twierdzą znawcy, moda na niego przeminie w tym roku na rzecz innych sałat.
2: Cze.
1: Na przykład... Oprócz sałat też może być na rzecz rukwi wodnej.
2: Rukiew wodna.
1: Tak.
2: Podobno celebryci, a oni jedli jarmuż jak porąbani na Instagramie. No. Wylewają teraz morze łez i pytają, jak żryć?
1: Tak.
2: Jak żryć?
1: Tak pytają.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Trump zaskoczył wypowiedzią dla Fox News, oglądamy tutaj zagraniczne media. Poważnie rozważam uczynienie Wenezueli 51. stanem USA.
2: Ale czekaj, to po Grenlandii? Wtedy będzie 52. Czy przed Grenlandią?
1: Znaczy to się jeszcze ustali.
2: Ale jak mówi
1: tutaj Donald Trump, są ważne powody. Jest tam ropa wartości 40 bilionów dolarów, a poza tym Wenezuela kocha mnie, kocha Trumpa.
2: Kochają go.
3: Jak cały świat przecież. I to na pewno głównie przecież chodzi o tą miłość. Przecież nie o ropę.
1: No nie.
2: Nie. Ropa to nie jako przy okazji.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Od wczoraj to najbardziej gorący temat we wszystkich mediach, czyli Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych Ameryki popularnym USA.
3: Aj, ja już się bałem, że jak mnie wczoraj nie było, to mnie taki pyszny temat ominie, ale nie. Zbyszek jest cały czas na tapecie, jest jak Krzysztof Kolumb. O tym się będzie mówiło jeszcze długo.
2: Ale otóż okazało się dzisiaj, że pan Ziobro wyleciał na tak zwany paszport genewski i będzie teraz, uwaga, korespondentem politycznym w USA w telewizji Republika.
3: O, że pamiętacie? I był kiedyś słynny Mariusz Max Kolonko.
1: No, był.
3: Teraz będzie Zbigniew Minimum Ziobro.
0: Wstawaj.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy do tematu afery korupcyjnej w Ukrainie. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk usłyszał zarzuty dotyczące prania pieniędzy w inwestycjach budowlanych. Jak ten skandal może wpłynąć na ukraińską scenę polityczną? Oto teraz zapytamy eksperta. Na łączach z nami jest Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Ja zacznę od tego, co o tej aferze mówi się w tej chwili w Ukrainie?
2: No jest to z pewnością wielki skandal. Prawdopodobnie, patrząc tak z lotu ptaka, to jest jeden z największych skandali politycznych w całej historii Ukrainy z ostatnich 35 lat. Ustępujący pewnie tylko Majdanowi w 2013-2014 roku i ucieczce Janukowycza do Rosji. Społeczeństwo jest oburzone. Natomiast trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości i to, że dotyczą one de facto prezydenta, samego Wołodymyra Zełenskiego, wzburzenie jest duże, ale to nie przybiera ono jakichś też gigantycznych form. Ludzie nie protestują póki co na ulicach. Wynika to ze specyficznej sytuacji na Ukrainie. Ludzie są zmęczeni, mają mnóstwo problemów bytowych, materialnych. Poza tym wojsko, armia walczy i ludzie, wiem to ze własnych kontaktów z żołnierzami, ludzie przebywający na froncie niechętnie w ogóle interesują się polityką i starają się odrzucać te informacje, jakby izolować się od nich i skupiają się na swojej robocie na froncie. Więc natomiast jestem przekonany, że te sprawy wrócą z olbrzymim rezonansem po zawarciu porozumienia pokojowego i Zełenski de facto jest skończony jako polityk. W moim przekonaniu on nie ma szans na reelekcję. Moim zdaniem nie miał tych szans na reelekcję już latem ubiegłego roku, kiedy zdecydował się w lipcu 2025 roku. Przypomnę, były kartonikowe protesty w Kijowie i wtedy, kiedy on zdecydował się na atak na NABU, na instytucje antykorupcyjne, w mojej ocenie on wtedy przekreślił swoje możliwości reelekcji na przyszłych wyborach.
1: No właśnie, mówi pan o tym, że to jest sprawa dotycząca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, chociaż tak bezpośrednio na tym etapie NABU nie stawia zarzutów. Stawia zarzuty jego numerowi 2 bardzo długo, ale on się tego numeru 2 pozbył. Na ile te zarzuty, te podejrzenia dotyczące Wołodymyra Zełenskiego, że on także uczestniczył w tej konkretnej sprawie, są poważne?
2: To znaczy, NABU nie może postawić Zełenskiemu zarzutów, ponieważ nie może tego zrobić w świetle prawa. Prezydent jest wyłączony, przynajmniej dopóki pełni urząd, jest wyłączony ze sfery zainteresowania organów antykorupcyjnych. Taki zapis stworzono, kiedy NABU powstawało, w celu uniknięcia gier politycznych wokół prezydenta. To były doświadczenia tam z lat 2000, czy nawet wcześniej, kiedy prawda, służby specjalne były zaangażowane w gry polityczne i żeby uchronić prezydenta przed naciskami, twórcy NABU, świadomi też pewnych ryzyk, zdecydowali się na wyłączenie prawne prezydenta ze śledztw, więc odpowiedzialność karna, przynajmniej na ten moment, mu nie grozi samemu Zełenskiemu. Natomiast to, że on jest beneficjentem tego, to jest oczywiste. To wynika z nagrań, z rozmów podsłuchanych przez NABU, gdzie mówiono o tych czterech, gdzie podejrzani w tych aferach korupcyjnych rozmawiali o tych czterech rezydencjach budowanych pod Kijowem nad brzegiem Dniepru i mówili właśnie, że tam to jest dom Wowy i dom Andryja, prawda? Więc wiadomo, o kogo chodzi i tutaj żadnych wątpliwości nie ma. Też niemożliwe jest, żeby przy takiej centralizacji władzy, jaka ma miejsce na Ukrainie, żeby Zełenski nie wiedział o tak gigantycznych malwersacjach w swoim najbliższym otoczeniu. To jest po prostu niemożliwe, tak? To jest człowiek, który, Zełenski jest człowiekiem, który bardzo wiele rzeczy osobiście kontroluje, chce przynajmniej kontrolować i nie da się po prostu, nie bądźmy naiwni. On o tym wszystkim doskonale wiedział. Co więcej, w świetle materiałów opublikowanych przez NABU, on to świadomie był w to zaangażowany jeszcze od 2019 roku, jak tylko został prezydentem, bo wtedy kupiono ziemię w Kozynie pod Kijowem, gdzie te majątki, gdzie te rezydencje były do niedawna budowane.
1: On się w ogóle w jakikolwiek sposób tłumaczy z tego, próbuje to wyjaśnić, czy pozbycie się Jermaka jakby w jego strategii kończy sprawę?
2: Nie, Zełenski nigdy nie tłumaczy się, kiedy są zarzuty wobec niego, czy o charakterze politycznym, czy zarzuty dotyczące zaniedbań, jak na przykład jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny, czy obronę południa Ukrainy, czy jeżeli chodzi o teraz o sprawy korupcyjne. Zełenski ma co do zasady nigdy nie tłumaczy się i jego taktyka wypróbowana przez lata polega na tym, żeby przemilczeć te afery, w miarę możliwości przykrywając je jakimiś innymi inicjatywami, populizmem, rozdawaniem pieniędzy, bo niedawno mieliśmy rozdawanie na przykład pieniędzy na paliwo, różne inne inicjatywy, które tak zwany 1000 hrywien od Zełenskiego dla ludzi w ramach pomocy zimowej. Więc jest szereg różnych drobnych populistycznych chwytów, które mają na celu taktyczne jakby przekrycie tych skandali, natomiast on nigdy takich rzeczy nie komentuje, jego aparat stara się też nie komentować, no i to jakoś działa w warunkach wojny przez ostatnie lata, jakoś to się sprawdzało, ale moim zdaniem to jest kwestia, tak jak powiedziałem wcześniej, nie pomoże mu to w utrzymaniu się przy władzy w dłuższej perspektywie.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: informacji w RMF FM.
1: Zaczął pan naszą rozmowę od stwierdzenia, że Zełenski zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, kiedy rozpisane zostaną wybory, czyli po jakiejś formie albo traktatu pokojowego, albo przynajmniej zamrożenia tego konfliktu. Pana zdaniem ten moment się zbliża? Te sygnały Rosji werbalne Putina to są sygnały rzeczywistych chęci do rozmów, czy one maskują wyłącznie przygotowania do kolejnej ofensywy?
2: Moim zdaniem jeszcze Rosjanie spróbują tego lata poprawić położenie na froncie, zrobić jakiś taki ostatni rzut na taśmę, jak to się mówi. Na froncie widać pewne przygotowania do tego. Oni liczą na, tradycyjnie zresztą latem Rosjanie aktywizowali od powiedzmy 2024 roku, to latem Rosjanie aktywizowali swoje działania zaczepne. Wynika to w dużym stopniu z warunków terenowych, to znaczy pojawiają się liście na drzewach i wtedy tym małym grupom piechoty łatwiej jest infiltrować pozycje ukraińskie, przesuwać się do przodu, więc oni będą starali się jeszcze raz tego lata zaatakować. Natomiast ja, śledząc media rosyjskie, śledząc tak zwanych Z-blogerów, czyli tych ludzi, którzy zawsze byli za wojną, ja tam widzę zupełną beznadzieję i niewiarę w zwycięstwo, więc wszystko wskazuje na to, że logika by wskazywała tak, że Rosjanie powinni tę wojnę kończyć. Być może trudno też, wiadomo, decyzje, które podejmuje Putin, są w dużym stopniu nieracjonalne. Samo w ogóle wywołanie tej wojny było nieracjonalne, natomiast on się na to zdecydował. Więc tutaj trudno jakby oceniać, przewidywać, jakie Putin, Kreml podejmie decyzje. Mi się wydaje, że to już idzie ku końcowi powolutku. Może to jeszcze rok potrwa przy takiej intensywności, jaka jest teraz. Ja natomiast nie widzę w armii rosyjskiej potencjału do przełamania sytuacji na froncie na korzyść Rosji.
1: A ukraińska armia i ukraińskie społeczeństwo jest gotowe na to, żeby jeszcze rok tą egzystencjalną wojnę toczyć?
2: Myślę, że tak, że jest to bardzo trudne. Też właśnie przywództwo Zełenskiego, niechęć do przeprowadzenia uczciwej, sprawiedliwej mobilizacji i wzięcia państwa i społeczeństwa w ryzy utrudnia prowadzenie wojny, jest czynnikiem wielce destruktywnym dla wysiłku wojennego państwa. Natomiast mimo wielu problemów, wielu też patologii w armii, w społeczeństwie, wydaje mi się, że Ukraińcy są w stanie ten rok wytrzymać. No tym bardziej, że narasta ich przewaga technologiczna. Widać to zarówno w atakach dronów Deep Strike, też w atakach rakietowych. Mówimy tutaj o rakietach własnej produkcji, na przykład Neptun. Na tyły rosyjskie. No i oczywiście w dronach uderzeniowych pola walki. Tutaj przewaga ukraińska rośnie. Wydaje mi się, że Rosjanie nie mają też pomysłu, jak co z tym zrobić, jak temu przeciwdziałać. Jak to przeczytałem w jednym z kanałów rosyjskich na Telegramie, ten człowiek pisał, Rosjanin, tak przypomnę, zwolennik prowadzenia wojny, napisał, że my wozimy ludzi na front ciężarówkami, a Ukraińcy ciężarówkami wożą drony. I to jest chyba, może opinia lekko przesadzona, natomiast ona dobrze oddaje sytuację na froncie i logikę tego konfliktu według stanu na wiosnę 2026 roku.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Ber, niezależny analityk do spraw Ukrainy, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: I takiej energii życzę wam przez cały dzień. Maciek Rybak, do usłyszenia. A teraz piąta na zegarach, to oznacza fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski, posłuchajcie.
1: Dzień dobry, zapraszam. Rząd przyjął już projekt ustawy Lex Szarlatan. Przepisy chroniące przed pseudomedycyną mogą wejść w życie już w te wakacje. Brazylia wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności. Grozi jej całkowite wstrzymanie importu. Polka awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. 16 maja wystąpi w Wiedniu. Rosną szanse na to, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Projekt został już przyjęty przez rząd. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
2: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
3: Ma pani takie przykłady?
2: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
3: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
2: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcje z lekarzami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
1: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivie. A rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i stawia jej ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Ze szczegółami w tej sprawie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto. To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne. A jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
6: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
8: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło. Współpraca między instytucjami.
6: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa.

0: Łączący wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. W finale Szemplińska ponownie wykona swój utwór już w sobotę 16 maja w Wiedniu. A na radiowych zegarach już 4 minuty po 5, to oznacza, że zbliża się poranne wydanie faktów. Startujemy o 5.30. Już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego. A ja się z kolei żegnam. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wiedzon Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Zaszczyt mnie spotkał. Zadzwonił pan i poinformował: został pan zakwalifikowany do programu Zdrowe Stawy. Zapraszamy na spotkanie i tak dalej, będzie prezent.
2: Przepraszam.
1: Zakwalifikowany, czujecie? Duma, tak. Rozumiecie? Nasi nam udział się nie zakwalifikowali, a ja do tych stawów tak. Nie każdy został zakwalifikowany do programu Zdrowe Stawy, tylko wybrani, samo słowo zakwalifikowani. Trzeba sobie zasłużyć całym swoim życiem, postawą etyczną, moralną i inną, stosunkiem do służby wojskowej, poglądami odpowiadającymi wymogom bieżącej sytuacji gospodarczo-politycznej, regularnym zachwytem nad kwitnącym bzem, pochyleniem się z troską nad płaczącą wierzbą. Nie jest tak łatwo tak hopsiup srututu zakwalifikować się do programu Zdrowe Stawy. Jest to też sukces pana Hołowni, który obiecał, że lekarze będą do nas dzwonić. I co, zadzwonił pan w sprawie zdrowych stawów? I bardzo dobrze, bo ja mam zdrowe stawy i mogę brać udział w programie Zdrowe Stawy jako przykład człowieka ze zdrowymi stawami. To rodzinne. Mój wujek koło domu na wsi też miał zdrowy, zadbany staw. Chociaż zarastał rzęsą. Znaczy, staw zarastał rzęsą, nie wujek. Wujek nie zarastał rzęsą. Wprost przeciwnie, wujkowi wypadały włosy. Ale nie do stawu, o nie, nie, to o to dbał. Tylko tak w ogóle wypadały, jak to włosy. Opanujesz szyk cienkich, włochatych łobuzów? Chłopie. Ale generalnie o stawy trzeba dbać. Ja zapytałem wujka Gubiela, ile stawów jest w ludzkim ciele. I on powiedział 360. I patrzcie, uwaga, jeśli będziemy dbać o jeden staw dziennie, to zostanie nam dodatkowo 5 dni wolnego w roku, które możemy przeznaczyć. I to wszystko dzięki stawom. Jest o co walczyć. Jest.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Po reklamie.
7: 5.30 na zegarach, czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, poranku. Niespełna 2 stopnie, ale na plusie. W tej chwili w Zakopanem, tam jest najzimniej, 8 kresek, w najcieplejszej w tej chwili Łebie. To są aktualne wskazania z temperaturowej mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Majowa środa, 13. A w porannych faktach projekt ustaw o rynku kryptowalut i Donald Trump w drodze do Pekinu. Wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Założeniem zarówno projektu prezydenckiego, jak i rządowego jest wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów. A czas na to mamy do końca czerwca.
9: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
8: Tak przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drob. Ten projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja zakłada za to, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
10: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
8: To szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji, a Polska 2050 proponuje pięciokrotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu wysłuchać ma sprawozdania Komisji Finansów w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Donald Trump, jak mówiłem, w drodze do Pekinu na spotkanie z Xi Jinpingiem. Jest to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed kilkoma minutami agencja Reutera przekazała informację, że prezydent USA poprosi Xi Jinpinga o otwarcie Chin. Trumpowi, przypominam, towarzyszą prezesi kilku amerykańskich firm. BBC, zapowiadając wizytę, napisał w swoim serwisie, że niemal dekadę później Trump powraca do silniejszych i bardziej asertywnych Chin. Amerykański prezydent wylądować ma w Pekinie o 14 czasu polskiego. 13 maja, środa, 133 dzień roku. Zwolniony z kolonii karnej na Białorusi działacz mniejszości polskiej w tym kraju Andrzej Poczobut. Dziś, przypominam, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszam już 7:40. W porannych faktach wróci też pytanie o przyszłość centrów zdrowia psychicznego, które od 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Teraz w całym kraju funkcjonuje 118 takich centrów. Dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa Polaków. Zatem co dalej z opieką psychiatryczną? To pytanie w rozmowie o 7:00 Piotr Salak zada dziś Markowi Balickiemu, byłemu ministrowi zdrowia. Zatem zapraszam, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Najświeższe fakty i najlepsza muzyka na dzień dobry.

0: reklama.
1: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
2: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl. Do 50% taniej, a przy zakupie 2 sztuk. Minus 40% zniżki na wszystko. Plus torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Wstawaj z nami.

0: Police. Piękna miejscowość.
1: Ja, przepiękna. Police jest naprawdę.
0: Kiedyś Sting przejeżdżał przez Police i mówi, a jakbyśmy tak nazwali zespół?
1: Tak, tak. Mógł jechać przez Łańcut, tylko tam Łyni, też piękny Łańcut jest, ale wybrał rzeczywiście Police i tak sobie nazwał. No i to się okazało, że to działa. To jest dobra nazwa.
0: 11 minut do godziny 6 to RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Budzimy się w środę.
1: Środa 13 marca, dzień hummusu i dzień furacha.
0: Co jest?
1: Nie wiem, to jest...
0: Zaciąłeś się? Wszystko
1: okej? Nie, dzień furacha.
0: Co to jest furach?
1: A, to jest centrum zajmujące się terapią zajęciową dla dzieci z porażeniem mózgowym.
0: Dzień, no to bardzo profesjonalny dzień.
1: To jest dzisiaj tak, dzisiaj...
0: Dobrze.
1: Dzisiaj tak.
0: Co mamy dla was przygotowane?
1: Oj, to nie chcecie wiedzieć, bo mamy dla was miliony niespodzianek, ale nie możemy o tym mówić, bo to wtedy już nie będą niespodzianki.
0: A to, że teraz Jamelia, to można mówić, czy nie?
1: To jest Jamelia, można, to ludzie już wiedzą, że...
0: Superstar w RMF FM. No to witamy się z wami, Jacek Tomkowicz,
1: Przemysław Skowron, cześć, dzień dobry, kłaniamy się nisko. Na zegarach mamy 5:50.
0: Bardzo dobra godzina. Bardzo.

0: Supra Insomnia, grupy Faithless w nowej wersji New Religion i Bibi Rexa w RMF FM. 5 minut zostało do godziny 6. I może jeszcze przed faktami jakaś szybka informacja.
1: To może prasa.
0: To tam masz.
1: Bo prasa to nie wiem, informuje, ostrzega czy ironizuje. Zalewski, no, ten piłkarz, a więc Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro, tak piszą.
0: Nad
1: jezioro normalnie.
0: To Zalewski powinien brać ukochaną nad zalew.
1: To dokładnie, jak nad jezioro, to ewentualnie jeziorański.
0: Tak, no. Nad rzekę rzecki.
1: Dokładnie.
0: Nad staw, stawski.
1: To stawski. Nad kałużę ukochaną, to kałużyński, nad potok. Potocki, tak, prawda? No, dokładnie.
0: Dokładnie tak by się powinno robić. Na kolesie ze Wstawa i Szkoda Dnia zaprosili was na suchary.
1: Takie troszkę frymuśne.
0: Ale tak. Wyszukane. A Maroon 5 i Christina Aguilera zapraszają was do tańca. Moves Like Jagger. Już teraz w RMF FM, a za chwilę punktualnie o 6:00. Najnowsze.

0: Pierwsza muzyka za nami, przed nami fakty. Dokładnie, bo to już prawie szósta.
1: No, fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Szósta na zegarach. Czas start.
3: MSZ domaga się wyjaśnień od USA dotyczących podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Były minister sprawiedliwości potwierdził, że od soboty jest w Waszyngtonie.
3: 57-latek podejrzana o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu.
2: W porannych faktach pytamy też, czy jest szansa na polityczny kompromis w sprawie ustawy łańcuchowej.
3: Powiemy też o pierwszej Złotej Palmie wręczonej na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Wczoraj w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie. A wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen.
2: O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
4: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
2: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności.
3: Sąd okręgowy w Sosnowcu stwierdził, że nie ma przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania ani innych środków zapobiegawczych.
2: Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Kropa.
5: Sąd uchylił stosowany do tej pory wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Takiej decyzji oczekiwała obrona. Prokuratura natomiast domagała się tymczasowego aresztowania. Postanowienie sądu jest ostateczne. Nie ma od niego odwołania.
6: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
5: Mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Obrońca kierowcy, mecenas Dariusz Kawalec, podkreślał w sądzie, że jego klient nie kwestionuje swojej winy i nie zamierza utrudniać postępowania.
2: Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej.
3: Wczoraj doszło do pierwszego czytania dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy jest szansa na kompromis?
7: Rozbieżności są dwie. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców.
8: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
7: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Bez tego zapisu nie ograniczymy cierpienia zwierząt, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
9: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
7: Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
2: Kan w faktach RMF FM. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.
3: Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce. Podkreślał w laudacji odtwórca roli Frodo Bagginsa Elijah Wood. To on właśnie przedstawił laureata.
10: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Deszcze o poranku mogą nam towarzyszyć w okolicach Szczecina, Koszalina, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Opola, ewentualnie Zakopanego. Zobaczmy godzinę 12. Wtedy deszczowo w Polsce Północnej i na Podhalu, a o godzinie 18 bez deszczu w Gdańsku, Suwałkach, Warszawie, Lublinie i w Łodzi oraz w Katowicach. Jednakowoż pamiętajmy, że to deszcze przelotne, więc może nam dzisiaj ujść na sucho.
4: A w kolejnych dniach jak z deszczami? Dalej deszcze, czy już się trochę uspokoi?
3: Jutro deszczowo, w piątek deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Na termometrach też bez strzału, maksymalnie 13 dzisiaj w stolicy. A tak nawet 8-9.
4: Tak naprawdę do weekendu, jeszcze w niedzielę również deszcz, więc parasoli nie chowamy.
3: I uśmiechamy się szeroko i dajemy głośniej, bo to jest RMF FM i to jest najlepsza muzyka.
4: Jacek Tomkowicz.
3: Przemysław Skowron.

0: i bledka w RMF FM. We wstawaj, szkoda dnia, 6.12 na zegarach. Prasa, bo prasę też przeglądamy dla was o poranku. Koalicja Obywatelska umacnia pozycję lidera, zwiększa przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Najnowszy sondaż pokazuje, że PiS traci wyborców na rzecz ugrupowań prawicowych. Efekt Czarnka nie nastąpił. Tak komentują tutaj dzisiaj politolodzy o poranku.
1: Nie mają racji politolodzy. Efekt Czarnka nastąpił.
0: Nastąpił, tak.
1: I tym efektem Czarnka jest spadek poparcia dla PiS.
0: A to nastąpił, to rzeczywiście.
1: Dokładnie.
0: Kto wie, może Przemysław Czarnek powinien być kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej?
1: Zostawiamy to do przemyślenia. Ale skoro dzięki niemu im rośnie...
0: No to...
1: Bardzo dobry transfer.

0: Crazy Britney Spears. Tak, proszę, tu śpiewała, dopiero dokazywała. Oj.
1: I dalej śpiewa.
0: I dalej śpiewa i to bardzo dobrze, słuchajcie, ale...
1: Wy macie dobrze.
0: Wy tak.
1: Tak, mam nadzieję, teraz, bo tak, Britney Spears gra. Tak. Ale zróbmy taką szybką zabawę, kto ma gorzej.
0: Jeżeli coś jest źle...
1: Ja na przykład słabo spałem, ziewam jak...
0: Jacek rzeczywiście strasznie ziewa. Ja jestem gruby i łysy, nie?
1: O, no to rzeczywiście wygrałeś.
0: Źle mam. No, póki co wygrywam. Ale może ktoś ma gorzej niż my. 12,2 miliony.
1: 3322.
0: Piszcie, kto ma gorzej.

0: i to zamknęła teraz serce Tania. No i co? I to pukamy, otwórz Aniu, otwórz, puk, puk, puk.
1: Bo ona bierze udział w zabawie Kto ma gorzej.
0: Dokładnie,
1: i
0: kto
1: mówi,
0: ma gorzej,
1: że ma zamknięte serce.
0: Przed nami godzina smutku.
1: Tutaj słuchacz napisał: ja mam sumę waszych nieszczęść, jestem gruby, łysy i źle spałem.
0: Ajajajajaj, ale sprawdzamy, kto ma gorzej. 12,2 miliony, dzień dobry, co tam do tyby dobrego?
2: Dzień dobry. Pytacie, kto ma gorzej? Ta? Ja mam gorzej, bo nie dość, że w sobotę idę na zarąbistą imprezę. Aha. To jeszcze kupiłam dwie sukienki, w których obydwu wyglądam idealnie.
1: Oszukujesz.
2: I jak mam się zdecydować?
0: Ale nie, to jest dramat.
1: To jest dramat, ale tutaj, tu mam jeszcze dramat. Ja mam gorzej, jadę właśnie do pracy po urlopie pierwszy dzień. Tam było 25 stopni, a teraz 5 stopni w pracy do 19.
0: No to szczerze współczuję. A co u ciebie?
3: Nic się nie dzieje, dlatego jest źle. Fajnie by było, jakby się coś zepsuło. No i dlatego jest tak źle, bo nic się nawet nie zepsuło. Nawet deszcz nie pada.
0: Co za dramat. Dramat godziny goni dramat. SMS: nie urodziłem się synem szejka, muszę pracować.
1: No to znamy twój ból.
0: Rozumiemy, co przeżywasz. No. Mów mi Achmed z Kowron.
1: No, halo.
0: Dzień dobry.
4: Jestem od 5:30 na polu w Tomaszowej prawie malina, a zimno jak piorun.
0: Maliny, tak?
4: No sadzi się malinę.
0: A sadzi się.
4: A później będzie jeszcze gorzej, bo muszę zejść po 9 i do żonowca. Wrócę do żonowca, będzie jeszcze gorzej, bo muszę zamówić po
1: lewicy. No jest źle.
0: No nie, to jest bardzo niedobrze. Słuchajcie, to jest jejku.
1: Ale wiecie, co jest pozytywne?
0: No.
1: Że już jest środa.
0: Już jest środa.
1: I będzie tylko lepiej. I tego się trzymajmy.
0: Dla wszystkich, którym źle, za chwilę zagramy Calvina Harrisa.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Dla wszystkich, którym źle, którzy cierpią, przyjdą jeszcze jaśniejsze dni, obiecujemy wam. I cieplejsze. Przyjdą też fakty. Fakty u nas w RMF FM za chwilę, punktualnie o 6.30.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
12: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: 6.30, czyli fakty w RMF FM. Zapraszamy.
3: I uwaga kierowcy o poranku. Utrudnienia na ekspresowej S61 w rejonie miejscowości Obrytki na Podlasiu. To odcinek Łomża-Szczuczena.
4: W nocy zapaliła się tam ciężarówka. Trwa w tej chwili przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy w stronę Łomży. Trasa jest zablokowana. Na węźle Szczuczyn trzeba kierować się na krajową 58. Niemal co czwarty z nas potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Takie są wyniki najnowszych badań.
3: Jednocześnie system opieki nad zdrowiem psychicznym od 8 lat jest w przebudowie. Nadchodzi czas dużych zmian i o to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
4: Tam to gościem jest... Piotra Salaka będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia, jeden z twórców systemu Centrów Zdrowia Psychicznego.
5: Wszystko
4: dzień dobry,
5: się
4: Piotrze.
5: Zgadza, dzień dobry.
3: Właśnie, Piotrze, co jest największym problemem? Brak lekarzy czy pieniędzy?
5: No właśnie, może nie tyle brak pieniędzy, Wieszewa, co sposób ich rozliczania. I o tym będziemy rozmawiać z Markiem Balickim, o systemie centrów zdrowia psychicznego, których wciąż brakuje. Ledwie połowa z nas ma dostęp do tego typu placówek. Lekarzy też nie ma, szczególnie tych zajmujących się młodymi ludźmi. Co w tej sytuacji robić? Ale nie tylko o zdrowie psychiczne będę pytał, także o cały system. Czy to brak odwagi politycznej jest klątwą, która zawisła nad próbami reformy ochrony zdrowia? Będę pytał i zapraszam w takim razie po 7.
3: Zapraszamy i polecamy. Język nowożytny dziś na egzaminie ósmoklasistów. Najczęściej wybieranym jest język angielski.
4: A wczoraj młodzi ludzie zmagali się z matematyką. Jakie wrażenia?
6: Było to, czego się obawiałaś?
7: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
6: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
7: No będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo. No, raczej odpocznę.
3: To uczniowie wrocławskiej czwórki, z którymi rozmawiałam. Nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Tenisowe emocje na Foro Italico w Rzymie. Od nich zaczynamy dziś pierwsze fakty sportowe RMF FM.
3: A zaproszę Patryk Serwański. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Coco Gauff i Sorana Kirstea otworzyły pierwszą półfinałową parę na tej imprezie. Amerykanka wygrała w trzech setach z Mirą Andrzejewą. Rumunka pokonała Jelenę Ostapienko. W męskim turnieju w 1/8 finału zaskakująca porażka Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta z Luciano Darderim 6-1, a w drugim prowadził już 5-3. Włoch doprowadził jednak do tiebreaka, okazał się w nim lepszy, a w trzecim secie rozbitemu mentalnie Zwieriewowi nie oddał nawet gema. Dziś ćwierćfinałowy mecz w Rzymie rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Jonathan Narváez wygrał czwarty etap Giro d'Italia. Rozstrzygnął go sprinterski finisz na mecie w Cosenzy. W różowej koszulce lidera wyruszy dziś na trasę Włoch Giulio Ciccone. 203 km do pokonania, a meta tym razem w Potenzy. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 126-97. To jest rywalizacja, awans do finału konferencji zachodniej Ligi NBA. San Antonio prowadzi w niej 3-2. 27 punktów wrzucił dla zwycięzców Victor Wembanyama. Przejście na sportową emeryturę i zmiana perspektywy. Kamil Stoch na skoki narciarskie będzie patrzył teraz inaczej, ale zapewne na długie lata pozostanie w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Co myśli o Kacprze Tomasiaku i jego przyszłości? No, młody zawodnik swoim pierwszym sezonem w Pucharze Świata bardzo wysoko zawiesił sobie poprzeczkę.
11: Co jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał?
12: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, no to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, no może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może. Ten sezon może okazać się troszkę inny, niż wszyscy tego oczekują.
10: A rozmowa Cezarego Dziwiszka z Kamilem Stochem jest na rmf24.pl.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Tak jest, dobrze rozpoznajecie, to jest ona, to jest Pink i to jest jej Try. A do tego wszystkiego macie Przemysława Skowrona macie.
13: Co powiedzielibyście? I Jacka Tomkowicza.
2: No, dajcie wiarę. Macie. W gratisie. Za friczkę.

0: W nos mu się śmiej temu zegaru. Tak śpiewa Edyta Bartosiewicz w RMF FM. I to jest piękne i to jest profesjonalne. Przed chwilą tak przeglądaliśmy tutaj telewizję, co tam się dzieje. Mam taki pasek tutaj. Zdanie na gwoździach lepsze niż poranna kawa. I był pan, który stał na gwoździach w telewizji.
1: Myśmy na to patrzyli normalnie, no. I siedzieliśmy jak na szpilkach. No. Na gwoździach.
0: Ale coś się tu nie zgadza z drugiej strony. Stanie na gwoździach lepsze niż poranna kawa. Polecamy też inne sposoby na rozbudzenie. Uderzamy małym palcem u nogi w brzeg łóżka.
1: A może być też dużym.
0: Też.
1: Albo najdłuższym. Czy biegamy po klockach Lego na bosaka.
0: Wspaniałe. To lepsze niż kawa.
1: Obudzenie do końca tygodnia mamy gwarantowane.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Sachetto. Sacher torte.
20: Co to znaczy?
19: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
20: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
21: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
22: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
25: No już, wstawaj, szkoda dnia.

0: Damiano Italiano, Damiano David w RMF FM. 8 minut zostało do godziny 7, punktualnie o 7. Fakty w RMF FM.
1: Kozaczka mam otwartego, to taki portal jest. Czy Vicky Gabor jest w ciąży?
0: Aha.
1: Padła zaskakująca odpowiedź.
0: No
1: i? Ja kliknąłem, no wiadomo, był ślub, prawda? I tak dalej. No i na Instagramie jedna z osób zapytała Vicky, czy jest w ciąży, i Vicky napisała wymownie, jak donosi portal, WTF.
0: WTF. To chyba oznacza trochę.
1: A że trochę. Trochę.
0: Że trochę jest w ciąży, a trochę nie jest.
1: To
0: jak z kozaczkiem. Zrobić z czegoś takiego newsa, no trochę podziwiamy, a trochę nie.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
3: Moim gościem będzie Andrzej Poczobut. Po prostu Andrzej Poczobut, bo nikomu nie trzeba go w Polsce przedstawiać. Będę go pytał m.in. o to, dlaczego chce wracać na Białorusi, czy rzeczywiście wierzy, że ma to sens. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
2: Poranna rozmowa już dziś po 8 w RMF FM.
1: Reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
6: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
7: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
8: Jeśli

0: Diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hi everybody, this is Damiano David.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
4: Wiem, ale nie powiem. Bo o tej porze dzieci słuchają.
5: No tak, a to tylko dla dorosłych.
6: To będziecie mieć niespodziankę.
2: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
7: Radiowcy bez cenzury.
2: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
8: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach godzina 7:00. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Co dalej z centrami zdrowia psychicznego?
13: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
14: Na decyzję czekają pacjenci, którzy organizują kolejną demonstrację w Warszawie.
12: Ten temat także w rozmowie o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
14: Naszym gościem będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia.
12: Ale za chwilę też o rekordowym zatrudnieniu w policji.
14: Centra zdrowia psychicznego w ciągu 3 lat pokryją całą Polskę.
12: Tak jest plan. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, strategię rozwoju tych placówek, ale też model finansowania. Dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
14: Obecnie jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków.
12: A Michał Dobrołowicz o poranku jest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
15: Tak, dzień dobry.
12: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tym planie? I co na to przede wszystkim pacjenci?
15: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie niedaleko stąd, w Warszawie, przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
13: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
15: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
13: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
15: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj, przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
14: A już za chwilę gościem faktów i radia internetowego RMF 24 będzie były minister zdrowia, ekspert Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, dr Marek Balicki.
12: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
14: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jak rozumieć te wyniki?
16: Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy przynajmniej teoretycznie mają najbardziej stabilną sytuację, czyli o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wśród etatowców aż co drugi uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do wymiany w rządzie kilku ministrów. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Zupełnie inne nastroje panują wśród emerytów i rencistów. Tu rząd musi mieć niezłą ocenę, bo co trzeci nie widzi potrzeby rekonstrukcji. Rząd za to powinien wziąć pod uwagę niezadowolenie wśród osób studiujących i jednocześnie pracujących. Tu odsetek tych, którzy uważają, że zmiany są potrzebne, jest najwyższy.
14: Rekordowe zatrudnienie w policji. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
12: Mamy też w tej chwili najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada z tymi informacjami teraz w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ilu policjantów w tej chwili brakuje?
17: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%. To niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim. Morawieckim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów, dzisiaj wakat to 10%, z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi, teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych, przede wszystkim wprowadzone w zeszłym roku świadczenia mieszkaniowe. Służba w policji zaczyna być teraz też opłacalna.
18: Neymar znalazł się w 55-osobowej wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na rozpoczynające się za niespełna miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie to z tej grupy trener Carlo Ancelotti wybierze 26 piłkarzy reprezentacji Canarinhos.
14: Neymar ma szansę pojechać na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata.
18: Jeżeli zadzwonię do Neymara, to nie będzie tak, jakbym miał wrzucić bombę w szatni. Jest bardzo ceniony, bardzo kochany. Myślę, że to normalne, tak jest moje zdanie. Tyle trener za kadencję Ancelotti, która rozpoczęła się w czerwcu zeszłego roku. Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji.
3: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
14: Piotr Salag, jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
19: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jestem dr Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
20: Dzień dobry.
19: Panie doktorze, dzisiaj się dowiemy od Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, jak będzie wyglądało finansowanie chociażby centrów zdrowia psychicznego w przyszłym roku, już po zakończeniu pilotażu. Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
20: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć. I te

0: Ale zapraszamy na nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF24. Tam rozmowa z doktorem Markiem Balickim na temat między innymi tego, jak będą funkcjonowały centra zdrowia psychicznego po zakończeniu pilotażu.
1: Piotr Salak i Marek Balicki, jak słyszeliście, od teraz w radiu informacyjnym RMF24.
2: A my już teraz zapraszamy za godzinę na poranną rozmowę w RMF FM.
1: 7:40 Tomasz Terlikowski porozmawia dziś z Andrzejem Poczobutem, dziennikarzem, działaczem Związku Polaków na Białorusi.
2: Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Ciepło nie jest, powiem wam, bo teraz na Podhalu nawet jedynka na termometrach. Cieplej w Olsztynie, tu 4, w Szczecinie też 4, w Zielonej 4. Najcieplej o poranku w Gdańsku, plus 7. Potem oczywiście będzie sympatycznie i zobaczymy w stolicy aż 13.
6: A nie jest tak, że powolutku, dzień dobry, wracamy do łask naszej cudownej pogody
7: wiosennej.
6: Jeszcze
7: będzie zimno. Dzisiaj najwięcej deszczu na północy i północnym zachodzie kraju.
6: Nie można.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Bo dzisiaj jest serwacego. Dzisiaj jest serwacy, wczoraj był Pankracy. Tak. Jutro będzie Bonifacy.
7: Tak. A Zofia kiedy?
5: Pojutrze Zośka z 15.
6: No, Pasternacy. No i tam jest.
7: Pasternacy, tak.
5: My Polacy.
6: My Polacy.
5: My Polacy.
6: Kudłaty, durnowaty, reperuje stare graty.
7: 7 minut po 7 tu taki. RMF FM, tu wstawa i szkoda dnia. Jacek Tomkowicz.
5: Przemysław Skowron.
6: Mariusz Kołamaga, dołączam.
5: Dzień dobry.
7: I Tomasz Obratowski.

0: Alex Warren. To jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM, to jest Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Ja mam ważną informację, szykują się zmiany w naszych portfelach.
0: No.
1: W górę pójdzie benzyna.
0: Paliwo, tak.
1: Ale spadną ceny cukru i czekolady.
0: No to słodko.
2: No, to widzę rozwiązanie. Baton i rower.
0: Baton i rower.
2: Tak, spalajmy kalorie z czekolady, tak jak nasze auta benzynę i będziemy piękni i młodzi i bogaci.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
2: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
1: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
2: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
3: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hi everybody, this is Damian Dawid.
7: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Dawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.

0: No i tak to można wstawać i tak się można budzić. Out of touch w RMF FM. Do kawy, czy do śniadanka, czy właśnie jesteście w drodze do pracy i potrzebujecie takiego muzycznego wsparcia. Jesteśmy!
1: Słuchajcie, dopiero
2: nawet jak się na drugi bok przewracacie, to w rytmie.
1: Dopiero co skończyliśmy w RMF FM. Zabawek to ma gorzej, ale się okazuje, że jest zwycięzca Natalia Siwiec.
0: No. Co tam u niej?
1: Pani Natalia narzeka tu w prasie. Mam tyle par butów, że nie mieszczą mi się do szafy.
2: Ale to nie, no to przecież, proszę cię, moja w życiu by coś takiego nie powiedziała. Jej zawsze się zmieści, no taka kobieta to skarb.
0: Pani Natalio, trzeba zostawić sobie po jednym bucie z każdej pary.
1: Po jednym, prawym albo lewym.
0: I ty będzie po problemie, to jest 50% mniej miejsca zajmuje.
2: Tak jest.
1: Mało,
2: redukcja.
1: Ten trik działa też ze skarpetkami. O. Lady Gaga teraz w RMF FM.

0: Już za moment w RMF FM fakty ekonomiczne.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
1: Seba,
3: no?
1: A jaki tablet będzie najlepszy?
3: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
1: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
3: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
1: A kasa wraca. Sprytnie.
4: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dla każdego coś weekendowego.
3: Lepiej być nie może.
2: Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
5: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Po reklamie.
12: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
13: Jak może wyglądać finansowanie Centrum Zdrowia Psychicznego w przyszłym roku? Oto Piotr Salak pytał swojego gościa, Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę.
14: Na razie centra to wciąż pilotaż. Dziś strategię rozwoju tych placówek i model finansowania ma zaprezentować Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
15: Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
16: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć. I też powinien być wdrożony ten model, który był testowany w pilotażu.
15: Ten model, czyli płacimy, rozumiem, ryczałtowo, a nie płacimy za każdy wykonany zabieg, czy za każdą wykonaną czynność w psychiatrii, tak?
16: Tak jest, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje przeciętnie 100 tysięcy mieszkańców, otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
13: Piotr Salak, Marek Balicki, cała ich rozmowa jest już na rmf24.pl. Andrzej Poczobut niezmiennie deklaruje, że chce wrócić na Białoruś.
14: Wielu Polaków, także tych zaangażowanych w jego uwolnienie, zadaje pytanie, dlaczego?
13: No i to pytanie zadamy także my, Andrzejowi Poczobutowi, który będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
14: W warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
17: Dzień dobry.
14: O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
17: O lata więzienia, o to, czego dowiedział się o białoruskim reżimie w tamtych latach, ale też czego dowiedział się o sobie. Będę też pytał o przyszłość Białorusi, szansę na jej wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i o to, czy Polacy na Grodzieńszczyźnie mają wolną przyszłość. Ale tak jak powiedzieliście, muszę też zapytać o powrót i o to, skąd taka decyzja.
13: Początek rozmowy 7:55, a już teraz.
18: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: Czy nadchodzi rewolucja w urzędach? O tym już teraz właśnie Igor Skrzypek. Witamy.
19: Dzień dobry, kłaniam się. Jest na to szansa, bo Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury w urzędach, teoretycznie na korzyść petentów. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody. Mechanizm jest prosty. Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć. Tak jak inflacja za oceanem. Stany Zjednoczone coraz mocniej odczuwają gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Inflacja rośnie 3,8%. To jest najwięcej od ponad 3 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych jednak uspokaja. Jak tylko wojna się skończy, inflacja spadnie prawdopodobnie do poziomu 1,5%. Przekonuje Donald Trump. Kibicujemy, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych może napędzać wzrost cen nie tylko lokalnie, ale na całym świecie. Obecnie odpowiedzialne za to są przede wszystkim koszty paliw. O poranku ropa nieco tanieje, ale stawka za baryłkę i tak utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Co gorsza, dolar się nieco umacnia, a złoty słabnie. O poranku dolar kosztuje 3 zł i 62 grosze, a pozostałe waluty też w górę. Euro 4,25, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Proszę gładnie, Sanach, Vito Bambino, ale jazz we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
21: Kto by pomyślał?
20: Za 27 8.

0: Jennifer Lopez. Ain't it funny? Wedam FFM, teraz uwaga, bo proszę o chwilę powagi. 13 maja w kalendarzu, a w Wedam FFM 13 jest zawsze szczęśliwy, zawsze. Dlatego nagroda główna dzisiaj w kumulacji szczęścia to 1 100 000, a minimum to 13 tysięcy.
1: Ale czekaj, no to 1 100 000 dobrze brzmi, ale jest bez 13. To dodajmy jeszcze 13 tysięcy i zróbmy od teraz nagrodę główną. 1 113 000 złotych. Niech ta 13 będzie szczęśliwa i niech ktoś z was to właśnie czekaj, dzisiaj to taką kasę zgarnie.
0: To skoro jest 13, skoro minimum to 13, a główna to 1 113 000, to... to wystartujmy rundę dodatkową, ale dla odmiany o szczęśliwą 7.
1: Dobra.
0: I teraz uwaga, losowanie będzie o godzinie 11, czyli kole południa, ktoś z was szybkim przelewem, błyskawicznym nawet tę kasę dzisiaj jeszcze dostanie.
1: Czyli, jeśli się pospieszycie, to wchodzicie jednym zgłoszeniem do dwóch losowań.
0: Do dwóch.
1: I o 7 tysięcy, i o 1 113 000 złotych.
0: To czekaj, to jeszcze troszeczkę trzynastek dorzućmy do tego wszystkiego. Specjalna trzynastkowa okazja w tym momencie w RMF FM przez 13 szczęśliwych minut. Mnożymy wszystkie wasze SMS-y razy 1113. Co ty na to?
1: Ja jestem na tak.
0: No ja też.
1: Mam nadzieję, że wy też jesteście na tak. Nie przegapcie swojej szansy. Możecie zagrać na www.rmf.fm albo tradycyjnie wysłać hasło RMF pod 7474. Lecimy się pospieszyć. Tylko przez 13 szczęśliwych minut każde SMS to 1 113 000 szans. RMF 7474.

0: RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Czekaj, ale... jeszcze Obratowski się coś zaczerwienił jeszcze przed swoim felietonem. Co tam masz?
1: Nie, bo tutaj... Bo... No... Poranny seks według uczonych jest lepszy od porannej kawy. No.
0: Takie badania?
1: Tak, tak. No mnie to nie dotyczy, nie? Bo za wcześnie wstaję. Poprawia nastrój, uspokaja i daje energię. Korzystnie wpływa na układ odpornościowy, a nawet urodę. To mnie nie grozi. To jest potężny zastrzyk adrenaliny, tylko mówią naukowcy.
0: Zastrzegamy w domu. Jak już jesteście w pracy, to jednak kawa.
2: No, chyba, że masz z żoną czy mężem piekarnię, nie? No to wtedy jak najbardziej, jak to się mówi, staropolskie nowe przysłowie, dwa chleby na jednym piecu.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Po reklamie.
14: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
15: No i proszę, jaki ładny, cacany specjalnie dla was. Tu
2: mimo, że przespał dzisiaj poranną szansę, to...
15: No, nie, to uczesał się elegancko.
2: Taki mez adrenalina w nim taki jest.
0: Ale nosi go tak, zwróciliście na to uwagę.
2: Może był w piekarni.
15: Może.
0: Przed wami felieton Tomasza Olbratowskiego.
1: Dziś chciałbym się zwrócić głównie do szeroko rozumianej naszej wspólnoty dziennikarskiej, choć posłuchać mogą wszyscy. Jak wiemy, ważni są nowi, prawda, ludzie, bo to pojawia się świeża energia, nowe doświadczenia, nowe spojrzenie, nowe pomysły. Rozwój każdego środowiska zależy przede wszystkim od, prawda, ludzi. Dlatego bardzo cieszy mnie, że od dzisiaj będziemy pracować razem. Kochani, chciałbym powitać w naszym dziennikarskim gronie nowego kolegę Zbyszka Ziobrę, który został korespondentem TV Republika w Stanach Zjednoczonych. Mówię Zbyszka, bo przecież my, siostry, brat dziennikarska, jesteśmy rodziną, niewolną od czasami, prawda, kłótni, ale jednak familią, więc nie będziemy sobie tu we własnym gronie Zbychu prepanować, prawda? czy perpanować. Myślę, że kolegi Ziobry tutaj nie trzeba zbytnio przedstawiać. Powiem tylko, że kolega Ziobro, Zbyszek, dał się poznać, zdobywał pierwsze szlify, później drugie szlify i kolejne. Zdobył tych, prawda, szlifów mnóstwo. To wiele o naszym nowym koledze Zbyszku mówi. Ostatnio pełnił odpowiedzialną rolę korespondenta generalnego w Budapeszcie, gdzie zyskał uznanie miejscowych władz partyjno-państwowych. Był tam i u nas ceniony za pasję w obiektywnym przedstawianiu problemów współczesnej, głównie polityki polskiej. Tutaj może wybacz, Zbyszku, mą dezelwanturę słowną. Zbyszek mówił jak jest, z kraju dumnych synów Dunaju, dumnym synom Dunajca. Dunaj, Dunajec. No, to tak, Zbychu, żeby rozluźnić naszą, Zbyszku, uroczystość, prawda? Żebyś się poczuł w naszym gronie, no jak w domu, prawda? Bo chwilę jeszcze cię tu nie będzie. Zatem koresponduj nam twórczo i witamy pod pokładem. Na pokładzie. No witamy cię.

0: Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, będzie dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego. To wszystko niebawem w rozmowie dnia o 8 w RMF FM.
1: I punktualnie o 8 również. Fakty, bądźcie z nami, to już za moment.
2: Reklama. Autoglas naprawia,
3: autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.com.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcę rzucić palenia.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się zbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Po reklamie.
11: Przed nami 8, przed nami również i kolejne spotkanie z faktami. RMF FM, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski w studio przy mikrofonach. Zaczynajmy zatem.
12: Dlaczego chce wrócić na Białoruś?
13: Jak wygląda codzienność białoruskiej kolonii karnej?
12: Między innymi te pytania już za chwilę pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM.
13: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi.
12: A wcześniej w faktach gang kradnący samochody w kilku województwach rozbity przez łódzkich policjantów.
13: I najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM o rządowych zmianach. Wielki gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach, rozbity przez łódzkich policjantów.
12: Na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.
13: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
14: Funkcjonariusze mieli sygnały, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów. Kilkanaście zespołów realizacyjnych weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i w podwarszawskim Wołominie. Jak mówią, dynamicznym zatrzymaniu 9 osób przeszukali ich mieszkania, natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.
12: A czy wiemy w tej chwili, jak działał ten gang?
14: Członkowie grupy mieli jasno określone zadania. Typowanie pojazdów do kradzieży, włamywanie się do nich, pilotowanie i sprzedaż. Auta głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek najczęściej były rozbierane na części i potem sprzedawane.
12: Najmłodsi wyborcy są najbardziej niezadowoleni ze składu obecnego rządu.
13: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Ponownie w porannych faktach witamy Michała Radkowskiego, który analizuje te dane. Michale, co jeszcze wynika z naszego badania?
15: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót, wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie. Duża rządza personalnego odświeżenia Rady Ministrów jest także wśród osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym wykształceniem. Wśród tych ze średnim wyższym chęć zmian maleje. Na miejscu premiera uważnie przyjrzałbym się także problemom mieszkańców dwóch województw, łódzkiego i lubelskiego. Tu aż co szósty badany jest niezadowolony ze składu obecnego rządu. Zupełnie inaczej jest na Mazowszu.
16: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
12: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
13: Witamy i słuchamy.
17: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, a może po prostu Andrzej Poczobut i to by w zupełności wystarczyło. Witam serdecznie.
18: Witam pana.
17: Śni się panu czasem kolonia karna?
18: Znaczy, no tak, takie sny miewam tu. Zdziwiło mnie to, dlatego że kiedy byłem w więzieniu, no praktycznie w ciągu tych 5 lat Może kilka razy, 2-3 razy mi się śniło, że jestem w więzieniu i przeważnie śniła mi się wolność. No a teraz jakby się tendencja odwróciła, dosyć często mi śni się więzienie.
17: A wraca w ciągu dnia jakieś trudne sytuacje, trudne momenty z tamtych 5 lat?
18: Nie, absolutnie. Dniem jakby kiedy mam, jestem w świadomości swojej, absolutnie normalnie się czuję, tu żadnych nie ma. A tak od kiedy człowiek zaśnie, no wraca ta rzeczywistość, tamta rzeczywistość.
17: A co się śni? Co jest takiego najtrudniejszego w tych snach? One są przerażające, znaczy, trudne? Czy to jest po prostu powrót do tego, co było?
18: Znaczy bez wątpienia to jest coś mało przyjemnego, takie sny, ale no, ja bym nie chciał tak głęboko wpuszczać przecież słuchają to nie tylko ludzie życzliwi mi, ale tak wiecie, też wroga do swojej świadomości nie chciałbym tak głęboko wpuszczać.
17: A dowiedział się pan czegoś w tamtym czasie, w ciągu tych 5 lat w kolonii karnej o świecie, o sobie, o rzeczywistości albo o Białorusi?
18: Znaczy, szczerze powiedziawszy, to raczej nic nowego nie dowiedziałem się. Wiedziałem o tym, o warunkach ciężkich, o brutalności, która istnieje, o ludziach też. No przecież ja nie mam 20 lat, tylko 50 lat i faktycznie większe życie swojego już przeżyłem, więc trudno mnie czymś zadziwić, ale bez wątpienia to było takie doświadczenie, kiedy ty o jakichś rzeczach tobie opowiadano, wiesz, że to tak jest, a później ty widzisz to na żywo. Na tym polegała zasadnicza różnica, no i że sam bezpośrednio jesteś w samym epicentrum tych wydarzeń.
17: A miał pan nadzieję, że wyjdzie, że będzie wolny?
18: Tak. Znaczy, no, w większości czasu miałem takie nadzieje, chociaż były momenty, kiedy myślałem, że no jednak mój stan zdrowia, bo to były bardzo ciężkie warunki, że mój stan zdrowia może doprowadzić do tego, że no, nie opuszczę tego więzienia.
17: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
18: Znaczy, no, wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiście, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony, dzieci.
17: I nie boi się pan, że może pan zostać ponownie zamknięty? Nie obawia się pan tego, że jeśli pan wróci na Białoruś, to zrobił to samo?
18: No ale sedno sprawy jest takie, że ja nie chciałem wyjeżdżać i ja

0: rozporządzenia Łukaszenki. Więc formalnie żadnych powodów ku temu, żeby mnie wtrącać do więzienia, nie ma. No ale wiadomo, no, zawsze istnieje ryzyko i takie ryzyko jest, no i jestem gotów to ryzyko podjąć. I chodzi o to, że no, moje miejsce jest jednak na Białorusi, moje miejsce jest wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam nie jest łatwa i uważam, że moja obecność na Białorusi będzie bardzo korzystna, pomoże Związkowi Polaków.
1: Co na to rodzina, żona, dzieci akceptują tę decyzję?
0: Znaczy, no, dla nich ona nie jest niespodzianką. No, przecież ja konsekwentnie te 5 lat zachowywałem się w określony sposób i teraz po prostu no, kontynuuję tą linię, którą kiedyś obrałem.
1: Czyli
0: bo,
1: jest...
0: to, bo te wszystkie dyskusje, które były, one odbywały się w 2021 roku, które jakby teraz być może tam gdzieś w opinii publicznej krążą, no to w mojej rodzinie one się odbywały w 2021 roku.
1: A zaakceptowane zostały pana decyzje?
0: Tak. Znaczy, no wiadomo, że z oporem wielkim i z jakby no takim no, z krytycznym podejściem i nie podobało się to ani rodzicom, ani żonie, no ale ta decyzja została już dawno zaakceptowana i dla nich nie jest niespodzianką to, co teraz się odbywa.
1: Pytam o to także dlatego,
0: oni wiedzą, że ja bardzo chcę do domu, że chcę wrócić do domu, chcę zobaczyć ojca jeszcze nie widziałem i to no, jakby no, oni wszyscy rozumieją.
1: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
0: Dokładnie, no. Grodno, okolica.
1: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
0: No wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
1: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
0: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem, tu już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć i wtedy jakby no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej. Także ja myślę, że te statutowe działania, które prowadzi Związek przez cały okres swojego istnienia, one po prostu się będą bardziej aktywnie prowadzone.
1: A Białoruś, Aleksandr Łukaszenka nie uzna tego za działalność ekstremistyczną, nie oskarży pana ponownie za tego rodzaju działania?
0: Znaczy, ale chodzi o to, że no my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby no bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy. No kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Także jest dużo, no, sytuacja gospodarcza na Białorusi, to też ona wpływa na to, co się odbywa wewnątrz kraju, ten stopień presji na społeczeństwo, którego tam jest, tam się doświadcza. Także tam jest cały szereg takich, no, tendencji, które będą określały przyszłość. No i dzisiaj bardzo trudno jest prognozować, zwłaszcza, że mówię, no ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: Żegnamy się z Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach.

0: społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Andrzej Poczobut, dziś naszym porannym gościem.
2: On powtarza, chce wrócić na Białoruś.
1: Jak podkreślał przed chwilą, opuszczał kraj z gwarancją powrotu.
2: Dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi. Rozmowa z nim od teraz w Radiu RMF24.
1: Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: To nie jest najcieplejszy poranek, powiem wam, bo nawet dwójeczka w Zakopanem teraz na termometrach, w całym kraju 6-7, a miejscami 5, czyli raczej...
7: A ja mam krótkie spodenki i co teraz?
1: To no, musisz się musisz se nachuchać w kolanka.
7: No właśnie.
8: Albo będzie przykryć jakimś kocem.
1: Kocyk.
7: A nie jest tak, że mnie Śląsk zmylił, że tam jest ciepło, że my południowcy, Hiszpanie?
1: Dzisiaj na Śląsku 12, najcieplej w Warszawie tam 13, najchłodniej na Warmii i Mazurach tam tylko 6 w ciągu dnia.
7: Ole!
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: No albo tak, no kapcie z piętą i kocyk na kolankę, no to jest ten moment, to jest to.
8: Śląsk, to polskie Costa del Sol.
7: To panie, tam jest, tu się dzieje, człowieku.
1: Costa del Silesia.
7: Ole. No i co? Mamy 13 dzień maja, nie jest to piątek 13, więc na pewno szczęśliwy dzień.
8: No taki będzie i tego się trzymajmy, tym bardziej, kiedy z radia lecą takie przeboje jak ten I Wanna Dance With Somebody i Whitney Houston we Wstawaj.
7: Weźcie kogoś do tańca teraz, a co?
1: Olbratowski, chodź. No, chciałby cię tańczył, ale będzie tańczył!
8: To nie z Makarena!
1: O, ludzie.
9: A lubię tanga.

0: specjalnie po to, żebyście się wy zajęli swoimi porannymi sprawami, to my buszujemy po internecie. Ja teraz jestem na portalu naukowym, to jest taka informacja poważna, że populacja jeży dramatycznie spada i to w całej Europie.
1: Ojej, to smutne.
2: A ja wiem, kurczę, no to wiesz, to są dwie przyczyny.
0: Co?
2: Pierwsza, bo zamiast brać się do roboty, to łażą po nocach, po ulicach.
0: No to jeże mają swoje sprawy.
1: Ale dwie przyczyny, a druga przyczyna?
2: No często nie dochodzą.
0: Nie dochodzą, to.
2: Znaczy, no, więc słuchajcie, dosyć szwędania się.
0: Dzisiaj
2: każdy jeżyk ładnie kładzie się ze swoją panią jeżykową i jazda. Igła i szyjemy.
0: Czyli jeże, no, to ja mówię do naszych iglastych braci, bierzcie sprawy w swoje łapki, to za ojczyznę i dla ojczyzny.
1: Ale z drugiej strony nie dziwicie się, to jest miłość, która boli. To łatwo ukłuć.
0: No ale wiesz, no co zrobić, no tak stworzyła nas, a właściwie jeże matka natura. Więc żeby ratować jeżyskość, no to nieraz trzeba się ukłuć tam po brzuszku czy gdzieś.
2: No dokładnie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my szyjemy.
1: Znaczy jeże.
0: Jeże. Bon Jovi teraz.
2: John.

0: Słuchajcie, jest inny problem. Ludzkość jest coraz cięższa. Pojedynci ludzie też. Czy ludzie? No. A jak na przykład się kilku ciężkich, pojedynczych ludzi wejdzie do windy, to co?
1: No, a jak jeszcze skoczą?
0: No, czy to jest... Problem windy ciężkich ludzi powróci za chwilę w faktach w RMF FM. Jest poważny problem, no.
2: Okej, dobra, masz moją uwagę. 8:30 punktualnie.
1: Ja też się dołączyłem do skupienia.
2: Bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
6: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
5: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
6: A, Mariolka.
7: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
24: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
25: Jest 7 miejsc.
24: I rower, i mój kocyk. No i buba.
26: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
27: Po reklamie.
0: 8:30, pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Chcę wrócić na Białoruś. Tak deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Przypominamy, spędził 5 lat w kolonii karnej.
2: Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, były takie momenty, że bał się, że stan zdrowia nie pozwoli mu już opuścić więzienia.
3: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
4: Wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiste, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony.
1: Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl.
2: Wśród pytań m.in. te o plany na najbliższą przyszłość. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 2 laboratoria narkotykowe w Lubuskiem. Zatrzymano 3 osoby związane z produkcją klofedronu.
1: Na miejscu zabezpieczono ponad 50 kg tego niebezpiecznego syntetycznego środka psychotropowego i ponad 150 kg innych substancji, których analizy jeszcze trwają. Przepisy dotyczące wind w Europie nie nadążają za rosnącą wagą pasażerów.
6: Eksperci ostrzegają, że tabliczki z oznaczeniami dopuszczalnej liczby osób są nieaktualne i trzeba je zmienić, przynajmniej z 2 powodów.
2: No i z tymi informacjami, jak słyszycie w studiu, Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, pierwszy powód to bezpieczeństwo.
6: Tak.
2: A drugi?
6: Także wygoda pasażerów. Naukowcy z University College London ogłosili raport wskazujący, że normy wciąż przyjmują wagę osoby na poziomie 75 kg. Tymczasem choćby w Wielkiej Brytanii średnia waga kobiety to owszem 73 kg, ale mężczyzny 86. Przy maksymalnej liczbie osób w windzie rzeczywista masa wszystkich pasażerów może przekroczyć dopuszczalne obciążenie urządzenia. Trzeba uwzględnić też powierzchnię zajmowaną przez pasażerów. Przyjmuje się, że średnio jedna osoba potrzebuje części podłogi w kształcie elipsy o powierzchni 1,5 metra kwadratowego, ale to też już za mało i przy maksymalnej liczbie pasażerów podróż staje się mało komfortowa. Owszem, lekarze namawiają, by chodzić po schodach, ale to nie rozwiązuje problemu. Trzeba zmienić tabliczki.
1: No, zanim zmienimy tabliczki, to już za chwilę odrobina sportu, przynajmniej do posłuchania.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Neymar z szansą na kolejny mundial jest na wstępnej liście wybrańców selekcjonera drużyny Canarinhos.
2: I o tym już w faktach sportowych RMF FM. Patryk Serwański, witamy ponownie.
25: Dzień dobry. No, Carlo Ancelotti wskazał na razie aż 55 nazwisk. Ostatecznie na turniej pojedzie 26 zawodników.
28: Mój amado Neymar.
25: No, Neymar jest bardzo lubiany przez Brazylijczyków, ale też wszystkich kolegów z reprezentacji. To ma znaczenie, bo jeśli się na niego zdecyduje, to nie wrzucę bomby do szatni. Jest ceniony, jest kochany i myślę, że przy jego dorobku to jest normalne. Tak mówił selekcjoner Brazylijczyków Carlo Ancelotti. Neymar nie grał w reprezentacji od października 2023 roku. Ekstraklasa będzie dziś nadrabiać zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Swoje mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik na wyjeździe z Arką Gdynia, Raków u siebie z Jagiellonią Białystok.
29: Ta środa jest dniem takim kluczowym, bo są 2 mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
25: To trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W krajowej koszykówce pora na play-offy. Ruszają ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze. O 18:00 po raz pierwszy spotkają się King Szczecin i Zastal Zielona Góra. Wieczorem początek rywalizacji Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Żeby awansować do półfinałów, no trzeba wygrać 3 spotkania.
30: Z meczu na mecz będą te szachy trenerskie coraz bardziej intensywne. Przygotowanie fizyczne, jak najszybciej się trzeba zregenerować, bo to też jest ważne, ale to mentalne podejście i chęć osiągnięcia sukcesu są bardzo, bardzo ważne.
25: Tak mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Biało-czerwoni szczypiorniści rozpoczynają decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przesądzi o tym wynik 2 meczów z Austrią. Pierwszy pojedynek na wyjeździe w Gracu o 18:00, a rewanż w niedzielę w Olsztynie.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
31: Ale to dla was mamy artystów. Jonathan Liwka i PZ obejmuje noce. Taka trójeczka. Ludzi tego formatu w jednym numerze. Takie rzeczy tylko w RMF FM. Za 26 minut będzie 9:00.

0: ale końcówki już im się nie chciało nagrywać.
1: Rari, rari, rari, jakoś dociągniemy do końca, jakoś dociągniemy do 3 minut. No mercy, where do you go, RMF FM.
2: Ale teraz niech tararira umilknie, dlatego że mamy w kalendarzu 13 dzień maja, a 13 jest zawsze, zawsze w RMF FM szczęśliwy.
1: Dlatego dzisiaj minimum w sejfach 13 tysięcy złotych. Nagrodę główną podbiliśmy i teraz to jest 1 113 000 złotych.
2: A w rundzie dodatkowej szybki przelew i tu dla odmiany jest szczęśliwa 7, a losowanie już o godzinie 11. Czyli dzisiaj 2 razy będziemy do was dzwonili z kasą. 2 razy.
1: Czyli jeśli chcecie się załapać do 2 losowań, to właśnie teraz wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474 albo gracie online na www.rmf.fm.
2: A czasu coraz mniej, dlatego że pierwsze losowanie już o godzinie 11, czyli myślę, że zanim trębacz wejdzie na Wieżę Mariacką, to już komuś z was na konto wpłynie pewne, szybkie, seksowne, gwarantowane 7 tysięcy.
1: A potem mamy nadzieję, że 1 113 000 padnie właśnie dzisiaj. I my was do tej kasy przybliżamy przez 7 szczęśliwych minut. Każdego SMS-a pomnożymy razy 1007 szans.
2: A czyli już macie kolejne szczęśliwe siódemeczki. 7 minut, każdy SMS to 1007 szans na nagrodę główną na 1 113 000. No ja bym szedł do zabawy. Ja nie mogę, bo mam zakaz grania, ale wy możecie. Sprawdźcie dzisiaj swoje szczęście. RMF SMS 7474.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
11: No, te z Media Expert?
10: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
11: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
10: Marian.
11: Co?
12: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. To jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM. A teraz mamy coś interesującego z internetu, w popularnej sieci.
1: Bardzo.
0: No czy nie, po prostu niedrogie serum szybko eliminuje przebarwienia, redukuje zaskórniaki, znaczy zaskórniki, i zwęża pory.
2: Super, no takie coś to jest. Fajnie, że takie znalazłeś.
1: To ja niepotrzebnie dałem spodnie do krawcowej.
2: A że zwęża pory, śmieszne.
1: Tak,
2: no.
1: Mogłem sobie wziąć takie serum i bym miał zwężone. Tylko skąd wziąć serum?
2: No właśnie, jak zrobić serum?
0: Poprzez fermentację melasy trzcinowej z wodą i drożdżami.
2: A nie rum, tylko serum.
0: A serum.
3: Tak, serum.
0: No, no to, jest, to serum się robi, bierzemy ser, bierzemy rum, to mieszamy i stosujemy to najlepiej do ustnie.
3: No.
1: Tylko nie za dużo, bo nie. Wyjdzie serum prawdy. I wtedy dopiero wyjdzie. Kto kogo szanuje, ale tak szerze?

0: Donna Marie Lucenzo, Danza Kuduro. Demonstracje pacjentów są przewidziane na dzisiaj w Warszawie. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, a fakty u nas niebawem, bo ich kolejne wydanie w RMF FM punktualnie o godzinie 9.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
11: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
12: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
3: To już prawie dziewiąta, a zatem w RMF FM pora na obiecywane fakty. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
4: Andrzej Poczobut, gość porannej rozmowy w RMF FM, powtarza, chce wrócić na Białoruś.
5: Opuszczał kolonię karną z zastrzeżeniem.
6: Wyjadę z prawem powrotu.
4: Ministerstwo Zdrowia ogłosić ma dziś plan na przyszłość dla centrów zdrowia psychicznego.
5: Wcześniej w Warszawie demonstrować mają pacjenci.
7: Utrzymać status quo centrów zdrowia psychicznego.
4: Taki apel mają do premiera.
5: Wrócimy też do ceremonii inauguracji festiwalu w Cannes. Fakt o dziewiątej zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili.
4: Strzelanina na osiedlu Przylesia w Lubinie. Nie żyje dwóch mężczyzn, to są młode osoby znane policji.
5: Więcej na temat tego, co w nocy rozegrać się miało na ulicy Jastrzębiej osiedla Przylesie. W kolejnych faktach RMF FM.
4: Tu nie chodzi o mnie, o mój los, ale o coś więcej. Tak w porannej rozmowie w RMF FM przekonywał Andrzej Poczobut i w ten sposób wyjaśniał przyczyny, dla których chce powrócić właśnie na Białoruś.
6: Jeżeli ja zostaję tu, to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską.
5: W warszawskim studiu autor tej rozmowy, ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ten powrót jest w ogóle możliwy?
8: Andrzej Poczobut podkreśla, że został ułaskawiony i zapewnia, że powiedziano mu, że może wrócić na Białoruś.
6: Wtedy, kiedy wywożono mnie z zagranicy, do Polski wywożono, właśnie oni powiedzieli, że zgodnie tam z umową z Polską ja mam trafić do Polski, a później mogę przez każde przejście graniczne wrócić na Białoruś.
8: Zapytałem też Andrzeja Poczobuta o to, skąd taka wrogość Aleksandra Łukaszenki do Polaków na Białorusi. Odpowiedzi jego zdaniem trzeba szukać w ideologii ruskiego świata.
6: Jeżeli my weźmiemy, mówię znowu, wracając do tej ideologii, to ona określa Polaków mianem zdrajców Słowian. No i historia jest taka, że Polska zawsze wybierała wolność i wybierała Zachód.
8: I właśnie stąd bierze się ta wrogość, ale i znaczenie pozostania Polaków na Białorusi.
5: Andrzej Poczobut, Tomasz Terlikowski, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Czas na konkrety. Z takim hasłem w samo południe przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować mają dziś lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
5: W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan, co dalej z centrami zdrowia psychicznego.
4: Z organizatorami demonstracji rozmawiał już reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach.
9: Dzień dobry.
4: Co wydarzy się zatem w najbliższych godzinach?
9: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
7: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
9: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej. O 13:00 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować Rządowa Rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
5: Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony.
4: Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczornej inauguracji.
10: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo Złotą Palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca trzech Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
4: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty 23 maja.
2: Fakty i zdrowie w RMF FM.
5: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM namawiamy do regularnej aktywności fizycznej, na przykład do biegania.
4: Korzyści są większe niż zagrożenie kontuzjami. Zachowajmy jednak ostrożność, tak przekonują specjaliści.
11: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht. Raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe.
5: Radzi dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii. chirurgii. Nasz ekspert już w tej chwili czeka na wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
4: I ten numer znajdziecie również na stronach portalu twojezdrowie.rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Zimnych ogrodników mamy w kalendarzu, więc na termometrach bez strzału. 6, 8, tak jest teraz na termometrach, potem będzie troszeczkę cieplej, nawet 13 w Warszawie. Choć na Warmii trzeba uważać, bo tam maksymalnie 6 dzisiaj w ciągu dnia. No i deszcze będą
12: krążyć. No i łosie.
3: Łosie też.
12: Wiecie, co uprawiają zimni ogrodnicy?
13: Co?
12: Sałatę lodową.
13: Do niedzieli co najmniej deszcz, z tego co widzę.
14: Marożonki od razu robią.
13: Więc z deszczem proszę się zaprzyjaźnić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: To dobra, to Daniel Dyk jest już na obiekcie.
15: Rozgrzany, jak słychać z tymi
12: tak,
15: świetnie,
12: jest dobrze.
13: Wystrzelał się już z tego, co najlepsze, teraz już...
15: A, to już...
12: Nie,
14: mój, zobaczysz, to jest dopiero rozbiegówka.
15: Daniel Dyk, dzień dobry, byle na piątku.
13: Podobno na początek ma przygotowany żart, przychodzi baba do lekarza, ale to no, nie będę zdradzał.
15: Albo ósmoklasista na egzamin. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły.

jakbyście pytali, kto zagrał wasz ulubiony Songbird, no to odpowiedź jest jedna. Zawsze RMF. Z wami i dla was gramy najlepszą muzykę. Byle do piątku, 9:16 na zegarze. Ósmoklasiści dzisiaj zdają języki obce. Najczęściej wybierają angielski, jak czytam, także powodzenia, good luck. Niemiecki wybierają też, jak jest powodzenia, viel Glück, tak? Francuski, bon chance. Hiszpański, buena suerte. Włoski, buona fortuna. No i wybierają też język rosyjski. Good luck!

0: wielkie słowo, no ale powiem to, kocham ten numer, no i co? Właśnie zrobiłem sobie dzień. Billie Eilish w RMF FM. Co się klika w sieci? Prawie połowa Polaków pojedzie na wakacje wiosną, a nie latem. Czyli co, jakoś teraz, tak? Trafiłem, pakujecie właśnie walizki. Czytam w sieci, dlaczego teraz? Bo Polacy unikają wakacyjnego szczytu. Tak, tak, prawda? Unikamy szczytu. Cen.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
20: Po reklamie. Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Uwaga, szykuję dla Was najlepszą okazję w kumulacji szczęścia. Szczęśliwy numerek. Dzisiaj 13. W RMF FM to już taka tradycja. 13 zawsze najszczęśliwszy. Dlatego podskoczyła nagroda główna. 1 113 000 zł. Ktoś z Was dzisiaj może mieć. Wyobrażacie sobie, że wygrywacie te pieniądze? 1 113 000. A do tego gwarantujemy, że w sejfach dzisiaj nie da się trafić mniej niż 13 000. Piękny dzień przed nami. Do tego trwa runda dodatkowa o 7 000. To jest szybki przelew, nowość w naszej zabawie. To oznacza, że ktoś po 11 będzie te pieniądze miał na koncie. Dzwonimy z kasą dzisiaj 2 razy. Losowanie o 11, no więc naprawdę mało czasu, żeby jednym SMS-em skoczyć do obu finałów. Dlatego ogłaszam dla wszystkich super bonus. 1200 losów pomoże wygrać. No właśnie, ale szczęśliwy numerek obiecałem. Nie ma niespodzianki. Skoro mamy 13, proszę Państwa, 1 i 3 gwarantują najwięcej szczęścia. 1 i 3. Nie muszą być po kolei, byle były w Waszym numerze telefonu, a wtedy, no, dzieje się magia. Jeszcze bardziej zyskujecie, podwajamy ten świetny bonus. Do obu losowań wpadnie Wam nie 1200 jak innym, a aż 2400 losów. Wystarczy przysłać hasło RMF pod numer 7474 i już 10 minut tej super okazji. A dla tych, co mają szczęśliwe numerki, po prostu powiem, nie będzie lepszego momentu, by wejść do gry. 2400 losów. Najlepsza okazja, by zagrać o ten magiczny 1 113 000. www.rmf.fm i SMS RMF 7474.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Seba,
3: no?
2: A jaki tablet będzie najlepszy?
3: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
2: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
3: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
2: A kasa wraca. Sprytnie.
4: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czego pragną kobiety?
13: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
14: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.

Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Po reklamie.

macie cyfry 1 i 3 w numerze telefonu? No to jest ostatnie półtorej minuty najlepszej okazji dnia. Aż 2400 losów. Gramy o 1 113 000. Minimum w sejfach 13 tysięcy. I 7 tysięcy w rundzie dodatkowej. Szybki przelew już po 11. Dwa razy dzisiaj dzwonimy z kasą. Ślemy RMF pod numer 7474.

0: Wiktor Waligura w Radiu RMF FM, a już za moment najnowsze wydanie faktów RMF FM o 10 i będą fakty dotyczące nocnej strzelaniny w Lublinie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Uwaga, nowość.
4: Szybki przelew.
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
4: Wygrasz?
6: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
5: Szybko.
6: A w wielkim finale czeka
4: ponad 1 000 000 złotych.
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
17: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskim.
16: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 10, a ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Szczegóły mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
20: Na początek nowe fakty w sprawie nocnej strzelaniny w Lublinie.
21: W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, jak już mówiliśmy w faktach, zginęło 2 młodych mężczyzn, kolejny został ranny.
20: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
21: A 8-klasiści w maratonie egzaminacyjnym dziś mierzą się z językiem obcym.
20: Większość uczniów wybrała język angielski.
22: Tak, angielski jest łatwy.
20: Jest 10.
21: W dolnośląskim Lubinie i okolicach trwają poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z nocną strzelaniną na jednym z osiedli, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
20: Jak mówiliśmy już w faktach, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zginęło 2 młodych mężczyzn. Kolejny został ranny.
21: Krzysztof otwiera fakty o 10. Co do tej pory, Krzysztofie, udało się ustalić?
23: W tym zdarzeniu uczestniczyli młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, znani policji. Niektórzy byli karani. Śledczy starają się odtworzyć, co dokładnie się wydarzyło. Trwa między innymi ustalenie roli, jaką w strzelaninie miała odegrać osoba, która ranna trafiła do szpitala. Czy to ofiara, czy może brała czynny udział w strzelaninie. Trwają też poszukiwania kolejnej osoby. W jej przypadku też nie jest jeszcze jasne, w jakim charakterze miałaby być zatrzymana. W ogóle prokuratura założyła całkowitą blokadę informacyjną w związku z tym nocnym zajściem. Wiadomo, że na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają dowody, szukają i przesłuchują świadków. Trwa także zabezpieczanie i analiza zapisów kamer monitoringu.
21: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
20: Wśród tych projektów propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji.
21: Celem 3 pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, które uregulować ma rynek kryptoaktywów.
20: Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym właśnie rynkiem.
21: Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Oba natomiast przewidują możliwość blokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin.
20: W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji.
21: Polska 2050 proponuje natomiast pięciokrotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów.
20: Ósmoklasiści kończą dziś 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wczorajszej matematyce, dziś kolej na język obcy.
21: Dla prawie wszystkich zdających jest to język angielski. Nastawienie uczniów bardziej niż pozytywne.
1: Będzie raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
2: To już z górki.
3: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
2: To najłatwiejsze, to...
3: Już na luzie, rozumiem, ta środa.
1: Tak, angielski jest łatwy.
22: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo... Bardzo dobrze.
20: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
24: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
21: Jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, by nie skończyło się to kontuzją?
20: W naszym cyklu właśnie Twoje zdrowie, rady ekspertów. Przypominamy na Wasze pytania telefonicznie. Odpowiada dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
21: Naszego eksperta pytaliście m.in. o jazdę na rowerze.
25: Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam.
20: Radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
21: Przypominamy numer telefoniczny 12 200 0010.
20: Sportowe serwisy dziś mówią m.in. o Cristiano Ronaldo.
21: Portugalczyk mógł wieczorem zdobyć Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej z Al Nassr Riyad. Wystarczyłoby zwycięstwo. No i od 37 minuty meczu wszystko szło zgodnie z planem.
20: Ba, do 98 minuty również.
21: No i właśnie w tym doliczonym czasie gry rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Al Hilal wyrzuca piłkę z autu. Kobiety, mężczyźni, najstarsi nie pamiętają takich emocji. No i szał radości, Al Hilal. Bo brazylijski bramkarz Bento interweniował tak, że piłka przeleciała mu przez ręce i wpadła do siatki. Trafienie samobójcze, w które nie tylko Ronaldo nie potrafił uwierzyć.
20: Ależ to były emocje. Al Nassr walczy o 10. Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Poprzednie zdobył 7 lat temu.
21: Ronaldo poczekać zatem musi do 34. kolejki. 41-letni Portugalczyk obok Argentyńczyka Lionela Messiego i meksykańskiego bramkarza Guillermo Ochoa będzie jednym z trzech piłkarzy, dla którego najbliższy piłkarski turniej w Kanadzie, USA i Meksyku będzie 6. mundialem. Od 2006 roku uczestniczyli we wszystkich piłkarskich mistrzostwach świata.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słyszałem, że Wrocław ma w planach na dzisiaj 15 stopni Celsjusza, ale to będzie wyjątek. Większość regionów będzie miała 12-13 stopni, w końcu zimni ogrodnicy zobowiązują. 14 widzę w Warszawie, 14 także na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju przejaśnienia z deszczem też jest potrzebny, ale słuchajcie, no na północy burze. Czy ktoś zamawiał burzę? Deszcz tak, burze nie. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, 13 w kalendarzu i nie uwierzycie, policzyłem, to jest 13 przebój, jaki gramy wam dzisiaj w byle do piątku. Rihanna.

0: ten numer nam przynosi. Jeśli macie ciężki dzień w pracy, no to Olivia Dean przydała się.
1: Wierzę, że tak jest. Słuchajcie, a propos pracy, rekordowe zatrudnianie w policji. Za mało się zgłasza chętnych, więc rusza rekrutacja, jakiej nie było, taki tytuł. Jakie ogromne w ogóle liczby trafiłem w sieci. Jest 102,5 tysiąca, a ma być 111 tysięcy. Czekajcie, to pod... pensja jest? Nie, liczba policjantów. A, właśnie. Jakby 111 tysięcy to była pensja, to by nie trzeba było szukać ochotników.

0: 10.23, słuchacie, byle do piątku w Radiu RMF FM. W piątkowe wieczory w telewizyjnej dwójce program Kocham Cię Polsko. Paulina Sawicka, jak wiecie, z RMF FM zadaje drużynom zagadki muzyczne, ale także za kulisami rozmawia z uczestnikami. Ruda z Red Lips.
1: Właśnie, a sentymenty były przy Kocham Cię Polsko?
2: Absolutnie. My jesteśmy już drugi raz w tej serii, więc w sensie my, mówię, ja nie wiem dlaczego, ale odruchowo cały czas mówię my, że jestem ze starym, bo jestem dzisiaj pierwszy raz bez starego i to jest totalnie dla mnie nowa sytuacja, w sensie takim, że jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Ale tak, byliśmy w pierwszej serii, dzisiaj jestem w drugiej serii i naprawdę bardzo było fajnie.
1: Odrobinę oszukujesz, nie możemy zdradzić szczegółów.
2: Ach, tam co będziemy gadać? Proszę obejrzeć i przekonajcie się sami.
0: Czyli wiemy, że tym razem mama dostała wychodne, tata został z synkiem, a jak się mama dobrze bawiła, to sobie w TV rodzina obejrzy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
21: Masz to w Brico.
22: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: nauczyciel.
1: Czego pragną kobiety?
2: Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Tu RMF FM. Czas na

znacie, lubicie, może nawet czekaliście na tę muzyczną nowość w radiu RMF FM. Kuba i Kuba. Stygnie lato. Na razie za oknami wiosna coś nam za bardzo ostygła.

0: 13 maja. 1 113 000. Minimum w sejfach 13 tysięcy. Nie za dużo trzynastek dzisiaj? Nie. Ja dorzucam jeszcze dwie. Pierwsza trzynastka i druga trzynastka. 1313 losów w tym momencie. Uwaga! Od teraz do pierwszego dzisiaj losowania kumulacji szczęścia, czyli do godziny 11, wasze szanse w obu finałach mocno zwiększamy. Przyślijcie hasło RMF, SMS za 4,92 pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. Tylko do 11 wchodzicie do obu losowań i to jeszcze z takim bonusem. 1313 losów. Nie będzie lepszej okazji dzisiaj. Zaraz po 11 ktoś otrzyma 7 tysięcy złotych i to jest szybki przelew, czyli ta kasa będzie na waszym koncie jeszcze dzisiaj, jeszcze w tę środę możecie ją wydawać. Komu rata dzisiaj wypada, sama się spłacić może. 7 tysięcy w rundzie dodatkowej, ostatnie odliczanie, w sejfach aż 1 113 000. RMF 7474.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
3: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
4: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
18: Sponsorem byle do piątku jest firma Rochen, producent wafli nadziewanych.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: jeszcze do 11. Ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem złapać się do obu dzisiejszych losowań kumulacji szczęścia. I lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. 1313 losów. Zaraz 7000 zł, szybki przelew, a później gramy o minimum 13000 zł w sejfach i aż 1 113 000. Nagroda główna. RMF 7474.
1: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
2: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
5: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
6: No i ta jest umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
4: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
7: Reklama.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
16: Wiem, ale nie powiem. Bo o tej porze dzieci słuchają.
17: No tak, a to tylko dla dorosłych.
18: To będziecie mieć niespodziankę.
4: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
19: Radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
20: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
21: Barbara, mam! Mam bilet na Mistrzostwa Świata!
22: Co?
21: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie!
22: Podaj do mnie! Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj!
21: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem!
23: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 11. Dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktu w RMF FM, a to co najistotniejsze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
24: Zapraszam. Potężny rosyjski atak na obwód Dniepropetrowski na Ukrainie. Jest wielu zabitych i rannych. Mamy także informacje o utrudnieniach dla kierowców na S19 w Lubelskiem. W naszym cyklu Twoje zdrowie pytamy, jak jest z Waszą aktywnością fizyczną.
25: Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
24: Zapraszamy też na fakty kulturalne RMF FM, a w nich festiwal filmowy w Cannes. 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na ukraiński obwód Dniepropetrowski. Rosjanie znów wystrzelili w stronę Ukrainy liczne drony. Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co było celem rosyjskiego ataku?
1: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne, jedno- i wielorodzinne w wielu obwodach. Alarm powietrzny w poszczególnych regionach Ukrainy obowiązuje nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców, ostrzegł przed chwilą Wołodymyr Zełenski.
24: A co zaatakowali Ukraińcy?
1: Celem roju dronów był kraj krasnodarski i znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, m.in. kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Tam doszło do kilku pożarów. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, m.in. w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze. Rosjanie twierdzą, że tej nocy zestrzelili prawie 300 ukraińskich dronów.
24: A teraz uwaga kierowcy. Pożar ciężarówki na trasie S-19 w pobliżu Kocka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Lublina została zablokowana. Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Właśnie o tym, jak dobrać najlepszy sport dopasowany do naszej kondycji, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz pytał mieszkańców Warszawy, czy wiosną częściej są aktywni.
2: Pewnie, więcej biegania, więcej rowerku, można sobie na rower pójść. Z kolegami na piłkę można wyjść.
3: Ile godzin w tygodniu na sport przeznaczacie?
2: Może być z 5.
3: 5 godzin sportu u pana też?
25: Wie pan co, ciężko, nie mam siły już na to po robocie. Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
5: Tak, no głównie jeżeli chodzi o sport, no to rowery, zdecydowanie.
3: Rowery i spacery. A czego więcej? Rowerów czy spacerów?
5: Zdecydowanie spacerów, bo mamy psa.
24: Polecamy wam portal Twoje Zdrowie, rmf24.pl. Tam mamy zestaw podpowiedzi ekspertów, jak dobrać najlepszy sport, na przykład dla osób z nadwagą albo z cukrzycą. Cenne porady wrócą też w kolejnych faktach RMF FM.
6: Są i takie fakty.
24: Dziś w samo południe w warszawskim zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia życia karmili i pielęgnowali ją pracownicy ogrodu zoologicznego.
8: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
26: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
8: Tak. Lubię bardzo żyrafę.
26: Za co?
8: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, pokarmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
26: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym, co pan ma w związku z żyrafą.
8: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
24: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o rendezvous z Peterem Jacksonem.
27: Właśnie teraz w Pałacu Festiwalowym w Cannes zaczyna się spotkanie z tym nowozelandzkim reżyserem i scenarzystą, twórcą adaptacji trylogii Władca Pierścieni i Hobbita. Peter Jackson, trzykrotny laureat Oscara, wczoraj odebrał na gali otwarcia honorową Złotą Palmę. Kino większe niż życie jest jego znakiem rozpoznawczym, a tworzona przez niego rozrywka ambitną sztuką, przekonują organizatorzy festiwalu w Cannes. 16 spektakli z kraju i z zagranicy znalazło się w programie tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych. Jak mówi reżyser Wojciech Faruga.
28: Takim hasłem, które łączy wszystkie nasze spektakle i które ustaliliśmy sobie jako kuratorzy, są przełomy. I przełomy są rozumiane w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice.
27: Początek festiwalu 11 czerwca. Obsada czwartego sezonu Białego Lotosu powiększyła się o kolejne znane nazwiska. Do serialu Mike'a White'a dołączył laureat Oscara za rolę w Gandhim Sir Ben Kingsley, a także Max Minghella. Tym razem akcja rozgrywa się we Francji, a część zdjęć powstanie na trwającym właśnie festiwalu filmowym w Cannes.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Proszę, kolejny, który wszedł do naszego studia i powiedział, ojej, jaki zegar, tak było? Ale popatrz, bo dzięki niemu wiemy, że do kolejnych faktów 55 minut. Tu będę do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, no widzicie, radiowa kuchnia, dostaliśmy nowy zegar i cała Polska już o tym wie.
24: A ja jeszcze nie widziałam waszego zegara.
0: Zapraszam, Ewa, na razie w drodze do naszego studia posłuchaj Bonnie Tyler, RMF zawsze z wami.
24: Słucham.
0: I zawsze mamy dla was najlepszą muzykę.

0: Dzisiaj Barcelona gra pierwszy z meczów o tak zwaną pietruszkę, no bo tytuł już mają. Także więcej emocji niż to spotkanie budzi świętowanie mistrzostwa. Widzę, że cały czas się klika, lewy i szczęsny na dachu autobusu. Rozmawiali tak, że są pytania o trzeźwość.
1: Powiedziałem grać, a jak nie, to do widzenia.
2: Wojtek Szczęsny zrobił z mordy cholewę, obiecał wszystkim, tak, że kończy, dokładnie. A teraz poszedł do Barcelony.
1: Jak to jest, Wojtek? Jak, kurde, ale, mogłeś powiedzieć, ale, że kończysz karierę? Wojtek, ja mówię, a ty słuchasz.
0: Moim zdaniem nie było alkoholu. To są jednak klasowi sportowcy. Może z tej okazji zjedli po hamburgerze i im gluten skoczył.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Keratin. Suplement diety. Keratin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Keratin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
8: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.
5: RMF FM, twoje ulubione kawałki.
6: No tak, myślę, że z okazji tego numeru można szefa poprosić o przerwę w pracy. Sam sobie weźmie przerwę. Brian Adams w RMF FM. Najlepsza muzyka.

Carmen i René Miller. Nowość w RMF FM. 11:30 na naszym nowym zegarze w studiu. Podkreślam, uwaga, punktualnie teraz. Teraz, gdybyście chcieli zsynchronizować zegarki. A to mi właśnie wyskoczyło w sieci. Załamanie pogody w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, deszczem i śniegiem. Zimni ogrodnicy. To 13 stopni dzisiaj. Zaraz możemy wspominać jako majowy luksus.

0: 13.
1: Zawsze w RMF jest szczęśliwy. Przed chwilą przekonał się o tym nasz słuchacz w rundzie dodatkowej, Andrzej z Nowego Sącza. Wygrałeś 7 tysięcy złotych.
2: Jest, dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
1: Tak to się robi z RMF-em po prostu i z fajnymi słuchaczami, no.
2: No super.
1: Czy już masz jakiś pomysł, co będzie za 7 tysięcy po południu?
2: Nie mam żadnego pomysłu, nie wiem co.
1: Słuchaj, mogę zapytać słuchaczy, żeby ci coś podpowiedzieli, co oni, wiesz, planują, to może cię zainspirują.
2: Może jutro na to spadnę, albo za parę godzin.
1: To dzisiaj po prostu bądź szczęśliwy, dobra?
2: Dobra, dzięki.
1: My gramy dalej i teraz możecie zastanowić się, na co wydacie 1 113 000 zł. Taka jest nagroda główna w sejfach. Mało tego, gwarantujemy, że 13 nie da się trafić mniej niż 13 000 zł. No i mam coś jeszcze wyjątkowego. 13 minut i aż 1013 losów przydadzą się przed finałem. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 lub gramy na www.rmf.fm. I uwaga, mówiłem, że to będzie coś wyjątkowego. Te 1013 losów pada też do obu losowań w ostatni piątek maja. A w finale miesiąca gwarantujemy, ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 zł. Czyli teraz jedno zgłoszenie, 3 szanse, by zostać milionerem i to rekordowym. 1013 losów, RMF 7474.
3: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub bikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
17: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF FM.
3: Let's go, girls.

Nie. Dwie minuty, by złapać 1013 losów w trzech finałach kumulacji szczęścia. Dzisiaj i na finał maja. W ostatni piątek, to już wiecie, samochód lub ponad milion ktoś wygra na pewno. A dzisiaj nagroda główna 1 113 000 i nie ma w sejfach mniej niż 13 000. RMF 74 74.

aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z krzyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga! Nowość w grze. Szybki przelew.
3: Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie
2: szybko. A w wielkim finale w sejfie czeka
1: ponad 1 000 000 złotych.
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
2: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
0: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
4: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
6: Co?
5: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
6: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj.
5: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem.
7: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To niesamowite oglądać pracę naszych dziennikarzy. Do ostatniej chwili zsyłają informacje. Wszystkie te najważniejsze zebrała Anna Wachowska. Witamy cię bardzo serdecznie.
10: Witam, zapraszam.
9: Czas na fakty RMF FM, samo południe.
10: Polecamy. Nie będzie przyspieszenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. To informacje dziennikarza RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Pakiet CPN przedłużony. Maksymalne ceny paliw będą ustalane do końca maja. Jaki sport jest najlepszy dla osób z nadwagą? Powiemy o tym w naszym radiowym cyklu. Twoje zdrowie. Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej, dowiedział się reporter RMF FM. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 8 września. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej odmowy?
11: No w skrócie można je streścić jako nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia. Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach 7-dniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać. A mowa o 3-osobowym wyznaczonym składzie. Ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.
10: Krzysztofie, a dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?
11: Bo ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
10: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Co to oznacza dla kierowców? W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
12: Jestem,
10: witamy. Jak to się przełoży na ceny?
12: No, kierowcy nie zobaczą zmiany, czyli obniżona stawka VAT na paliwa z 23% do 8% zostanie przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Do tego utrzymana zostanie obniżona akcyza. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr. W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
10: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia, w którym przebywał od marca 2021 roku, był dziś gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
13: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby no bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, no kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. No ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć swoje i wtedy będę się orientował.
10: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl.
14: W dobrej kondycji, z faktami RMF FM.
10: Jeśli masz dodatkowe kilogramy, powinieneś zacząć się ruszać, by je zgubić. Przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy dziś o tym, jak dobrać aktywność fizyczną dopasowaną do naszej kondycji. W Warszawie, przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, to jaki jest najlepszy sport dla osób, które mają dodatkowe kilogramy?
14: To mogą być na początek spacery, a potem małymi krokami kolejne aktywności. Tak podpowiada profesor Monika Szulińska z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
15: Jeżeli ktoś nie chodził, niech zacznie chodzić. Jeżeli ktoś chodził, to niech włączy interwał, czyli krótkie, takie szybkie wstawki, kiedy nam trochę tętno wzrośnie, bo wtedy się spala tkanka tłuszczowa. Może zacząć dołączać ćwiczenia oporowe, które są bardzo ważne w kontekście redukcji masy ciała.
14: Te ćwiczenia oporowe to na przykład przysiady albo proste ćwiczenie wstań i usiądź w czasie 30 sekund. Warto spróbować jak najwięcej razy wstać i zaraz potem usiąść na fotelu. Propozycje takich ćwiczeń mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
10: Na portalu Twoje Zdrowie mamy też szczegóły dyżuru eksperta. Za godzinę na Wasze pytania telefonicznie odpowiadać będzie prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, kardiolog profesor Filip Szymański.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Nowe straszyły mnie trochę portale tymi informacjami o tym, że będzie sypał śnieg w Polsce, ale nie jutro, widzę, na pewno nie tam, gdzie temperatura sięgnie 20 stopni Celsjusza, bo jutro trochę cieplej w kraju, nawet wyraźnie. Rzeszów, Tarnów pozdrawiamy jutro rekordzistami dnia. Generalnie 18-19 we wschodnich województwach, w zachodnich 13-14, no i na zachodzie sporo deszczu z burzami, właściwie cała połowa kraju będzie miała burzę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do

0: sobotę po godzinie 18 program Masz Wiadomość w Radiu RMF FM. No jest teraz z nami w Byle do Piątku prowadzący ten program Olek Sikora. Dzień dobry, cześć Olku.
1: Cześć Danielu, dzień dobry wszystkim.
0: Słuchaj, bo ja słyszałem, że gorąca dyskusja ruszyła na temat tego, co nas denerwuje w naszych drugich połówkach.
1: Dokładnie, ty masz chyba takie umiejętności, że ostatnio jak zadaliśmy tak głośno pytanie, co nas wkurza, nie tylko w drugich połowach, ale przede wszystkim, to słuchaj, rozdzwoniły się telefony i tak sobie uznaliśmy tutaj wewnątrz naszej redakcji, że to jest temat absolutnie niewyczerpany.
0: Niewyczerpalny.
1: Co was wkurza w drugich połowach? Dzwońcie i się żalcie.
0: Właśnie, można w tej sprawie, można w zupełnie innych. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu Olka, że można we wszystkich sprawach do niego zadzwonić. Dyżuruje pod telefonem 12,2 miliony. Olku, tradycyjnie szansa, że jeżeli słuchacze dzwonią, to prosimy, żeby się nie zrażali. Możesz chwilę nie odbierać. Jesteś jeden, a z naszych słuchaczy miliony.
1: Dokładnie. Chwila cierpliwości. Z każdym chciałbym porozmawiać, więc dzwońcie, jeśli komuś też zaleźliście za skórę, chcecie przeprosić. Proszę bardzo, od tego momentu jestem pod telefonem 12,2 miliony. Słyszymy się w Masz Wiadomość w sobotę po 18, ale teraz sobie gadamy.
0: Dzwonimy.

0: Henry Cavill, ten, który w serialu zagrał najsłynniejszego Polaka świata, czyli Wiedźmina Geralta, teraz znów kręci w Polsce, gra w filmie Nieśmiertelny. No i na kolorowych portalach czytam: wymachiwał mieczem na dworcu kolejowym w Łodzi. Wiem, spóźniają się te pociągi, to bywa frustrujące, się miecz w kieszeni otwiera, ale Henry, powiem ci, teraz to już i tak nie te spóźnienia, co kiedyś.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: Dobra, ja też bym chciał jeszcze raz.
1: 13 jest zawsze szczęśliwy w Radiu RMF FM. Dzisiaj już wiecie, w sejfach nagroda główna to 1 113 000 zł, a minimum w sejfach 13 tysięcy. Ale do tego, no właśnie, zdradziłem już, że szybki przelew dotarł do Andrzeja z Nowego Sącza.
2: Tak, tak, dotarł. Wszystko w porządku.
1: No, jest cudownie.
2: Już na końcu.
1: Cudownie, słuchajcie, zdobył Andrzej 7 tysięcy i już dzisiaj może te pieniądze wydawać. I ja chcę jeszcze raz, wracam do tej myśli. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem... Ruszymy z jeszcze jedną rundą dodatkową 13. To będzie kolejny szybki przelew o 7 tysięcy złotych i uwaga, losowanie już o godzinie 16. A to oznacza, że znów gramy jednym SMS-em o dwa finały. Najpierw szybkie 7 tysięcy, a później właśnie ta cudowna zawartość w sejfach. Ale najpierw wiecie, że ten sygnał oznacza start super godziny. To jest jedyna super godzina dzisiaj i to jest jedyna taka okazja dzisiaj. 1250 losów wpadnie do obu dzisiejszych losowań. 1250 losów. Wystarczy przysłać hasło RMF za 4,92 pod numer 7474 albo zagrać na stronach www.rmf.fm. To się już dzieje. Najpierw 7 tysięcy, później co najmniej 13 tysięcy w sejfach, ale trzymam kciuki, żebyście zostali milionerem. 1 113 000 13. To brzmi pięknie. RMF 7474.
3: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
7: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. Po reklamie.
8: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
9: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
10: Blisko? Bliżej? RMF FM.

jedyna dziś super godzina z super okazją. Już trwa, już odlicza, już czas ucieka. Kto przy radiu ma większą szansę na wygraną? To jest oferta tylko dla słuchaczy byle do piątku. Najpierw 7000 szybki przelew o 16, a później finał z sejfami i tam minimum 13 tysięcy. Nagroda główna 1 113 000. W obu losowaniach zyskujecie aż 1250 losów. RMF 7474.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
12: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
13: Jest pan zachwycony, rozumiem.
14: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
15: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
16: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
17: Za późno, panie redaktorze.
18: Lepiej późno niż wcale.
11: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 13, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
3: Zapraszamy. Policyjna obława w okolicach Lubina na Dolnym Śląsku. Chodzi o nocną strzelaninę, w której zginęły dwie osoby. Za chwilę relacja reporterki RMF FM. Potem w faktach rosnące ceny paliw, Iga Świątek na korcie w Rzymie, recepta na ruch i informacyjne uzależnienie od algorytmów. W okolicy Lubina na Dolnym Śląsku trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby. Przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Byłam przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do tragedii. Są zaplombowane, policja i prokuratura zakończyły już zabezpieczanie dowodów na miejscu. Udało mi się natomiast porozmawiać z sąsiadką, którą z miejscem zbrodni dzieli tylko ściana.
5: Powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic. Proszę. Nic nie słyszałam. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem, bo wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, bardzo miły człowiek, grzeczny, zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Poszukiwania policji koncentrują się na ulicy Legnickiej w Lubinie. Byłam na miejscu, jest tam mnóstwo nieoznakowanych pojazdów policji i karetka pogotowia. Służby przeczesują zalesiony teren i rowy melioracyjne wzdłuż S3. Prokuratura wstrzymuje się jeszcze z oficjalnym komunikatem.
3: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 39 groszy. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie także olej napędowy. Tu wzrost 8 groszy, 6 zł i 92 grosze.
6: Kibicujemy Idze Świątek.
3: Zaczyna się mecz Igi Świątek z Amerykanką Jessicą Pegulą w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, to rywalka, z którą Iga niezbyt dobrze sobie radzi.
7: Wystarczy spojrzeć na bilans dotychczasowych spotkań. 11 meczów, 6 zwycięstw i 5 porażek naszej zawodniczki. Statystyka bywa jednak myląca, bo z tych 11 meczów z Pegulą Świątek tylko raz zagrała z nią na korcie ziemnym, czyli na takim jak w Rzymie. To było w Paryżu, wtedy Polka wygrała, no ale to było 4 lata temu. Pegula to jest tenisistka preferująca agresywny styl gry, płaskie, mocne, precyzyjne, co ważne, zagrania z głębi kortu. O Świątek wypowiada się zawsze z dużym szacunkiem, chwaląc umiejętności i talent naszej zawodniczki. Amerykanka dotarła do ćwierćfinału rzymskiego turnieju bez straty seta.
3: Ruch może działać jak lek, przekonują lekarze w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiedzi specjalistów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy. Dla których pacjentów sport powinno się zapisywać na recepcie?
8: Na przykład dla osób z cukrzycą. To potwierdza diabetolog profesor Grzegorz Dzida i podkreśla, że każdy ruch ma dla nich znaczenie.
9: Toczy się dyskusja, czy 10 tysięcy kroków, czy 5 tysięcy kroków dziennie. Ja mówię swoim pacjentom, że każde 500 kroków dziennie więcej to już korzyść dla zdrowia, co zostało udowodnione.
8: O tym, jaki rodzaj aktywności fizycznej dla Was jest najlepszy i powinien znaleźć się na przykład na tej Waszej recepcie, już teraz możecie porozmawiać z ekspertem. Przy naszym telefonie obok mnie jest kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, a numer to 12 200 0010.
3: Ten numer mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Coraz więcej osób nie szuka już aktywnie informacji, ale ufa algorytmom i sieciom społecznościowym zamiast tradycyjnym medium.
10: Najnowsze badania naukowców z amerykańskich uniwersytetów pokazują, że już co trzeci odbiorca wychodzi z założenia, że newsy same go znajdą i nie musi ich aktywnie poszukiwać.
3: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
10: Dobry.
3: Wszystko opiera się na zaufaniu.
10: I naukowcy badali to na przykładzie reakcji blisko 250 osób na informacje z różnych źródeł. Zaufanie do materiałów dziennikarskich opierało się na przekonaniu o profesjonalizmie redakcji. Do algorytmów na wrażeniu, że technologia działa obiektywnie i skutecznie. Zaufanie do wiadomości podawanych przez znajomych bazowało zaś na tym, że to przecież osoby podobne do nas. I wyraźnie widać, że różnica między profesjonalnymi mediami a sugestiami algorytmów i znajomych zaczyna się zacierać. To ma swoje konsekwencje. Naukowcy przestrzegają, że dla jakości debaty publicznej i odporności na dezinformację to nie najlepiej.
3: A my kolejne informacje osobiście zaproponujemy Wam w faktach o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No i proszę, na korcie centralnym w Rzymie, jak słyszeliśmy w faktach, 13 o 13 gra Iga Świątek. No jak nic, zrobił się nam Świątek 13.

0: Wiosna obudziła w nas pasję do wycieczek. Pasję, która spała jak niedźwiedź w gawrze, ale wystarczyło, że się zazieleniło i chętniej ruszamy w Polskę. Słuchajcie, my w ramach akcji Funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, gdzie możecie wybrać się na przykład na weekend, żeby i dorośli, i dzieciaki dobrze się razem bawili. A mogliście nie wiedzieć, że te miejsca powstały lub zostały odnowione dzięki funduszom unijnym. Dzisiaj odwiedzamy w województwo kujawsko-pomorskie, a dokładniej Bydgoszcz i Młyny Rotera. Po tym obiekcie oprowadza nas Sławomir Czarnecki, dyrektor Centrum Kultury Młyny Rotera.
1: To jest takie miejsce o tyle nietypowe, że łączy w sobie różne funkcje. Można do nas po prostu przyjść, zachwycić się architekturą, odpocząć, dobrze zjeść, ale można też się zainspirować, spędzić wspólnie czas, czy rodzinnie, czy ze znajomymi, zwiedzając wystawy, biorąc udział w warsztatach, w koncertach, ale jesteśmy też, no właśnie, tych funkcji jest wiele, Centrum Nauki, czyli takim miejscem, gdzie można się zainspirować, czegoś więcej dowiedzieć.
0: Wyjątkowe miejsce na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej trafia na naszą listę. Jak jesteście w okolicy, szczególnie z rowerem, no to zajrzyjcie też do Chełmży. Dzięki funduszom europejskim jezioro chełmżyńskie zostało odnowione, zyskało zupełnie nowy wygląd. Między innymi jest dla was nowa ścieżka przyrodnicza biegnąca w kierunku plaży. Zapraszamy też do słuchania RMF FM. Na naszej antenie pojawi się więcej polecajek na majowe wypady z rodziną i z przyjaciółmi. No i zajrzyjcie na www.rmf.fm. Tam znajdziecie więcej inspiracji.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Melatonina, lekam dobry, jestem dobry dzień, właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend.
10: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
16: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
18: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
20: Bosch.
21: Hi everybody, this is Damiano David.
22: Gwiazdy walczą o twój głos.
23: Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
24: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
0: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Po reklamie.
25: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

korcie centralnym w Rzymie Iga Świątek walczy o półfinał z Jessicą Pegulą. Szybki meldunek, bo zawsze to są zacięte pojedynki niezwykle ciekawe, ale początek, no powiem wam, genialny dla Igi. Przełamanie, drugie przełamanie i Iga prowadzi 5-0. W tym momencie już jest 5-0. Amerykanka dotarła, przypomnę, do ćwierćfinału bez straty seta w tym turnieju i... no wygląda na to, że to się może zaraz zmienić. Najlepiej, żeby od razu straciła dwa sety.

0: sygnał. Oznacza, że już mało czasu. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina. I kończy się super okazja. Aż 1250 losów wpadnie do obu dzisiejszych finałów. Co mamy w planie? No najpierw szybki przelew, czyli runda dodatkowa, w której po godzinie 16 ktoś z was na pewno wygra szczęśliwe 7000 zł. I jeszcze dzisiaj te pieniądze będą u was na koncie. Wyobrażacie sobie, że jakiś pilny rachunek właśnie przyszedł, a tu pilna wypłata też przychodzi dzisiaj z RMF-u. W finale z sejfami 13000 zł to będzie minimum. Nagroda główna aż 1 113 000 zł. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474, żeby złapać ten bonus, lub zagrajcie na www.rmf.fm. Co najmniej 13000 13 brzmi nieźle. Ostatnie 7 minut super godziny, jedynej dzisiaj, podkreślam. Ja liczę, że dajemy wam tyle szans, że w obu finałach dodzwonimy się właśnie do słuchaczy byle do piątku. Skorzystajcie więc z tej okazji. Zaraz się kończy 1250 losów. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
3: Natalia Siwiec. Natalia narzeka tu w prasie. Mam tyle par butów, że nie mieszczą mi się do szaf.
4: Pani Natalio, trzeba zostawić sobie po jednym bucie z każdej pary.
3: Po jednym, prawym albo lewym.
4: Będzie po problemie. To jest 50% mniej miejsca zajmuje.
5: Tak jest.
3: Mało.
5: Redukcja.
3: Ten trik działa też ze skarpetkami.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Uwaga, nowość.
7: Szybki przelew.
6: Potrzebujesz kasy na jutro?
8: Zagraj w rundzie dodatkowej.
7: Wygrasz?
6: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
8: Szybko, szybko.
6: A w wielkim finale czeka
7: ponad 1 000 000 złotych.
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Dla każdego coś weekendowego.
9: Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
15: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na www.dostawcze.pl.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
19: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan
5: Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Cachetto. Cacher torte.
22: Co to znaczy?
21: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
22: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
23: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
24: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
25: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
26: Po reklamie.
0: I już tylko 2 minuty. Jedynej dzisiaj super godziny. Jeszcze zdążycie spokojnie złapać aż 1250 losów w 2 losowaniach. Najpierw ktoś na bank wygra 7000 zł, szybki przelew, a w sejfach minimum dzisiaj 13 tysięcy. Nagroda główna 1 113 000. 2 minuty 8 sekund, żeby być precyzyjnym. RMF 7474. Aha, Iga wygrała pierwszego seta.

0: spoty. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi. Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.

0: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
1: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
3: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
4: No tak, a to tylko dla dorosłych.
5: To będziecie mieć niespodziankę.
0: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
6: Radiowcy bez cenzury.
0: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
7: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
9: Prawie godzina 14. Dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktu. W RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
10: Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej w stanie wyższej gotowości. Ma to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W elektrowni Połaniec znaleziono pociski artyleryjskie. Szczegóły za chwilę. Będziemy też w kurorcie pod Złotymi Palmami, czyli w Cannes. Tam trwa festiwal filmowy. W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Fakty o 14 otwiera dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy,
11: tak
10: Michale.
11: Jest, dzień dobry.
10: Ile samolotów jest w powietrzu?
11: 4. 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny podebrano po 12.30. Do tego w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak powiedział mi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów, z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
12: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tyle oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
11: A rzecznik uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
10: Na terenie elektrowni Połaniec w Świętokrzyskiem znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie. Były w separatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy, paliwa zakładu. Są mocno skorodowane, być może to nie wybuchy z czasów wojny. Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW. Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. Przy Sądzie Okręgowym w Krakowie zaparkował nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
13: Jestem. Dzień dobry.
10: O co w tej sprawie chodziło?
13: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej koalicji obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie, jak mówiłaś, odbędzie się 24 maja.
10: Jaki sport jest najlepszy dla osób z chorobami przewlekłymi? To pytanie padło w czasie dyżuru eksperta w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przy naszym telefonie jest prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Mówimy o aktywności fizycznej, na jaką warto postawić wiosną.
14: Należy powiedzieć spacery, chodzenie, te 7 tysięcy kroków, między 7 a 10 tysięcy każdego dnia. Bardzo dobrym wysiłkiem jest Nordic Walking.
15: Jedna z naszych słuchaczek przed chwilą zapytała, jaki sport jest dla niej odpowiedni, gdy ona ma nadciśnienie.
14: Nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane umożliwia wykonywanie praktycznie większości wysiłku fizycznego, zawsze umiarkowany wysiłek fizyczny.
10: Z profesorem Filipem Szymańskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ekspert jeszcze przez kwadrans jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
16: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
10: Słynny kurort Cannes zamienia się w filmowe miasteczko. Jest tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Nasza dziennikarka ogląda filmy i obserwuje festiwalowe wydarzenia. Kasiu, to jak to wygląda tam na miejscu?
17: Jestem teraz przed Pałacem Festiwalowym w Cannes. Ten współczesny, szklany budynek to tak naprawdę nie jest typowy pałac. Po lewej stronie czerwone schody, tędy wchodzą gwiazdy na premiery. Przede mną kolejne czerwone schody trochę mniejsze i tutaj są m.in. pokazy prasowe. Przed pałacem barierki. Do tych barierek są przypięte drabiny. Panie je po prostu zostawiają, by wrócić wieczorem i lepiej widzieć, jak się na nie wejdzie. A nade mną wielki, piękny, czarno-biały plakat z filmu Thelma i Louisa. Patrzą na nas Gina Davis i Susan Sarandon. Miasto żyje tym festiwalem, wszystko tutaj nawiązuje do filmu i plakaty, i menu, i stroje, a po czerwonym dywanie, słuchajcie, można wejść nawet do pobliskich sklepów. Z Pałacu Festiwalowego w Cannes, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Iga Świątek wygrała 6-1 pierwszego seta meczu z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. W drugiej partii jest 4-1 dla Polki. Wynik w faktach RMF FM o 15.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To pozwólcie, że ja was oprowadzę po nowej scenografii w studiu. Pojawił się nowy zegar, zwróćcie uwagę.
18: A czy ważna informacja dla każdego słuchacza? Nowy zegar, ale czas ten sam?
9: To znaczy nie wiem, bo przed chwilą,
18: po 14.
9: Przed chwilą była 14, ja nie wiem, ten czas coś bardzo pędzi. Daniel Dyk, bardzo dziękuję, to jest moja pora. Do usłyszenia jutro.
18: A my co?
19: Patrzymy na zegar.
18: Nie no, mówimy dzień dobry, Mateusz.
19: Dzień dobry, lepsza połowa dnia. Ola Filipek, Mateusz Opierchał, cześć.

0: drugim secie Iga Świątek 5-2 wygrywa z Pegulą, walczy o półfinał w Rzymie, więc my trzymamy kciuki, żeby to się szybko skończyło.
1: Być może warczy też. No to jednak trzeba się, wystraszyć
0: jest
1: rywalkę.
0: Na korcie bardzo duży.
1: Oczywiście.
0: Temat, jak zostać boginią do lata, dziewczyny. No wy nie musicie oczywiście, ale jeśli jesteście zainteresowane.
1: No dawaj,
0: to...
1: i co trzeba?
0: 6 kroków wystarczy, tu czytam.
1: Tylko tyle?
0: No.
1: Ja wczoraj 10 000 zrobiłam.

0: Iga Świątek awansowała do pierwszego singlowego półfinału w tym sezonie. Pewnie pokonała Jessica Pegulę, a teraz o finał turnieju zagra albo z Jeleną Rybakiną, albo Eliną Świtoliną. Trzymamy kciuki.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
8: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
7: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
8: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
9: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
19: Masz to w Brico.
20: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
23: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
24: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na Giacomo.pl.
25: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Symulacja szczęścia w RMF FM pyta, czy jesteście gotowi na zostanie milionerem.
1: Dzisiaj 13 w kalendarzu, ale słuchajcie, 13 jest zawsze szczęśliwy. W RMF FM
0: to prawda.
1: Zawsze. Nagroda główna 1 113 000 złotych.
0: A minimum w sejfach? W każdym z nich co najmniej 13 000 złotych. I my nie mówimy stop, ponieważ... No dzisiaj jeszcze szybki przelew o 7 tysięcy, taka runda dodatkowa, której losowanie punktualnie o 16.
1: Czyli tak naprawdę grając raz, no jesteście tak. W dwóch losowaniach.
0: Dokładnie.
1: No bo szybki przelew, ale też o finał z sejfami. No właśnie, tak sobie myśleliśmy, co zrobić na początek lepszej połowy dnia, żeby było tak ciekawiej. No to zrobimy tak, to wy sobie teraz pomyślcie, na co chcielibyście przeznaczyć kasę, czego potrzebujecie, co warto by załatwić do wakacji, co sobie kupić.
0: Słuchajcie, być może komuś z was brakuje na zieloną szkołę dla dzieci, być może komuś z was brakuje naprawdę kilku tysięcy, żeby całkowicie spłacić kredyt za samochód, być może ktoś z was marzy o remoncie domu, mieszkania, albo po prostu chciałby kupić sobie coś, o czym od dawna marzy.
1: No to jest ten moment. I uwaga, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dzisiaj nie będzie. Nie oszaleliśmy, po prostu chcemy jak najlepiej dla was. Razy 1301 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Niech to będzie mega okazja.
0: Lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie. Mnożymy wasze szanse razy 1301 przez 10 minut. RMF 7474. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
9: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
10: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
9: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
10: Super.
9: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
12: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
11: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
12: A, Mariolka.
13: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media
14: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Lepsza połowa dnia teraz w RMF FM.

0: lepszej powiednia na dobry wtorek, nie, środę mamy dzisiaj,
1: środa.
0: Ale wtopa, no dobrze, no to tym lepiej. Słuchajcie, inna sprawa, jak wyglądałby wasz wymarzony dzień w Energylandii?
1: Pytamy was o to na www.rmf.fm i z nami w tej sprawie Konrad. Dzień dobry, Konradzie.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień jak dobry. Wyglądałby taki dzień z marzeń?
2: Chciałbym rozpalić całą energię, którą się ma w sobie. To najszybsze, to najbardziej niebezpieczne, to po prostu adrenalinę, rozpalić ją, żeby był spokój.
0: Czyli no dużo adrenaliny i to wszystko pomieszane ze śmiechem, a ta adrenalina byłaby większa niż poranna kawa, tak napisałeś na www.rmf.fm. Wszystko się zgadza?
2: Tak, zgadza się.
1: Napisałeś też, że chciałbyś zabrać do Energylandii klasę z podstawówki w Białymstoku. Co to jest za klasa? Opowiadaj.
2: To jest szkoła podstawowa w Białymstoku na Wiatrakowej. Tam mój syn się akurat też uczy. I myślę, że będą bardzo zadowoleni z takiej wycieczki, gdzie będą mogli całą energię, która ich raz wspiera, uwolnić.
1: No myślę, że syn z kolegami i koleżankami będą bardzo zadowoleni.
0: Dobra, powiedzmy mu już!
1: Wygrywasz wymarzoną wycieczkę dla całej klasy do największego parku rozrywki w Polsce, do Energylandii. I uwaga, to jest wycieczka z przejazdem, z noclegiem w westernowej wiosce.
0: Tak jest!
1: I z masą atrakcji. I my, RMF FM, również pojedziemy z wami, żeby wam towarzyszyć w tej fantastycznej zabawie.
0: Cieszysz się, Konrad?
2: Powiedzcie. To jest szok.
0: Konrad w szoku, no i fajnie. Wszystko ci przekażemy, ściskamy cię bardzo mocno, bardzo, bardzo. No będziemy tam oczywiście, więc śledźcie nasze sociale i oczywiście słuchajcie RMF FM. Dzięki za ten konkurs.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.

0: próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
2: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
3: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Po reklamie.
12: To już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
13: A to wydanie Faktów ma dla nas Anna Wachowska.
14: Iga Świątek w formie. Polka po wygranej z Amerykanką Jessicą Pegulą zameldowała się w półfinale turnieju w Rzymie. Mamy nowe fakty w sprawie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku, przekaże je dziennikarka RMF FM. A na koniec zaproszenie do Krakowa na Festiwal Muzyki Filmowej. Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessicę Pegulę 6-1-6-2. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Czarku. Witam.
14: Czy to powrót do formy maszyny z Raszyna?
15: Wszystko na to wskazuje. Iga naprawdę zagrała świetny mecz, zdobywała przewagę mocnym serwisem, potem świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała zresztą po meczu w Canal Plus Sport.
16: Grało się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
15: Czyli praca z trenerem Francisco Rodziem już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Spitoliny z Jeleną Rybakiną.
14: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mężczyzna podejrzewany o nocną strzelaninę w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż jest na wolności, informuje tamtejsza prokuratura. W dramacie, który rozegrał się tej nocy na jednym z osiedli, przypominamy, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Przed prokuraturą rejonową w Lubinie jest Martyna Czerwińska. Martyno, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
17: Przede wszystkim, że wciąż trwa obława na sprawcę, który prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie wiadomo, czy jest uzbrojony. Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa.
18: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
17: Powiedziała prokurator Nina Stawiska, ale zaznaczyła, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mam też potwierdzenie, że trzeci postrzelony mężczyzna żyje i znajduje się pod opieką lekarzy, a ofiary strzelaniny zostały już zidentyfikowane. Motyw zbrodni na razie pozostaje nieznany.
14: Ruch to zdrowie. Powtarzamy za lekarzami w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jak przekonuje dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, ryzyko kontuzji nie jest tak duże, żeby mogło być wymówką.
19: Początkowo to są zwykłe zakwasy. One są łatwe do rozprowadzenia kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia i wówczas ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć.
20: Bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
19: Z takiej codziennej pracy pracy widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało.
14: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A w Faktach za pół godziny zaskakujące doniesienia naukowców o okładaniu lodem kontuzjowanych miejsc.
3: Popkultura w Faktach RMF FM.
14: Muzyka z najgłośniejszych seriali, kompozycje z głośnych filmów jak Igrzyska Śmierci i Harry Potter. Dziś w Krakowie zaczęła się 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Program tegorocznej odsłony jest rozłożony między dwie gale. Pierwsza z nich już dziś wieczorem w Teatrze Słowackiego, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Grabowiecka.
21: Gala taka, która jest ukłonem dla klasyków, czyli tu Henry Mancini, ale też polscy twórcy tej jazzującej ery muzyki filmowej, czyli Duduś Matuszkiewicz czy Henryk Kuźniak, który obchodzi swoje 90. urodziny, więc zagramy piękną, nową, odświeżoną suitę z Wabanku.
14: A w sobotę wielka gala seriali, w czasie której usłyszymy ścieżki dźwiękowe z Białego Lotosu czy Bridgertonów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Ale ci zimni ogrodnicy dają w kość, co?
13: No, i to bardzo.
12: No. Gdy niby wyjdzie słońce, człowiek myśli, a rozepnę kurtkę, a tu zimny ogrodnik mówi... Nie teraz. Co ty robisz?
13: Tu bez tej kurtki, proszę zakładać.
12: No. Zimno jeszcze przez parę dni.
13: Kiedy będzie ciepło, sprawdzam, szukam na mapie. No jeszcze nie w tym tygodniu, w przyszłym.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Cierpliwość cnotą, tak mówią.
12: Tak jest. Tymczasem tylko w lepszej połowie dnia najnowsze trendy na lato. Jeśli chodzi o modę, zostańcie blisko. Ola Filipek
13: i Mateusz Modnisia Operchał.

0: w lepszej połowie dnia. Tymczasem moda, najnowsze trendy. Uwaga! Haremki peplum, czyli z baskinką, zmysłowo podkreślają talię. To chyba do dziewczyn to dla was.
1: Czy możesz przetłumaczyć mi to, co właśnie powiedziałeś?
0: Rozumiem, ani słowa, nic.
1: To dobrze, że nie jestem sama. Jeżeli wy też niczego nie zrozumieliście, to oznacza chyba, że musimy sobie wszyscy zrobić przerwę w pracy. Haremki co?
0: Czy ktoś z was wie?
1: Haremki peplum.
0: Co to jest, tak?
1: Czyli z baskinką. Myślę.
0: Z botwinką. Z baskinką.
1: Peplum?
0: Peplum.
1: Okej.
0: Haremki.
1: Peplum. Haremki. 3-3-2-2. Pomóżcie.

0: Polsat Hit Festival, czyli największa impreza, obowiązkowy przystanek dla wszystkich imprezowiczów, absolutnie. 22-24 maja, musicie mieć to już w swoich kalendarzach, a jeśli tego nie macie, to szybciutko nadrabiacie zaległości.
1: No, zwłaszcza, że na scenie będzie ponad 150 artystów w ciągu tych trzech dni. Będą radiowe hity, ponadczasowe prywatki, przeboje Krzysztofa Krawczyka, jubileusze, kabarety,
0: my
1: wszystko,
0: też tam
1: co kochacie
0: oczywiście
1: najbardziej. Tak, ja będę w piątek.
0: Ty w ogóle w piątek prowadzisz.
1: Bo w piątek jest radiowy przebój roku i na scenie zobaczycie Oskara Cymsa, Dawida Kwiatkowskiego z Kają, Kubę i Kubę, Maćka Skibę, Roxy, Wiktorię Kidę, Pszonę, Karle Fernandez, Wiktora Dyduła i Kasia Sienkiewicz.
0: Śledźcie nasze sociale, czyli nasz Instagram na przykład, bo będziemy tam i oczywiście wszystko wam opowiemy. Wy też bądźcie, jeśli
1: bądźcie
0: macie taką
1: z nami
0: okazję.
1: No
0: pewnie.
1: Włączcie Polsat Hit Festival już w przyszły weekend.
0: W Sopocie, czy tam jest normalnie bajecz.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
3: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
0: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
0: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
18: Czas na fakty o 15.30. Anna Wachowska.
19: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta osobowego z busem na drodze krajowej numer 94 w Krzywej na Dolnym Śląsku. Trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności awantury w Kielcach. Na ulicy Urzędniczej zatrzymano dwie osoby. Przy jednej z nich znaleziono przedmiot przypominający broń palną. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
20: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Michale. Co ustaliłeś?
20: No, przed południem mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego zgłosili, że na jego terenie doszło do awantury z udziałem dwóch osób. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn ma przy sobie broń. Policjanci odnaleźli 18 i 30-latka. Przy jednym z nich faktycznie znaleziono przedmiot przypominający broń. Mężczyźni zostali zatrzymani, a funkcjonariusze wyjaśniają, czy podczas awantury padły strzały. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.
19: Donald Trump przybył do Pekinu. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat. Jakie są oczekiwania obu stron? Przeczytacie o tym na rmf24.pl. A teraz w faktach nowe, zaskakujące wyniki badań naukowych. Zaskakujące, bo podważają skuteczność okładów z lodu przy urazach.
16: Naukowcy z McGill University w Montrealu twierdzą, że schładzanie skręconej kostki czy nadwyrężonego mięśnia nie tylko nie pomaga, ale może nawet wydłużać czas powrotu do zdrowia.
19: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
16: Witam ponownie.
19: Witamy. Od razu podkreślmy, że badania prowadzono na myszach.
16: To prawda. Symulowano urazy zapalne oraz te związane z wysiłkiem fizycznym. Okazało się, że stosowanie zimnych okładów rzeczywiście przynosi ulgę w bólu w krótkim czasie, ale w niektórych przypadkach czas powrotu do pełnej sprawności może się nawet podwoić. Co więcej, badania dostarczają pierwszych bezpośrednich dowodów na to, że schładzanie urazu może negatywnie wpływać nie tylko na proces gojenia, ale także na długość odczuwania bólu. Sprawa wymaga dalszych badań z udziałem ludzi, bo lód jest powszechnie zalecany przez lekarzy i fizjoterapeutów, stosują go też sportowcy. Być może te zalecenia trzeba zmienić.
19: Kolejne, mniej lub bardziej zaskakujące fakty o 16:00 na razie u nas Klub Ekonomiczny.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
19: Zapraszam, Michał Zieliński. W Klubie Ekonomicznym w tym tygodniu mamy funduszowy maj.
23: Tak, i mówimy o tym, jak pieniądze z Unii pomogły Polsce przez ostatnie ponad dwie dekady rozkwitnąć. Wczoraj było o tym, jak europejskie fundusze przyczyniły się do przemiany polskiej infrastruktury, w szczególności budowy sieci nowoczesnych dróg, a dziś kilka słów o zmianie w innej sieci. Chodzi o cyfryzację i e-usługi. Korzystamy już codziennie ze dowodów, e-recept, z cyfrowych usług zdrowotnych czy urzędowych, w tym podatkowych. Wszystko mamy pod ręką już nawet nie w komputerze, ale w telefonie. Gdyby nie fundusze z Unii, ten rozwój mógłby nie być tak dynamiczny jak teraz. Wciąż jest sporo do zrobienia, pod wieloma względami nie należymy jeszcze do europejskiej czołówki, ale pieniądze płyną i to szerokim strumieniem. Obecny program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to jest 11 miliardów złotych, z czego prawie 9 miliardów to wkład unijny. I dzięki temu programowi rośnie dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwijają się nadal e-usługi, które przenoszą do sieci możliwości załatwiania kolejnych spraw obywateli, a także przedsiębiorców. Ci ostatni przy wsparciu pieniędzy z Unii przenoszą swoje firmy do cyfrowego świata. Dotacje, granty preferencyjne, pożyczki pomagają im kupić gotowe rozwiązania, zlecać prace programistyczne czy korzystać z doradztwa i poznawać korzyści płynące z cyfryzacji procesów w firmach. Dziś to wszystko. Jutro o 15:30 w Klubie Ekonomicznym o tym, jak Unia zmieniła nas, Polaków. A dziś jeszcze o 17:30 fakty ekonomiczne.
22: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.

0: Matki, chyba słuchawki masz coś co się dzieje? Gorzej działające.
1: A nie, bo ja o pływaniu sobie myślę, że fajnie by było tak zaczynać dzień na przykład w swoim prywatnym basenie, nie?
0: I z podgrzewaną wodą taki?
1: Tak. I od razu na leżaczek, nie? Cyk! Leżaczek, elegancko.
0: Nie trzeba go rezerwować nawet.
1: No, wszystko jest możliwe. Słuchajcie, 1 113 000 zapewnia wam dom w naprawdę miłej okolicy, na przykład w Chorwacji. Możecie sobie kupić dom ze swoim basenem. Nie myśleć, że tam się nie zmieścicie na plaży, bo wszyscy Polacy jadą do Chorwacji jak co roku.
0: Pewna miejscówka, rok.
1: Tak. No, ustrzelić coś takiego.
0: Ale pamiętajcie, że dziś jest 13 w kalendarzu, więc z tej okazji chcemy zrobić tak, żeby każdy z was, absolutnie każdy, kto wejdzie do finału, był zadowolony z każdego scenariusza, który tam się wydarzy. Dlatego minimum w sejfach to dziś 13 000 zł.
1: Szybki przelew mamy też w planach. O 16 losujemy numer kogoś z was, kto dostanie szybki przelew.
0: Wiecie,
1: czyli 7 000.
0: Chodzi o to, że te 7 tysięcy jeszcze dziś znajdą się na koncie u kogoś z was.
1: To jest ostatnia szansa. Tak, to jest ostatnia szansa, żeby wejść do dwóch dzisiejszych losowań. Już takiej szansy nie będzie, więc zostawiamy wam zegar i dajemy mega opcję. Uwaga, do 16. Czekajcie, 19.
0: Czyli do pierwszego z dwóch losowań?
1: 19 minut macie na wejście do dwóch losowań.
0: Mnożymy wasze szanse razy 1213. Każde RMF wyspane pod 7474, ale też wasze losy na www.rmf.fm.
1: Trzymamy kciuki. RMF 7474.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcę rzucić palenia.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Media Expert, tani masz. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
24: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
25: Po reklamie.
26: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Hej, za dosłownie chwilę, czyli za 7 szczęśliwych minut. Losujemy numer kogoś z was, kto zgarnie szybki przelew, czyli 7000 zł.
1: Te pieniądze jeszcze dziś znajdą się na czyimś koncie. Razy 1213 mnożymy teraz wasze szanse. Każde RMF, które do 16 wyślecie pod 7474.

0: reklama.
1: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandic Eter, nie?
3: No, te z Media Expert?
2: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
3: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
2: Marian.
3: Co?
4: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandic Eter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
9: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
8: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.
12: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
13: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Beryński. Witamy.
14: Dobry.
12: Zapraszamy. Jedna podróż, jeden bilet.
14: Unia chce uprościć podróże koleją przez granicę.
12: W Gliwicach ewakuacja.
14: A konkretnie ćwiczenia ewakuacji hali widowiskowo-sportowej.
15: Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona.
12: Będziemy też na festiwalu filmowym w Cannes.
14: Tam dziś seans urodzinowy.
12: Dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM opisze, kto będzie świętował swoje 25-lecie.
14: Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie.
12: Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową.
14: Nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.
12: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Kasiu, jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
16: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
12: Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach.
14: Przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej.
12: Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
17: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
18: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
15: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
18: Strach, zdenerwowanie?
19: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
14: Ćwiczenia z ewakuacji w Gliwicach obserwował reporter RMF FM Marcin Buczek.
12: Już za chwilę teren wojskowy w internetowym radiu RMF24.
14: W każdą środę na ten program zaprasza komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
12: Jakie tematy się dziś pojawią?
7: Dzisiaj w terenie wojskowym będziemy rozmawiali o minach i tych dużych, i tych małych. Spróbujemy sobie między innymi wytłumaczyć, dlaczego Polska postanowiła zniszczyć swój zapas min przeciwpiechotnych, a później go odbudować. Oraz udowodnimy, że miny to nie tylko broń defensywna, może również służyć do ataku. Atakowanie minami? Oczywiście, ale tylko u nas. Zapraszam na wybuchowy teren wojskowy radia RMF24, który rozpoczniemy zaraz po faktach RMF FM.
14: No, aby włączyć radio RMF24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
12: i kliknąć u góry ikonę playera.
11: Kan w faktach RMF FM.
14: Zaczęło się wielkie święto kina w Kan.
12: Na miejscu jest dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, późnym wieczorem w Kan będzie specjalny seans urodzinowy. Komu składamy z życzenia?
20: Twórcom filmu Szybcy i Wściekli. Bardzo popularna seria świętować tu będzie swoje 25-lecie. Tuż przed północą zacznie się specjalny pokaz pierwszej odrestaurowanej cyfrowo części. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez i córka nieżyjącego już Paula Walkera, Meadow. Co ciekawe, w tym roku nie ma w Cannes dużych amerykańskich produkcji. Trudno przesądzić, czy to ze względu na politykę, czy średnią jakość filmów. Ich miejsce zajęła klasyka.
14: A finałowa część Szybkich i Wściekłych pojawi się w kinach za 2 lata.
12: A o 16:30 u nas fakty kulturalne RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Czwartek. Czwartek to jest maksymalnie 20 stopni, tak będzie na Podkarpaciu i tutaj jutro szansa na słońce, w ogóle cała ściana wschodnia Polski, taka nawet słoneczna, w centrum i na zachodzie, i zwłaszcza na zachodzie możliwe burze.
25: Najbliższa noc dość chłodna na południu i na Kielecczyźnie, bo zaledwie 2 stopnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
25: Haremki z baskinką, bardzo proszę. Jeżeli nie wiesz, czy masz założyć mini w stylu Lambada czy Alladynki, zakładasz właśnie haremki z baskinką. Jestem wczesnym milenialsem i dobrze mi z tym ktoś napisał do nas. Dziękujemy serdecznie.
24: A bo pytaliśmy o wyjaśnienie, co to są te haremki całe. No to dziękujemy bardzo.
25: W ogóle nie uważasz, no widzisz. No. Pozdrawiamy.

0: pan Dawid. Ale pan to ukręcił normalnie, sezonalnie, to jest dobre. Uwielbiamy. Nowy numer od Dawida Podsiadło. Natomiast uwaga, ja to przeczytam, bo ja nie rozumiem znowu. Ja wielu rzeczy dzisiaj nie rozumiem.
1: Taki dzień.
0: Pytanie z internetu. Nie możesz szybko chodzić, nie narzekaj na kolana, tylko sprawdź swój słuch.
1: A ja mam świetny słuch. Ja zawsze słucham takiego wewnętrznego ja. I ono mówi mi...
0: No?
1: Zostań w domu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: dosłownie chwilę temu. Wylosowaliśmy numer Kacpra z Olsztyna, który wygrał 7000 zł.
1: O, ale super. No nie spodziewałem się.
2: Przyda się taka kasa?
1: No przyda się. Trzeba podłogę na parterze wykończyć.
0: Bardzo nas to cieszy, że zrobiliśmy dzień komuś znowu.
1: Dzień mi tutaj zrobiliście.
0: No właśnie. Zrobiliśmy dzień, ale to nie koniec atrakcji, bo będzie też pięknie dla kogoś z was w finale z sejfami, który już niebawem.
2: Bo w RMF FM 13, a dzisiaj 13 w kalendarzu, zawsze jest szczęśliwy. Dziś minimum w sejfach to 13 000 zł. W jednym z nich 1 113 000. I gracie o te kwoty, wysyłając RMF pod 7474.
0: Dwa razy dziś już rozdaliśmy 7000. Rozpędzamy się i nie zamierzamy się zatrzymać. A wy myślcie, na co chcecie przeznaczyć kasę. Bo jeśli szczęście się do kogoś z was uśmiechnie dziś, to ktoś z was, być może właśnie ty, zostaniesz milionerem. I to nie są przelewki.
2: Uwaga, uwaga, ogłaszamy bonus. Od teraz przez 10 minut mnożymy wasze szanse razy 1001. Każde RMF, które w tym czasie, w ciągu 10 minut, wyślecie pod 7474.
0: No to macie niecałe już 10 minut, żeby dać sobie szansę. Trzymamy kciuki. RMF 7474.

0: Za chwilę 16:30 fakty, ale czekajcie. Oho, Kacper chwilę temu wygrał 7000 i proszę, już ma kasę na koncie. A przed nami jeszcze finał z sejfami. RMF. Zlecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Seba?
3: No?
2: A jaki tablet będzie najlepszy?
3: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz. Na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
2: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
3: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
2: A kasa wraca. Sprytnie.
4: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Uwaga, nowość. Przelew.
8: Potrzebujesz kasy na już?
7: Zagraj w rundzie dodatkowej.
8: Wygrasz? Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
7: Szybko.
8: A w wielkim finale czeka
6: ponad milion złotych.
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
3: Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch 36-latków podejrzanych o posiadanie prawie 50 kg narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych.
2: Reporter RMF FM Maciej Sołtys zna więcej szczegółów. Jak wpadli ci narkodilerzy?
4: To było długie, wielomiesięczne śledztwo. Do samego zatrzymania doszło natomiast pod koniec kwietnia na krakowskich Grzegórzkach. Mężczyźni na widok policjantów próbowali uciekać, ale szybko udało się ich złapać. Przy sobie mieli torby z narkotykami, a kolejne partie nielegalnych substancji znaleziono w ich mieszkaniach, samochodach i lokatorskich komórkach. Łącznie mowa o ponad 15 kg mefedronu, 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, ale też metamfetamina, ketamina, LSD, ponad 100 sztuk tabletek MDMA i 100 sztuk napojów z THC.
2: W przyszłym tygodniu powinny się zakończyć prace przy podporze mostu Siennickiego w Gdańsku od strony Śródmieścia.
3: Następnie wykonawca przeniesie sprzęt na stronę Wyspy Portowej.
2: Most Siennicki jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta.
3: Most został zamknięty w zeszłym roku z powodu złego stanu technicznego. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii.
2: Tam, jak informuje warszawskie zoo, czeka już na nią samiec.
3: Nie wiadomo jeszcze, kiedy Pietruszka pożegna Warszawę.
2: Wiadomo, że wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
3: Na fakty kulturalne RMF FM Katarzyna Zabiechowska-Szuchta zaprasza dziś z festiwalu filmowego w Cannes.
5: Dzień dobry, wieczorem w Pałacu Festiwalowym gala otwierająca drugi co do ważności konkurs, po tym o Złotą Palmę, Un Certain Regard. Promuje kino o wysokich walorach artystycznych. Mamy w tej sekcji dwa polskie akcenty. Jednym jest film łotewsko-polski, Ulia, ze zdjęciami Wojciecha Staronia. To jest opowieść o dziewczynie, która staje się legendą koszykówki.
6: Ulia jest koprodukcją i poza oczywiście samą wartością artystyczną tego filmu i obecnością polskich twórców dzięki temu w Cannes, znowu rozpoczyna się dyskusja dotycząca w ogóle znaczenia koprodukcji polskich, udziału polskich twórców i tego, w jaki sposób możemy wzmacniać swoją obecność w wielkich międzynarodowych konkursach.
5: Mówi mi Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W konkursie Un Certain Regard premierę będzie miał także film The Meltdown Manueli Martelli z Jakubem Gierszałem w obsadzie. Szykujemy się tu w Cannes na jutro. Najpierw będzie pokaz Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy w sekcji Cannes Classic, potem światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a na finał dnia historie równoległe, odnoszące się do kina Krzysztofa Kieślowskiego. Relacje w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ty te fedora.
1: Oj, niepokojąca informacja widzę w sieci.
2: Oj, no.
1: Fitness odchodzi w cień. Polacy wolą inwestować w sen.
2: Czekaj, czyli fitnessiary to już jest przeszłość?
1: No chyba tak.
2: No. Okej. No to nie, spoko, teraz w modzie będą śpiochy.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: Po reklamie.
12: Lepsza połowa dnia w RMFFM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
3: No i ta jest umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
1: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
0: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
2: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
0: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Anna Wachowska i Tomasz Beryński ponownie pojawili się w studiu Faktów.
6: Meldujemy się. Zaczynamy Fakty RMF FM punktualnie o 17:00.
7: Tylko rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów trafi pod piątkowe głosowanie w Sejmie.
6: Pozostałe 3, prezydencki i poselski, zostały odrzucone przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych.
7: Donald Trump wylądował w Pekinie.
6: Chińczycy powitali amerykańskiego prezydenta po królewsku.
7: A na koniec bociani celebryta Krutek.
6: I jego partnerka doczekali się licznego potomstwa. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów jest jedynym, nad którym w piątek będą głosować posłowie.
7: Taką decyzję podjęła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pozostałe 3 projekty, prezydencki oraz poselskie Polski 2050 i Konfederacji, zostały odrzucone.
6: W Faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Czy ten projekt zyska większość w głosowaniu?
8: Z moich ustaleń wynika, że tak. Skoro to projekt rządowy, to popierają go niemal wszyscy koalicjanci. Co prawda Polska 2050 złożyła swoją propozycję i dzisiejsze poprawki odrzucono, to jednak słyszę dziś.
9: Będziemy głosować za tym projektem rządowym, niemniej jednak to nasza cierpliwość się w tym momencie kończy, bo bicie głową ciągle w mur, kiedy wiemy, co się z tą ustawą potem stanie, jest absolutnie bez sensu.
8: Deklaruje Piotr Strach z Polski 2050, sugerując, że prezydent rządowy projekt i tak zawetuje. Od polityków opozycji słyszę, że ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęli. Na dziś większość jest na nie.
10: Znowu idziemy w taki sam projekt, który pan prezydent już dwukrotnie odrzucał.
8: Mówi Patryk Wicher z PiS, a czas jest coraz mniej. Do końca czerwca i tak musimy wdrożyć unijne rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów.
7: Samochód osobowy dachował na Krajowej 17 między Krasnym Stawem i Zamościem na Lubelszczyźnie.
6: W pobliżu Chomęcisk Małych wprowadzono ruch wahadłowy.
7: Co najmniej 6 osób zginęło w potężnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: Naloty trwają. Do tej pory agresorzy wysłali już ponad 800 dronów. Iście królewskie powitanie urządziły chińskie władze Donaldowi Trumpowi w Pekinie.
7: Amerykański przywódca ma jutro rozmawiać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
6: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii.
7: Pawle, Chińczycy od pierwszych minut starają się oczarować Trumpa.
11: Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak lubi Donald Trump. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan, ale już jutro poważne rozmowy, już tak słodko nie będzie. Media w USA podkreślają, że Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Irana, który może prosić Chiny o wsparcie. Konflikty ten w Iranie czy Ukrainie nie muszą być jednak głównym tematem, a raczej sprawy relacji handlowych. Sukcesem Trumpa może być ogłoszenie umowy na zakup soi oraz samolotów Boeinga, ich części. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Na temat wizyty Donalda Trumpa w Pekinie poruszony też zostanie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
6: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceszef resortu dyplomacji za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Paweł Jabłoński.
12: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
6: Bociani celebryta Krutek z Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego partnerka doczekali się aż 5 piskląt.
7: No tak wielu młodych Krutek jeszcze nie miał, przyznał dyrektor parku Krzysztof Witbrot.
13: W gnieździe bociana Krutka poruszenie. Wylęgło się 5 piskląt. Teraz przed bocianią parą nie lada wyzwanie, ponieważ przez najbliższe 60 dni bocian celebryta i jego partnerka będą musieli zapewnić wszystkim maluchom jedzenie, a także ciepło i zabezpieczyć je przed drapieżnikami. Nam zostaje trzymać kciuki za powodzenie bociani rodziny.
6: I trzymamy kciuki. Historia Krótka rozpoczęła się, gdy jako piskle wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
7: No a dzięki nadajnikowi GPS tysiące osób śledzą coroczne jego powroty z Afryki do Mazurskiego Gniazda.
6: A Krótek przylatuje zawsze jako pierwszy lub jeden z pierwszych bocianów.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Tak, Ola robiła takie wielkie, wielkie oczy, jak powiedziałem, 2 stopnie w Kielcach najbliższej nocy. No niestety, no takie są fakty, no proszę państwa.
15: Ale kiedy mówisz, że w nocy 2 stopnie, no to już te 13 w ciągu dnia nie robi aż takiego wrażenia.
5: To
15: tyle,
5: prawda,
15: będzie w Szczecinie.
5: Obiecałaś też 20 jutro.
15: Będzie na Podkarpaciu 20 i nawet słońce się pojawi.
5: No i to nam się podoba.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Do kogo uśmiechnie się szczęście, o tym już za moment, bo 3,5 minuty zostały do losowania numeru kogoś z was, kto być może zostanie milionerem już za chwilę.
15: Przypominamy, że dziś w kalendarzu 13 i my zrobimy ten 13 szczęśliwym. Minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych, a nagroda główna to 1 113 000.
5: www.rmf.fm, tam gracie albo śledzie RMF pod 7474. Zostały 3 minuty.

0: programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Zaczynamy.
2: Pokłóciliśmy się trochę.
1: Bo mi się serial nie podoba, który mi polecasz, tak?
2: Ale chwila, no.
1: No. Pogłóćmy się.
2: Dobry serial Złotopolski, a ty nie chcesz oglądać.
1: Zgódźmy się co do tego, że chcemy wręczyć komuś naprawdę gigantyczną kwotę. Celujemy w ponad milion, tylko potrzebujemy do tego waszej pomocy, czyli kogoś, kto odbierze telefon przede wszystkim, a potem wskaże właściwy sejf.
2: Taki jest plan, dokładnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Andrzej z Nowego Sącza wygrał 7 tysięcy. Kacper z Olsztyna też szybkim przelewem dostał już kasę 7 tysięcy. Kto następny? Dwa sygnały za nami. I robi się gorąco.
1: Jesteśmy w połowie stawki. A przed nami ten najważniejszy finał. Halo? I najważniejsza rozmowa. 4 sygnały, a czekamy tylko 6, więc prosimy, żebyście już mieli telefon w ręce. Halo, halo. Ostatnia szansa na odebranie telefonu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ktoś z was nie chciał z nami gadać dzisiaj. No nic, nie obrażamy się, oczywiście.
1: A może
2: ale
1: nie mógł,
2: jednak,
1: nie chciał,
2: no,
1: tylko nie mógł.
2: Mógł nie móc, tak. No. Rzeczywiście, różne rzeczy się zdarzają, zwłaszcza w połowie tygodnia. Może przeciągnęło się spotkanie z szefem w pracy, albo po prostu ten telefon gdzieś tam na spodzie torebki mieliście, jesteście na zakupach. Tak czy inaczej, 1000 zł regulaminowy wysyłamy do kogoś z was, kto nie mógł z nami porozmawiać.
1: Ale i tak ta 13 w kalendarzu taka nie do końca pechowa, raczej szczęśliwa, bo dwójka słuchaczy dzisiaj już u nas wygrała fajne pieniądze, więc no do tego teraz 1000 można doliczyć do tej całej puli. Super sprawa, 3 wygranych dziś w RMF FM. My dziękujemy wam bardzo i zapraszamy do gry już jutro.
2: A jutro będzie się działo, bo jutro. No właśnie.
1: Dorzućmy coś.
2: Co?
1: Co? Poczekajcie, zróbmy tak. Jutro 7 jest szczęśliwa, prawda?
2: Tak.
1: To zrobimy tak.
2: Dorzucamy szczęście.
1: 1 077 000 zł. 2 7 takie na szczęście w tej głównej nagrodzie. Niech zrobią tak, żeby ktoś miał to przeczucie, gdzie ta główna nagroda się znajduje.
2: O. I grają ci z was, którzy obiecują nam teraz, że będą odbierać, jeśli ten telefon zadzwoni. Uwaga.
1: Jeszcze więcej szczęścia dam. Uwaga.
2: RMF, ślecie pod 7474.
1: Przez 7 minut szczęśliwe pomnożymy teraz wasze szanse razy 1077. Każde RMF, które w tym czasie wyślecie pod 7474.
2: Niech to się spełni. www.rmf.fm, tam gracie, albo ślecie RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
5: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
6: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
5: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
6: A, Mariolka.
7: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
17: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
18: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
19: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
20: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
22: 17.30 i czas na fakty. Anna Wachowska i Tomasz Wariński.
23: Koniec alarmu polskich sił powietrznych w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
24: Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty wojskowe powróciły już do swoich baz.
23: Również naziemne systemy obrony powietrznej i radarowego rozpoznania prowadzą już standardowe działania operacyjne.
24: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od północy Rosjanie wysłali nad Ukrainę co najmniej 800 bezzałogowców. Kolejne są w drodze.
23: W atakach zginęło co najmniej 6 osób, dziesiątki zostały ranne. W wielu miastach są poważne zniszczenia.
24: Wypadek na drodze krajowej 73 w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem.
23: Tam zderzenie dwóch aut, jedna osoba została ranna.
24: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
23: Ruch wahadłowy również na krajowej 6 między Słupskiem i Lęborkiem na Pomorzu.
24: W pobliżu miejscowości Poganice na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Biologia na pomoc technologii.
25: Naukowcy z Holandii i Niemiec stworzyli drony naśladujące pszczoły. To może być przełom w autonomicznej nawigacji latających robotów.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński, witam redakcja naukowa RMF FM. To czego drony mogą się od pszczół nauczyć?
25: Jak odnajdywać drogę do domu, nawet po długich i krętych trasach? Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy obserwowane u pszczół miodnych i otwiera nowe możliwości dla lekkich, energooszczędnych dronów pracujących w szklarniach, magazynach czy na terenach przemysłowych. Klucz do sukcesu pszczół tkwi w połączeniu dwóch strategii: szacowania długości przebytej drogi i pamięci wzrokowej pozwalającej rozpoznać charakterystyczne elementy otoczenia. Opierający się na tym schemacie macie program BeNav. Umożliwia dronom samodzielną nawigację w nieznanym terenie na odległość ponad 600 metrów, bez konieczności korzystania z GPS. Jedyny problem to wiatr, który przechyla drona, no i zmniejsza dokładność nawigacji.
24: No ale skoro pszczoły sobie radzą, to i drony pewnie też dadzą radę.
25: Na pewno.
0: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zaprasza Michał Zieliński, witamy.
2: Dzień dobry, Donald Trump wypoczywa w Pekinie po podróży. Jutro i pojutrze ma rozmawiać w fińskiej stolicy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. I to może mieć wpływ na dalszy los Ukrainy, Iranu czy Tajwanu, ale też handlu światowego i kształtu globalnej gospodarki. Przeprowadzą pogłębioną wymianę poglądów na temat najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, a także pokoju oraz rozwoju na świecie, deklaruje ogólnikowo rzecznik chińskiej dyplomacji Guo Jiakun. CPN zostaje, pakiet ceny paliw niżej, ma działać do końca maja, najpewniej w czerwcu też, a być może również wakacje.
3: Zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony.
2: Minister energii Miłosz Motyka dodaje, że paliw nie zabraknie, bo zaopatrzenie jest pewne, a zapasy znaczące. Na jutro paliwa podrożeją, urzędowa cena maksymalna litra 95 w górę o 11, oleju napędowego o 8 groszy. Na światowym rynku ropy dzisiaj względny spokój, mimo że do mediów amerykańskich płyną z Pentagonu przecieki o tym, że ewentualny ponowny atak na Iran ma mieć kryptonim młot pneumatyczny, co przyznacie nie zwiastuje rychłego pokoju. Euro dzisiaj lekko w dół, dolar delikatnie w górę, a po wczorajszych spadkach dziś na giełdzie w Warszawie wzrost WIG20 w górę o 2%.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Jest problem.
1: Jaki?
0: Jest problem z windami. W Europie jest problem.
1: Ale co się dzieje? No wytłumacz. No wprost.
0: No ważymy coraz więcej. Okay. I po prostu windy nie mają sił nas wozić. Okazuje się, że mieści się w windach coraz mniej ludzi, no i jest problem.
1: Ale no to nie z nami jest problem. No to windy się skurczyły.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Gazu, Marian, gazu!
5: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
4: No.
5: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
4: Jesteś najlepszy.
6: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł. Media Expert.
7: Już trwa Allegro Smart

0: Codziennie po 18.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
8: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: A już za chwilę w RMF FM gorąca

0: Już za chwilę, dzwoniąc po 12,2 miliony, usłyszycie ten piękny głos.
1: Gorąca sekretarka RMF FM.
2: I tutaj możecie nagrać na przykład: cześć gorąca sekretarko, jakbyś mogła zapytać słuchaczy, jaki serial polecają na wieczór, bo Mateusz poleca słabe.
0: Cześć gorąca sekretarko, jakbyś mogła zapytać słuchaczy, co teraz robią, czy jadą na zakupy, czy na przykład już są po pracy, czy odpoczywają. To mniej więcej tyle,
2: coś
0: nie?
2: Coś takiego,
0: tak,
2: nie?
0: Tak, dokładnie.
2: 12,2 miliony, dzwońcie i dajcie znać, co u was.
0: 12,2 miliony.

0: nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Mieli wszystko. Popularność i pieniądze.
4: Nie znikali z nagłówków, a teraz, gdy blask sławy nieco przygasł, opowiedzą nam, co u nich słychać.
3: Kuba Śliwiński zaprasza na szczere rozmowy o karierze i życiu po niej.
5: To nie jest tak, że ja nie mam propozycji. Ja mam propozycje, które mi nie odpowiadają.
3: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTubie RMF24.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa. 2 dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
2: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Po reklamie.
11: Tak, to już prawie 18, przed nami najnowsze wydanie faktów i popołudniowa rozmowa.
12: A to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
13: Rząd chce nowych centrów zdrowia psychicznego.
14: Dziś zatwierdzono plan, który zakłada, że w kilka lat powstanie ich 135.
13: Nie ma NATO bez USA.
14: Prezydent Karol Nawrocki podsumował obrady bukaresztańskiej dziewiątki.
13: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
14: Gościem Piotra Salaka będzie poseł PiSu Paweł Jabłoński.
13: Ale fakty. Zaczynamy od ważnej informacji z autostrady A2 w Łódzkiem.
14: Jest korek na jezdni autostrady A2 w stronę Poznania, w Nowostawach między węzłami Łowicz i Łódź Północ.
13: Po zderzeniu 4 samochodów osobowych i busa ruch odbywa się tam pasem prowadzącym do pobliskiego miejsca obsługi podróżnych. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku.
14: Taki plan zatwierdziła dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
13: Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż skończy się w grudniu.
14: O szczegóły dzisiejszych decyzji dopytuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
13: Michale, co jeszcze ustalono i jakie ma to znaczenie dla pacjentów?
15: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
16: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
15: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
16: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo. bardzo szybko.
15: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie rządowej rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
13: Niemal w każdym głosie dyskusji wybrzmiewało, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
14: Powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
0: Rozrywanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji Unii Europejskiej i państw narodowych ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość.
13: Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w przyszłym roku szczyt grupy B9 odbędzie się w Warszawie.
9: Polityczna rozmowa w RMF FM.
14: Piotr Salak i jego gość.
13: Witamy i zapraszamy.
17: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
18: Dzień dobry państwu.
17: Czy pan wiedział, że Zbigniew Ziobro ucieka do Stanów Zjednoczonych?
18: Nie, no błagam, proszę pana.
17: No jak błagam? No, normalne pytanie. A jeżeli pan nie wiedział, rozumiem.
18: Nie, no, dowiedziałem się z mediów, tak jak myślę, że...
17: A myśli pan, że Jarosław Kaczyński też się dowiedział z mediów?
18: Myślę, że tak.
17: I nie było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim?
18: Myślę, że nie.
17: Nawet to, co robił Adam Bielan, jeżeli te doniesienia medialne dotyczące uczestnictwa Adama Bielana w całym procesie są prawdziwe i polegają na prawdzie.
18: Ale doniesienia to jest Twitter Radosława Sikorskiego, jak rozumiem.
17: No nie tylko.
18: Panie redaktorze, niech pan zwróci uwagę. Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister, swoje jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska. Ja mam dzisiaj, no taki jest krajobraz medialno-polityczny, że media oczywiście, ja nie mam pretensji, to jest normalna rzecz, że media się na takich sprawach skupiają, no ale to obiektywnie nie jest to korzystne z punktu widzenia naszego planu politycznego.
17: Czyli
18: wolelibyśmy mówić o problemach polskiego państwa, służby zdrowia, o tym, że pani minister zdrowia mówi, że pacjenci się cieszą z tego, jak wspaniale jest zarządzana służba zdrowia. Ja bym wolał mówić o tym niż o Zbigniewie Ziobrze, ale rozumiem, że taki temat jest dzisiaj.
17: Dzisiaj cała klasa polityczna mówi o Zbigniewie Ziobrze i o tym, kto o tym...
18: Zdaję sobie z tego sprawę i nie mam do pana pretensji.
17: Natomiast się stało, że Zbigniew Ziobro się w Stanach Zjednoczonych znalazł. Pytanie jest
18: nie mam do pana pretensji, ale też proszę, nie, w związku z tym jakby logicznym wnioskiem jest to, że to nie jest tak, że to było z kimś konsultowane czy uzgadniane.
17: Ja tego nie wiem, dlatego się pytam, panie pośle, czy na przykład Mateusz Morawiecki też pańskim zdaniem nie wiedział?
18: Tak, moim zdaniem nie wiedział o tym nikt poza prawdopodobnie samym zainteresowanym, czyli Zbigniewem Ziobro.
17: I nie było to konsultowane w takim razie w ogóle z władzami partii?
18: Sądzę, że nie było.
17: Nawet jeżeli jest to wiceprezes ugrupowania, do którego pan również należy, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
18: Mogę panu po raz czwarty powtórzyć, że uważam, że w tej sytuacji nikt poza nim tego nie wiedział.
17: A dlaczego pańskim zdaniem Amerykanie przyjęli na swoją ziemię Zbigniewa Ziobro, skoro w połowie kwietnia wyraźnie dostawali sygnały, że nie powinni dawać schronienia.
18: A tu bardzo chętnie pan odpowiem.
17: Ani Ziobrze, ani Romanowskiemu.
18: Bardzo chętnie pan odpowiem. Dlaczego? Że takie jest prawo. Dlatego, że jeżeli rzecznik prokuratury... Dlatego, że w ogóle nie mieli podstawy, żeby tego nie zrobić. Jeżeli rzecznik prokuratury, pana Żurka, pan prokurator Nowak, mówi, że Zbigniew Ziobro nie jest ścigany żadnym międzynarodowym instrumentem prawnym. Nie ma ani europejskiego nakazu aresztowania, ani czerwonej noty Interpolu, ani żadnego innego międzynarodowego środka, bo prokuratura takiego środka nie wydała, nie wystąpiła. Dzisiaj słyszymy, że dopiero 8 września
17: jeszcze nie zdecydował.
18: No bo dopiero 8 września będzie prawomocne orzeczenie w sprawie tymczasowego aresztowania polskiego.
17: Ale mamy obowiązujący list gończy za Zbigniewem Ziobro, który obowiązuje
18: w polskim systemie jest tak, że dopóki nakaz aresztowania wydany przez sąd, postanowiony przez sąd aresztowaniu, jest natychmiast wykonalny, ale nie jest akurat ostatecznie prawomocny, dopóki nie zostanie zaskarżony.
17: Ale jeżeli za mną będzie
18: z jakiegoś powodu wydał...
17: Wyjaśnijmy tę sprawę, bo jeżeli za mną będzie wydany list gończy i nawet nie będzie uprawomocniony, bo mój pełnomocnik wyda na to zażalenie, to ja będę ścigany
18: na terytorium gończy. Polski. Natomiast żeby był ktoś ścigany międzynarodowo, zgodnie z prawem, muszą być spełnione również inne przesłanki. W tym przypadku pan prokurator Nowak, podwładny pana Żurka, również pana Donalda Tuska w sensu largo, powiedział wprost, że takiego instrumentu nie było. Stąd odpowiedź na pana pytanie, dlaczego przyjęli, bo takie jest prawo.
17: Ale wie pan też, że Ameryka Amerykanie mogliby respektować taki list, tylko nie muszą tego robić.
18: Nie, a tutaj jest prosta zasada. Jeżeli jest podstawa prawna, no to wtedy się ją stosuje. Jeżeli podstawy prawnej nie ma powodu, żeby komuś odmówić.
17: A ja mówię o innym dokumencie też. Ja mówię o dokumencie...
18: Na tym polega właśnie praworządność.
17: Mówię o dokumencie dyplomatycznym, który się nazywa Ed Memoir. Jakiej rangi jest to dokument, jeśli chodzi o...
18: Ed Memoir to jest zwyczajowa nazwa, takiej notatki, która nie jest notą dyplomatyczną, nie ma tak oficjalnego charakteru, a który stanowi pewnego rodzaju wyrażenie stanowiska jednego państwa przekazywane innemu państwu czy podmiotowi prawie.
17: I takie stanowisko wystosowała Polska do Stanów Zjednoczonych w połowie kwietnia, gdzie napisano między innymi, że ostrzegano w pewnym sensie stronę amerykańską, że utrudnianie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego stanowiłoby, i tutaj jest cytat, niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości.
18: No i to po kolei. Po pierwsze, ani Ed Memoir, ani inne dokumenty dyplomatyczne typu non-paper czy nota dyplomatyczna nie stanowią źródła prawa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o utrudnianiu postępowania, to żeby utrudnić postępowanie, trzeba wykonać jakieś działania, które są sprzeczne z procedurą tego postępowania. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, bo procedura mówi jasno, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego, i teraz mówię czysto z prawnego punktu widzenia, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego środka, który zobowiązuje inne państwo, stronę umowy międzynarodowej, mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji na przykład, Stany Zjednoczone są zobowiązane do określonych działań na podstawie tej umowy. Ta podstawa w tym momencie z prawnego punktu widzenia nie zaistniała. Polecam bardzo gorąco komentarz profesora Ireneusza Kamińskiego, który na prawie międzynarodowym zna się jak być może nikt w Polsce.
17: A pańskim zdaniem...
18: I on bardzo dokładnie to opisuje, można to znaleźć w internecie. Jest to bardzo interesujące z prawnego, troszkę też politycznego punktu widzenia.
17: Koncentrując się na sprawach dyplomatycznych, pańskim zdaniem to się przełoży na stosunki polsko-amerykańskie?
18: No, słyszę ze strony pana Czarzastego, marszałka Sejmu, znanego w ogóle z całego swoje życie.
17: Nie odpowiada za relacje polsko-amerykańskie.
18: Ale bardzo by chciał, widać, już wielokrotnie się wypowiadał w taki skrajnie antyamerykański sposób, zupełnie niepotrzebnie. No jeżeli on chciałby w ogóle zrewidować stosunki polsko-amerykańskie, bo nie lubi Zbigniewa Ziobry i dlatego mówi, że my musimy zrewidować różne wspólne decyzje z Amerykanami, to jest niepoważne i to jest groźne dla państwa.
17: Szef polskiej dyplomacji mówi, chciałbym się spotkać z ambasadorem amerykańskim. Uważa, że takie spotkanie może coś zmienić?
18: To jest ciekawe, wie pan, bo minister spraw zagranicznych, jeżeli on mówi, że on by się chciał spotkać z ambasadorem, to świadczy o niezbyt dużej sile takiego ministra. Minister spraw zagranicznych się chce spotkać z ambasadorem, to tego ambasadora do siebie, do MSZ po prostu zaprasza, nie musi tego
17: ogłaszać. No, ale to będzie wezwanie w takim razie. Czy powinien wezwać
18: zaproszenie.
17: To powinien zaprosić ambasadora amerykańskiego i wyjaśnić tę sprawę?
18: Jeżeli ma taką potrzebę, to powinien to zrobić. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli on zaprosi ambasadora Stanów Zjednoczonych, to usłyszy od ambasadora to, co ja właśnie panu powiedziałem. Z prawnego punktu widzenia Ameryka nie miała żadnej podstawy, żeby odmówić wjazdu komuś, kto ma ważny międzynarodowy dokument upoważniający go do podróży. Nie ma międzynarodowego nakazu ścigania, bo prokuratura polska o to nie zadbała w odpowiedni sposób. A zatem w tej sytuacji, co ma ambasador amerykański powiedzieć? Stany Zjednoczone przestrzegają prawa. Polska też powinna prawa przestrzegać.
17: A uważa pan, że prezydent Karol Nawrocki wiedział o całej sprawie?
18: Myślę, że tak samo jak pan mnie pytał na samym początku, czy ta osoba wiedziała, czy ta osoba. Myślę, że również nie było to informowane. Sądzę, że to jest indywidualna inicjatywa pana Zbigniewa Ziobry.
17: A powinien prezydent pomóc w sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do Polski przed polski wymiar sprawiedliwości?
18: Jak rozumiem, polska prokuratura robi w tej chwili wszystko, żeby zajmować się ściganiem polityków opozycji. Nie tylko Zbigniewa Ziobro zresztą, bo to ściganie odbywa się na różnych kierunkach, ale w tej sprawie na przykład wystąpili o przyspieszenie terminu i sąd dał im odpowiedź, że to jest niezgodne z procedurą. Więc niech się prokuratura może zajmie tym, co powinna robić, nie tylko przeciwko politykom opozycji, ale też na przykład chciałbym, wie pan co, żebyśmy 1% uwagi, który jest poświęcony Zbigniewowi Ziobrze, poświęcili na przykład panu Wojciechowi Królowi z Platformy Obywatelskiej, który ma mieć zarzuty korupcyjne z Prokuratury Europejskiej. Immunitet mieć uchylany.
17: Gdyby Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski, myślę, że nie rozmawialibyśmy o nim dzisiaj w studiu.
18: Myślę, że cały czas, bo to jest główny modus operandi tego rządu, atakować opozycję.
17: Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, cały czas gościem popołudniowej rozmowy, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze przeciekawe spotkania oczywiście na antenie radia RMF 24. I w naszych mediach społecznościowych.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A my meldujemy, że mamy dla was jeszcze więcej najlepszej muzyki pod słońcem. Rockset to już za chwilę, a zaraz potem sprawdzimy, w jakich sprawach dzwoniliście dziś do gorącej sekretarki.
11: Ola Filipek
12: i Mateusz Oprychał.
11: I RMF zawsze z wami. Cześć ponownie.

0: O, i sporo pracy ma nasza gorąca sekretarka, bo dzwonicie i meldujecie, co tam u was.
1: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
2: Witam, witam. Kto jest mistrzem Polski w siatkówce? Warta Zawiercie. Hej, Warta, hej.
3: Siema, smaką zioły, jest wesoło. Dara.
4: Dzień dobry, kochanie. Wracam do domu, a na urodziny, nie wiem czy wiesz, kupiłem nam mieszkanie na Cyprze. Pakuj się, jedziemy, pa.
5: Hej, gorąca sekretarko. Łukazik ze wsi Gorące Pole. Gorący chłop.
6: Właśnie robię z córką tortille, ale córka zapomniała ją ściągnąć z pieca i się wszystko spaliło. No ale bajka jest ważniejsza. Pozdrawiam.
7: Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj na śniadanie posmarowałem pasztetem za nas chlebka telefon.
8: Dzień dobry, witajcie wszyscy kochani. Jest cudownie, jest pięknie, jest zielono, jest kolorowo.
9: Cześć, gorąca sekretarko. Czy znajdzie się ktoś, żeby mi pomógł pozbijać doniczki na kwiatki?
10: Już od jutra urlop, już od jutra urlop.

0: Tego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Nie odliczaj dni do weekendu.
2: Codziennie możesz mieć mały piątek.
1: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
3: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cetrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
4: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
5: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
9: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Tomasz Baryński.
6: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 72 w Wielkopolsce. W Wichertowie między Turkiem i Uniejowym samochód osobowy wypadł z drogi, po czym dachował. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Prawdopodobnie nikt w PiS-ie poza samym zainteresowanym nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk sugerował, że ten wyjazd przesłonił działania Prawa i Sprawiedliwości.
7: Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska.
6: Cała rozmowa Piotra Selaka z posłem PiS Pawłem Jabłońskim jest na rmf24.pl. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło w weekend na brzeg na terenie rezerwatu Mewiałacha. Ciało zwierzęcia było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Martwy wieloryb długi, na mniej więcej 5 metrów, prawdopodobnie przez wiele tygodni dryfował po Bałtyku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jakie to ładne jest.
1: A ty nie wiesz,
0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski.
1: No, bardzo.
0: A tymczasem już niedługo fakty o 19 w RMF FM, a w ich o zimie w Tatrach. W górach wciąż leży śnieg, kochani.
1: Słucham?
0: A ostatniej nocy podobno nawet go przybyło.
1: Czekajcie chwilę. No. Jak śnieg?
0: No śnieg, to naprawdę będzie o tym więcej w faktach.
1: Jak tak dalej pójdzie, to zdaje się, że przed nami pierwsze w historii dwumiesięczne ferie.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
3: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
4: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Hi everybody, this is Damiano David.
14: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
19: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
20: Po reklamie.
21: RMF FM w samochodzie.

0: powiem ci mojemu, to za nie mówisz. Trzecie bloki na nich smaki obok nasze wszuty. Witam w mojej płacy, dawaj portfel i bebuty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Kochaj.

0: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Mamusia?
6: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
11: urywaj.
12: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
13: Wiem, ale nie powiem, bo w tej porze dzieci słuchają.
14: No tak, a to tylko dla dorosłych.
15: To będziecie mieć niespodziankę.
8: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
16: Radiowcy bez cenzury.
8: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
17: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Po reklamie.
21: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19:00.
22: Najnowsze fakty ma dla nas Tomasz Beryński, witamy.
23: Witam i zapraszam na początek w faktach o tym, jaką żabę muszą zjeść w PiSie. Posłuchajcie, co mówił w RMF FM poseł Paweł Jabłoński. Potem o wsparciu dla Ukrainy powiemy, co ustalono w czasie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. Poza tym pogoda płata figle, gra też piłkarska ekstraklasa, jest 19:00. Każdy ma w swoim życiu politycznym parę żab do połknięcia i z tą też sobie poradzimy. Tak mówił Paweł Jabłoński o woltach w sprawie kryptowalut w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł PiS był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Piotr Stalak razem z nami.
24: Tak jest,
23: witam cię ponownie.
24: Dobry.
23: Piotrze, co konkretnie jest tą żabą polityczną?
24: No to, że wielokrotnie politycy PiS mówili o nowych kryptowalutach z entuzjazmem, a dzisiaj chcą poselskim projektem zakazać ich obrotu. I to wszystko w niecały miesiąc. To jest wyjątkowo duża żaba polityczna i to przyznaje mój gość.
25: Jest to z też takiego punktu widzenia znowu medialno-politycznego, komunikacyjnego, jest to pewien problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. I myślę, że dzisiaj o tym będzie dyskusja wewnętrzna w ramach naszego klubu.
24: No pewnie burzliwa dyskusja. Pytałem też, jak rośnie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Setki osób jest zainteresowanych, mówi mi Paweł Jabłoński, ale stanowczo zaznaczył, nie tworzymy struktur terenowych.
25: Ktoś próbuje tutaj nam przypisywać jakieś zamiary partyjne, że ktoś tu chce tworzyć. No, wie pan, jest na pewno taka grupa ludzi, także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy no, bardzo mocno chcieliby się pozbyć Mateusza Morawieckiego z partii.
24: Kto? Odpowiedzi wprost nie było, ale całość rozmowy na rmf24.pl.
23: Wsparcie Polski dla Ukrainy będzie kontynuowane, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Bukareszcie ze swym polskim odpowiednikiem Karolem Nawrockim. Obaj spotkali się na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu brały też udział państwa nordyckie i wspomniana wcześniej Ukraina. Prezydent Zełenski poinformował też, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Zima na razie nie ma zamiaru opuścić naszych najwyższych gór. W Tatrach wciąż leży śnieg, a ostatniej nocy go przybyło.
0: Zima wróciła.
1: To już połowa maja, tak? A tutaj...
0: A tu niespodzianka. Tu już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
1: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i w czapkach.
0: No jeszcze w stroju narciarskim też.
2: Mimo połowy maja... Można tak powiedzieć, że zima wróciła, około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
23: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. A ta zima w Tatrach to ekstremum zjawiska tak zwanych zimnych ogrodników, czyli majowych przymrozków. Zazwyczaj pojawiają się od 12 do 14 maja w imieniny kolejno Pankracego, Serwacego i Bonifacego. To zagrożenie mija po zimnej zośce, czyli po 15 maja. A dziś IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz części Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Bez goli. Po pierwszej połowie spotkania Arkia Gdynia Górnik Zabrze w piłkarskiej ekstraklasie. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
23: Czarku, kto przeważa?
11: Delikatnie, ale bardzo delikatnie Górnik. Tylko jedna dobra sytuacja tak naprawdę. W końcówce strzał Janickiego wybił sprzed bramki jeden z obrońców Arki. Poza tym pierwsza połowa do zapomnienia i oby druga, która zacznie się lada chwila, była ciekawsza. Oba zespoły być może paraliżuje stawka spotkania Arka. Jeśli nie wygra, będzie miała już iluzoryczne szanse na utrzymanie. Jeśli nie wygra Górnik, to straci szansę na mistrzostwo i z niepokojem będzie czekał na wieczorne starcie Rakowa z Jagiellonią, bo z tymi właśnie zespołami zapewne do ostatniej kolejki będzie walczył o drugie miejsce, które, podkreślam, po raz pierwszy w historii naszej ligi daje przypustkę do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.
23: Tyle Cezary Dziwiszek, a za godzinę dziękuję. Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Jest i on, pan Marcin Jędrych. Witam serdecznie.
18: Jeszcze jakiś mikrofon jak Marcinowi włączył. Do góry trzeba.
25: A ten mikrofon teraz.
26: Który? Ja tu jestem. Halo, czekaj, tu, dzień ten? Dobry. Ten, o, ten, tu ten, jestem. Dobry wieczór, ten? Dzień dobry. Poplista, 6121 notowanie. No to co, gramy? Zagraj mi tam, proszę.
25: Proszę.
26: O, Save My Love.
25: Fajne.
26: To utwór na 10. Zaczynamy.

Poplista w RMF FM, tu Marcin Jędrych. Dzień dobry, zapraszam po przebojowe nagrania, po spotkania z wielkimi artystami, po muzyczne premiery i oczywiście dużo dobrej zabawy w różnym wydaniu, w zależności od tego, co kto potrzebuje. Było Save My Love, teraz Bring Your Love, ale tu już Madonna i Sabrina Carpenter.

0: najbardziej charakterystyczny przebój poplisty zdecydowanie dobrze się kojarzy, dobrze nastraja i przy okazji także daje porcję energii. Loco Loco, Gordo i Zonneveld to dziś miejsce numer 8, a za chwilę kolejne numereczki naszej poplisty.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
9: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowit.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: Kup lista numer 7.
6: Numer 7.

Są takie numery, po których czasami pozostaje tak zwany niedosyt jej. Właśnie w przypadku tego nagrania ja tak mam, że chciałbym, żeby jeszcze raz zakręcili od początku te słynne dźwięki. Faithless Insomnia pojawiły się na antenie. To New Religion, Bieber Rexa dziś na popiście na miejscu szóstym, a za chwilę Milky, Just The Way You Are. Znowu David Guetta tutaj pomieszał i zrobił z tego fajny beat na wiosenny czas.

0: zaskakująco prorocza piosenka. Wiktor Waligura, 4 pory roku. Mam wrażenie, że w maju właśnie, no prawie takie 4 pory roku już doświadczyliśmy, choć pewnie wolelibyśmy, żeby była tylko jedna.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
4: No i ta jest umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
1: Reklama.
5: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wagi wolne.
2: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
13: Jeśli

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Chryniczanka.
8: Blisko, bliżej, RMF FM.

zbudował sobie mocną pozycję i teraz już go dobrze widać na popliście. Nie pierwszy raz zresztą. Damiano Dawid w nagraniu The First Time. Dziś na trzecim miejscu naszego popistowego notowania, co oznacza, że już blisko finału. No bo za 13 minut godzina 20. Ale zanim jeszcze te dwa najważniejsze utwory, to pojawi się jeden artysta, który też próbuje zyskać popularność i sympatię jurorów poplisty. Kto to będzie? To będzie... On nazywa się Maciej Musiałowski i to jest jego flora. Posłuchajcie i dajcie mu szansę w głosowaniu na www.rmf.fm.

Dzisiejsza poplistowa trójeczka to Damiano, Roxy. No i jeszcze kto? Jeszcze Olivia. Olivia Dean do tego. So easy to fall in love. Oraz kolejny na szczycie poplisty. Już ponad 11 tygodni z nami. I to jest taki przebój, którego też ciężko jest się uwolnić. Dlatego dobrze, że zostaje na szczycie. On was doprowadzi do faktów.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
5: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
6: Jest pan zachwycony, rozumiem.
7: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
8: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
9: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
10: Za późno, panie redaktorze.
11: Lepiej późno niż wcale.
4: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
17: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Po reklamie.
20: To już jest ten czas, bo dochodzi godzina 20, zatem w RMF FM kolejne wydanie faktów. Przedstawi je Tomasz Weryński.
21: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Wypadek na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Problemy też na S6 w zachodniopomorskim. Premier Węgier Peter Madziar ogłosił, że przyjedzie do Polski. W przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Poza tym w faktach pierwszy polski samochód elektryczny. Posłuchajcie, kiedy ma powstać. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Annopol-Opatów. Na wysokości Zawady zderzenie auta osobowego z motocyklem. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Uważajcie też na S6 w zachodniopomorskim między węzłami Osina i Goleniów Wschód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Szczecina. Nowy premier Węgier Peter Madziar ogłosił na pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz eksprezydentem i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Madziar dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć 7 ministrów. Ogrom materiału dowodowego, ale też sezon urlopowy. To główne powody, dla których warszawski sąd okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka Prawa i Sprawiedliwości podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by tę sprawę traktować priorytetowo.
0: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
1: A kwestie urlopowe?
0: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
21: Z rzeczniczką sądu, sędzią Anną Ptaszek, rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
22: Co z tego będzie faktem?
21: Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Dziś podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. W faktach nasz reporter Michał Radkowski. Jak rząd chce zrealizować tę obietnicę?
23: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy jej na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
24: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
23: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
21: Sztuka wkracza na targowisko miejskie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli dziś malowanie muralu na Placu Miarki w Katowicach. To pierwsze takie doświadczenie malarzy z pierwszego roku w przestrzeni miejskiej. Inspiracją jest to, co na targowisku można kupić.
25: Będą to geometryczne, prawie abstrakcyjne formy warzyw i owoców, które mają działać nie tylko realistycznie, ale też wybudzić jakieś inne skojarzenia. Mogą być tylko czystą zabawą kolorów. Każdy może to zinterpretować po swojemu.
26: Były jakieś dyskusje, co się na tym muralu pojawi?
25: Ktoś chciał, żeby w jakiejś części był na przykład pomidor czy marchewka i jakby poszliśmy za tym.
21: Ze studentami katowickiej ASP oraz opiekunką grupy dr Małgorzatą Rozenau rozmawiała Anna Kropaczek.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Ekstraklasa. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
28: Dobry wieczór. Bezbramkowy remis w spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze, który nikogo nie cieszy. Na 2 kolejki przed końcem Arka ma 3 punkty straty do bezpiecznej strefy. Górnik już 6 punktów straty do lidera Lecha Poznań. O 20:30 rozpocznie się drugi zaległy mecz 31. kolejki. Raków podejmie Jagiellonię, która znów walczy o to, żeby skończyć ligę na podium.
29: To dla nas znaczy, że 3. sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe 2 mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary.
28: A drugie miejsce, przypomnę, po raz pierwszy daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Walkover dla Śląska Wrocław podtrzymany za niedoszły mecz pierwszej ligi z Wisłą Kraków z 7 marca. Pamiętamy, zdecydował o tym PZPN. Decyzję w sprawie milionowej kary dla Śląska za niewpuszczenie kibiców gości i ewentualnego odszkodowania, którego domaga się klub z Wrocławia, zapadną już w innych terminach. W tenisowym turnieju w Rzymie trwa ostatni ćwierćfinał, który wyłoni rywalkę Igi Świątek. Elina Świtolina przegrywa teraz z Jeleną Rybakiną 0-1, ale to jest dopiero pierwszy set. Polka wcześniej w znakomitym stylu pokonała 5. rakietę świata Jessica Pegule 6-1, 6-2. Co do kolejnej rywalki, Iga nie ma preferencji.
30: W sumie znam obydwie te zawodniczki, to nie jest tak, że to będzie dla mnie jakaś niewiadoma. Liczyć się będzie po prostu jakość samej gry i może jakieś niuanse, więc zobaczmy.
28: Mówiła Polka w Kanal Plus Sport. Na koniec jeszcze zwycięstwo naszych piłkarzy ręcznych z Austriakami. 26-25 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mamy zatem skromną brameczkę zaliczki przed niedzielnym rewanżem u siebie, który zdecyduje o awansie.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Jutro w całym kraju pogoda raczej taka wczesnokwietniowa niż połowa majowa, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić, ciesząc się, że na przykład będzie trochę słońca, zwłaszcza w rejonach województwa mazowieckiego, bielsko-podlaskiego, czy też na przykład lubelskiego, no Małopolska też. Natomiast zachodnia część kraju, tutaj deszcz, chmury, ale przecież przyroda potrzebuje deszczu, więc dajmy jej szansę, niech się napoi, a potem już będzie nas bawić zielenią. Tak trochę poetycko to zabrzmiało, ale nie miałem innego pomysłu, żeby was przekonać do tego, że nawet taka pogoda może być do przyjęcia. Tu RMF FM, tu program Poplista Plus, Marcin Jędrych, dobry wieczór. Zapraszam po przebojowe nagrania, premiery wśród nowych utworów Eben i jego nowe nagranie Hollow. Zatem będzie czego posłuchać, z czym się zmierzyć i może z kim się spotkać. Zapraszam do pozostania z nami, jak zawsze, w RMF FM. Najlepsza

Wally Lopez już od lat promuje tego typu hasło You can't stop the beat i właśnie tak wygląda to w przypadku wielu ludzi, którzy produkują muzyczne przeboje właśnie po to, żebyśmy cały czas czuli ten właściwy rytm. Pewnie kojarzycie takiego gościa, który nazywa się Eben, to jest taki artysta z Finlandii. On zaczarował nas swoją piosenką, produkcją zatytułowaną Hurts. Teraz ciąg dalszy tej muzycznej historii, kolejny utwór, też na literę H, ale tym razem nazywa się to Hollow i brzmi tak, to Eben.

0: dobrze go znamy. Dobrze go kojarzymy z tego właśnie przeboju. To Ed Sheeran i Azizam. Ale okazuje się, że w dzisiejszych współczesnych nam czasach tak zwana sztuczna inteligencja potrafi wyczarować z jego przebojów zupełnie nowe jakości, nowe wartości. Bo słynni artyści mogą zaśpiewać jego przeboje. Justin Bieber, Ellie Goulding też sobie poradziła. Ava Max, proszę bardzo. Jak kiedyś Salt. I Camila Cabello, no prawie jak Havana. Gdzieś tam w tle to słyszymy. No i? No, The Weeknd, od razu go rozpoznajemy. I jeszcze na koniec będzie Ariana Grande. Pamiętajcie, to tylko cyfrowy wytwór. To nie jest prawdziwe. To tylko żart.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: I odliczaj dni do weekendu.
1: Codziennie możesz mieć mały piątek.
0: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
2: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
3: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Pomysł na prezent z okazji Dnia Mamy? Zakupy w salonach Monari. Teraz torby w Monari i na emonari.pl do 50% taniej, a przy zakupie 2 sztuk minus 40% zniżki na wszystko, plus torba shopper za złotówkę. Monari, modnie być sobą.
10: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: ważne refreny w historii muzyki, to jeden z nich zdecydowanie Freed From Desire. Od ponad 30 lat kręci się w muzycznym biznesie i wszyscy potrafią to zanucić. A u nas w RMF FM w programie Popista Plus teraz no takie hasło Hot Girl Summer, czyli czas spontanicznych znajomości, szybkich randek latem. Pytamy o to kolegów z zespołu Kuba i Kuba.
1: Hot Girl Summer, no kurczę, ja jestem na pewno złą osobą.
2: A słyszałeś o tym w ogóle?
1: No właśnie nie, ale
2: ja też nie.
1: Mi się wydaje, że jestem złą osobą, bo ja jestem w szczęśliwym bardzo już długim związku, więc ja na pewno nie jestem dobrą osobą do mówienia o tym, więc wszystko spadło właśnie na Franka.
2: Ja się przyznam, że ja nie słyszałem nigdy o takich szybkich randkach.
1: One są bardzo szybkie, może ci czmychnęły.
0: I już po randce, tak to bywa. A w piosence stygnie lato.

0: Backstreet Boys, Everybody. Tak się tworzy ponadczasowe przeboje i tak one brzmią w RMF FM, ale to nie koniec naszych muzycznych propozycji dziś na wieczór dla słuchaczy poplisty, bo za chwilę Jackson i Felixien.
1: Reklama.
2: Sachetto. Sachertorte.
1: Co to znaczy?
2: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: dni wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Chcę rzucić palenia.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
14: Pieniądze szczęścia nie dają.
15: Myślisz?
14: To posłuchaj.
16: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
13: ponad 1 000 000 złotych.
15: Zagrasz?
17: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona.
19: Nasz

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: mama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
3: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
4: No tak, a to tylko dla dorosłych.
5: To będziecie mieć niespodziankę.
2: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
6: Radiowcy bez cenzury.
2: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
7: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
8: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
9: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja, zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
12: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
11: Wygląda na to,

0: dziewczyn włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Czego pragną kobiety?
3: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
4: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
5: Po reklamie.
8: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 21, zatem to jest pora nowych faktów, a to wydanie przygotował i przedstawił rozpoczynający dyżur w redakcji Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
9: Jestem, dzień dobry. Rządowy program obniżek cen paliw zostanie przedłużony. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Później o brutalnym zabójstwie w Chełmie na Lubelszczyźnie. Sąd wskazał sprawców na dożywocie. Na koniec zajrzymy do Gniezna, w którym pojawi się nowy, niecodzienny mural. Pierwszą stolicę Polski będzie promować pierwszy polski król. Program rządowego obniżania cen paliw zostanie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez naszego dziennikarza. Łączymy się więc z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, o jakim przedłużeniu mowa?
10: Dzień dobry, na razie o kolejne 2 tygodnie.
11: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
10: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie cieśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
9: Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, wskazywała sędzia Barbara Markowska.
12: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
9: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd Unii Europejskiej unieważnił rejestrację znaku towarowego Obelix, który polska firma Works 11 chciała umieszczać na broni i amunicji. Urząd Patentowy dał na to zgodę, ale decyzję zaskarżył francuski wydawca komiksów. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie były argumenty unijnego sądu?
13: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów, amunicji czy materiałów wybuchowych. Rejestracja tego znaku przez unijny urząd patentowy naruszyła renomę komiksowego bohatera. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. A to, że Obelix pojawia się zazwyczaj w duecie z Asterixem, nie oznacza wcale, że nie jest samodzielną marką. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
14: Fakty z Wielkopolski.
9: Bolesław Chrobry będzie promować Gniezno. Projekt z wizerunkiem pierwszego polskiego króla wygrał w konkursie na nowy mural promujący pierwszą stolicę Polski. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano głosowanie, w którym to mieszkańcy wybrali ostateczną wersję nowego gnieźnieńskiego muralu.
15: Zwycięski projekt reprezentuje króla, który w tle ma katedrę Nieźnieńską. Patrzymy estetycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W zeszłym roku obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego.
9: Opisywał Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna. A już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Mecz Rakowa z Jagiellonią w Ekstraklasie. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Witaj.
18: Tak jest i mamy otwarcie wyniku. Jagiellonia prowadzi. Yuki Kobayashi strzela bramkę po rzucie rożnym. 34. minuta w Częstochowie. Jagiellonia prowadzi 1-0. Po bezbramkowym remisie Arki z Górnikiem to spotkanie jest kluczowe dla walki o zapewne wicemistrzostwo Polski, no i przede wszystkim europejskie puchary. Za granicą futbolu także dzisiaj dzieje się sporo. Przed chwilą zaczęły się spotkania Manchesteru City z Crystal Palace i Lens z PSG. Paryżanom do tytułu wystarczy remis. Na Stadio Olimpico w Rzymie natomiast Lazio Inter w finale Pucharu Włoch. W podstawowym składzie Nerra Zurich Piotr Zieliński. A za niecałe pół godziny Alaves kontra pewna mistrzostwa Hiszpanii Barcelona w składzie z Robertem Lewandowskim. Bramkę zaliczki wypracowali sobie nasi piłkarze ręczni przed rewanżem. Pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. To ostatni etap eliminacji do Mistrzostw Świata.
19: Myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową.
18: Podkreśla rozgrywający Michał Olejniczak. Rewanż w niedzielę w Olsztynie. PGE Projekt Warszawa już jutro wylatuje do Turynu na Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów.
20: Lecicie do Turynu czarterem, czyli ta podróż będzie szybka. Tutaj pewnie dla pana spore ułatwienie.
21: Klub zorganizował nam takie warunki transportu do Turynu, to, że mamy czarter. Możemy się tylko z tego cieszyć, oszczędzimy dużo czasu, który poświęcimy na pracę, na regenerację tam już na miejscu i bardzo za to dziękuję.
18: Z trenerem projektu Kamilem Nalepką rozmawiał Patryk Serbański. Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie w weekend. Zobaczymy także mistrzów Polski. Aluron CMC Warte Zawiercie.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Sprawdzamy fakty sportowe, sprawdzamy także informacje z biura prognoz i tutaj no, może taka nieco niepokojąca wiadomość się pojawia, że temperatura dziś w nocy od 3 do 7 stopni nawet może być przy gruncie około minus 2 na południowym wschodzie, a zatem proszę brać to pod uwagę, jeśli planujecie jakieś wieczorno-nocne spacery albo jakieś inne atrakcje. Jutro w ciągu dnia od 14 do 17 stopni, trochę słońca, ale też wiele części kraju będzie doświadczać wiosennego deszczu, majowego deszczu. I bardzo dobrze, niech popada, będzie ładnie zielono. U nas w RMF FM Popista Plus, to Marcin Jędrych.

0: RMF FM. Przedstawię teraz informację, która pojawiła się w tym tygodniu. Jest jedną z moim zdaniem ważniejszych dla wszystkich tych, którzy chociaż odrobinę w sercu mają muzyki i twórczości grupy The Beatles. Otóż powstanie pierwsze oficjalne muzeum w Londynie, w słynnym budynku, którym kiedyś na dachu tego budynku grali ostatni pamiętny koncert. Będzie 7 pięter, będzie tam wszystko, czego dotyczy historia grupy The Beatles. Podobno Paul McCartney jest już zachwycony, a Ringo Starr powiedział, że to będzie cool miejsce, więc oni rekomendują najlepiej.
1: Nie obliczaj dni do weekendu.
2: Codziennie możesz mieć mały piątek.
1: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
3: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
4: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
9: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
15: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
9: A teraz legendarny numer w RMF FM.

klimatyczny utwór od Metznera, to utwór zatytułowany Gotham, a u nas teraz miła uroczystość i bardzo fajna okoliczność, żeby powiedzieć, że dziś swoje 76. urodziny obchodzi Stevie Wonder, artysta wszechstronny, artysta wybitny, artysta, który stworzył dziesiątki przebojów, zdobył 25 nagród Grammy, ale też znany jest z tego, że oprócz tego, że tworzy muzykę, że jest bardzo bezpośrednim człowiekiem, choć jak wiadomo też mającym pewną ułomność polegającą na tym, że nie widzi, ale jednak potrafi celnie punktować myślami i słowami. Na przykład powiedział kiedyś tak: każdy ma swój talent. Różnica polega na tym, jak go wykorzystujemy. No Stevie akurat wie doskonale, jak talent.

sprawdzony polski przebój, bo tak brzmią wilki w nagraniu zatytułowanym Urkę, a u nas ten pan dobrze jest znany ze swojego bardzo charakterystycznego głosu, ale też z innych działalności, które czasami publikuje na swoim Instagramie. Ostatnio zrobił sobie tatuaż, ale przecież on jest Mr. Know It All, czyli pan wszystko wiedzący. Może niekoniecznie zarozumiały, ale jak wie wszystko, to wie też, jak należy dobrze śpiewać.

0: Reklama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
4: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
3: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
7: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
8: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
9: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
10: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Zbieramy dla Was najważniejsze fakty i oczywiście przedstawiamy na antenie. Dochodzi 22, a zatem przed mikrofonem Mateusz Bożek. Słuchamy.
16: Policyjna obława w Lubinie na Dolnym Śląsku. Doszło tam do strzelaniny. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Po miesiącach dyskusji jest zielone światło dla ustawy frankowej. Część prawników ma jednak co do niej wątpliwości. W faktach także o aktywności fizycznej Polaków, która według najnowszych raportów nie wygląda najlepiej. W dolnośląskim Lubinie trwa policyjna obława na sprawcę nocnej strzelaniny w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Z ostatniego komunikatu wynika, że sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny, mimo że policja przeczesuje całe miasto i okoliczne lasy. Przypomnę, w strzelaninie zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci został ranny. Obecnie przebywa w szpitalu. Fakty w tej sprawie zbiera nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
17: Obława trwa już kilkanaście godzin. Na razie bezskutecznie. Mężczyzna może być uzbrojony, więc mieszkańcy Lubina, z którymi rozmawiałam na miejscu, nie ukrywają, że się boją. Nina Stawiska z prokuratury rejonowej w Lubinie uspokaja.
18: Myślę, że w tym zakresie możemy mieszkańców Lubina uspokoić, natomiast no, nie jestem w stanie też powiedzieć nic więcej w tej kwestii.
17: Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa i na razie nie zdradza ani motywu zbrodni, ani okoliczności, w jakich do niej doszło. Jak nieoficjalnie ustaliłam, ofiary mężczyzny miały być w przeszłości karane, niewykluczone, że chodziło o porachunki.
16: Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ma zmienić ustawa frankowa?
19: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
20: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
19: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
21: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
19: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy w Sejmie.
16: Słuchacie Faktów RMF FM? W nich polecamy Wam jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM i w internetowym radiu rmf24.pl. Tuż po siódmej gościem Piotra Salaka będzie politolog profesor Roman Kuźniar. Padną pytania m.in. o szansę na ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM przy mikrofonie zasiądzie Tomasz Terlikowski, a swojego gościa, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, zapyta m.in. o to, skąd państwo chce wziąć pieniądze na budowę metra w aż 10 polskich miastach. Zapraszamy już teraz.
22: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
16: Co trzeci Polak w ogóle nie uprawia sportu. Tak wynika z najnowszych raportów dotyczących naszej aktywności fizycznej. O tym, jak i dlaczego warto uprawiać sport, mówiliśmy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. A ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze zachęcają nas do aktywności fizycznej?
23: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, profesor Łukasz Balwicki.
24: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
23: Kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, podkreśla, że wysiłek fizyczny może działać jak lek i to w każdym wieku.
25: U juniorów zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań odległych, u seniorów utrzymujemy tych pacjentów w dobrej kondycji.
23: Specjaliści zalecają nieco inne typy ćwiczeń, na przykład dla osób chorujących na cukrzycę, a inne dla osób z chorobami wątroby. Dokładne przykłady mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
16: Zachęcamy więc do aktywności fizycznej oraz, skoro o niej mowa, do posłuchania faktów sportowych. Te już za moment.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: A na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
27: Wyczynowa aktywność fizyczna na Stadio Olimpico w Rzymie. Na wysokim poziomie Inter w finale Pucharu Włoch prowadzi z Lazio 2-0 do przerwy. Piotr Zieliński w podstawowym składzie w Premier League. Natomiast walczące o mistrzostwo Anglii Manchester City także 2-0 prowadzi do przerwy z Crystal Palace. W hicie Ligue 1 Lens PSG 1-0 dla Paryżan, ale nawet remis wystarczy im do 5. z rzędu mistrzostwa Francji. Pewna mistrzostwa Hiszpanii Barcelona remisuje z Alaves 0-0, a w podstawowym składzie dwóch Polaków, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W Ekstraklasie już druga połowa zaległego meczu Rakowa z Jagiellonią, minuta 74 i Białostoczanie wciąż prowadzą 1-0. Przy takim wyniku awansują na drugie miejsce w tabeli. W Orlen Basket Lidze mamy dogrywkę. Koszykarze Śląska Wrocław grają zacięty pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Arką Gdynia. W tym momencie 86-81 dla Śląska. Od zwycięstwa z Zastalem Zielona Góra playoff rozpoczął King Szczecin, a jutro do gry wchodzi Mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej Legia Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
28: Playoffy to zupełnie inna koszykówka, też każda drużyna jest po prostu w innym miejscu troszeczkę. My urośliśmy, jesteśmy powiedzmy w takim piku naszym, postaramy się to podtrzymać.
27: Mówił koszykarz Legii Andrzej Pluta. Jutro także ćwierćfinał Trefle Sopot z Dzikami Warszawa. Na koniec tenis. Iga Świątek wciąż czeka na rywalkę w półfinale turnieju w Rzymie. Trwa trzeci set w meczu Eliny Świtolin z Jeleną Rybakiną i Świtolina prowadzi 4-2.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
29: Jeśli oczekujecie od majowej pogody temperatury powyżej 20 stopni, to uprzejmie informuję, że to jeszcze nie jest ten czas, bo przed nami zbliża się m.in. zimna Zośka, w związku z tym ta temperatura będzie raczej poniżej 20 w granicach 15-16, no może 18 stopni, tak będzie jutro. W kolejnych dniach, a zwłaszcza jeśli chodzi o weekend, no to tak bliżej 15, sporo chmur i deszczu.
27: ale też będą jakieś przebłyski słońca, które w maju też lubi się pokazać, chociaż może nie tak często, jakbyśmy tego oczekiwali. Za to u nas najlepsze, co może być, czyli wieczorny czas w towarzystwie programu Woplista Plus. Marcin Jędrych, dobry wieczór. Za chwilę będzie mrozu, ale wcześniej będzie Britney Spears. O baby, baby. Baby one more time. Ten numer się nie starzeje. Podobnie chyba jeśli chodzi o Britney Spears, chociaż tu mam pewne wątpliwości.

0: Marie Marx. Zaskoczyła zmianą stylu, zaskoczyła także zmianą wizerunku. Z charakterystycznych fioletowych włosów przeszła na ciemny, taki brunetkowy look, tak to się nazywa, ale wydaje się, że u Darii zmieniło się znacznie więcej niż tylko fryzura.
1: Chyba z wiekiem jakoś wskoczył mi taki większy luz i takie poczucie, że też może nie warto zawsze budować takiego muru wokoło siebie.
0: No
1: nie zawsze warto budować taką personę, taką ostrą pewną siebie.
0: Jasne.
1: I teraz chyba trochę słuchaczom pozwalam poznać siebie właśnie od takiej strony też delikatnej.
0: Bardzo dobry kierunek. Oby tak dalej, dziewczyno.

0: piosenkach zawsze chodzi o to samo. Jest chłopak, jest dziewczyna i pewnie coś się zaczyna, zwłaszcza wiosną. To był The Colors w RMF FM, a ona już za chwilę Czary Mary od Abrakadabry i Lady Gaga.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czeka
8: ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.

to jest dobry numer, to jest Body Talk, to Ale Farben i René Miller, a właśnie ten słynny Ale Farben ostatnio pochwalił się w internecie, że miał taką przygodę, która pewnie każdemu z nas kiedyś się zdarzyła, czyli zatrzasnął się w toalecie. No był zamknięty przez 10 minut przed samym występem, no ale na szczęście jego ekipa szybko zareagowała, koledzy wywalili drzwi z buta, no i uwolnili gościa, wyszedł na scenę i zaczął robić to, co lubi najbardziej, czyli oczywiście dawać ludziom radość z swoją muzyką. Oby tego typu historii było i zdarzało się artystom jak najmniej. A u nas w RMF FM w Popliście Plus teraz Supergirl, tak, to właśnie ona, to Anna Naklap.

0: wieczorową porą w naszym programie jeszcze jedna propozycja dla tych, którzy zostają z radiem dłużej, być może nawet do samej północy, bo już za kilka minut zaproszenie na kolejny odcinek naszego wieczornego podcastu Zmowa Milczenia. Przed wami Olga Hering.
1: Nie ma wątpliwości, że oprawca Ewy był wyjątkowo brutalny, ale też był skrupulatnie przygotowany do działania, co nasuwa jeden wniosek. Sprawca ma naprawdę chory umysł.
0: A zatem zapraszamy chwilę po godzinie 23 w RMF FM.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem czas na kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
8: Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców z S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Co z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Prokuratura chce od sądu szybszego wydania potrzebnej w tej sprawie decyzji o areszcie. Sąd odpowiada, że to niemożliwe. Kraków do niedzieli będzie stolicą muzyki filmowej, a to za sprawą wyjątkowego festiwalu. Kierowcy, w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana jest droga S5 w kierunku Poznania. W Bożejewicach, to odcinek między Biskupinem a Rogowem, zapalił się samochód dostawczy. Wyznaczono objazdy dla kierowców. Jezdnia może być nieprzejezdna jeszcze przez około 3 godziny. W kierunku Bydgoszczy ruch odbywa się bez zakłóceń. Nie ma możliwości, aby przyspieszyć termin posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Tak prokuraturze odpowiada Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnę, to właśnie prokuratura chciała zmianę terminu wyznaczonego na 8 września. Argumentuje, że prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie jest konieczne do wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
9: Sąd twierdzi, że nie może przesunąć terminu posiedzenia przede wszystkim ze względu na ogrom materiału dowodowego, z którym muszą się zapoznać wyznaczeni sędziowie. Kolejne przeszkody to inne sprawy wyznaczone tym sędziom do orzekania, ale także urlopy. Nie ma powodów, by sprawę Ziobry traktować priorytetowo, mówiła mi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego.
10: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
9: Ważne jak i urlopy wyznaczone już w lutym. To często opłacone już wyjazdy. Poza tym, jak dodała sędzia Ptaszek, ciężko pracujący sędziowie mają prawo do wypoczynku.
8: Przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Do końca września będzie obowiązywać zakaz wstępu na część spalonych obszarów Puszczy Solskiej. Mimo że akcja strażaków już się tam zakończyła, a pokorzelisko przekazano już leśnikom, to wciąż jest tam niebezpiecznie.
11: Jeszcze się tlą korzenie dojrzałych drzew, torfowiska i to jeszcze potrwa.
12: Skoro drzewa mają nadpalone korzenie, to mogą się przewrócić.
11: A w szczególności na terenach bagiennych, torfowiskowych, kiedy te systemy korzeniowe są płytko umiejscowione i te drzewa mogą przy nawet niewielkim podmuchu wiatru ulec przewróceniu.
8: Ostrzega Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lubinie, a rozmawiał z nią nasz reporter Dominik Smaga. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Będkowska i Mariusz Szostek odmawiają orzekania w sprawach, w których orzekają także tzw. sędziowie dublerzy. Wysłali w tej sprawie nawet pismo do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zaprzysiężeni przez prezydenta sędziowie napisali w nim, że składy z udziałem wybranych na zajęte miejsca sędziów Justyny Piskorskiej i Jarosława Wyrębaka są wadliwe.
13: Świat muzyki w faktach RMF FM.
8: W Krakowie wielkie święto muzyki. Rozpoczęła się tam 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. W Teatrze Słowackiego odbyła się pierwsza w historii tego festiwalu gala nagród. Laureatką Nagrody Marzyciel imienia Jana Kaczmarka została Katarzyna Gawlik.
14: Bardzo się cieszę za to wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo konkurencja była duża, wspaniali twórcy. To była nagroda za całą moją twórczość, za różne aspekty mojej pracy. Film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald. Jestem współkompozytorką muzyki do tego filmu, więc myślę, że to jest jedna z tych rodzynek. Mój autorski projekt Kasi Gawlik, płyta Dream of Connection, czy wychodząca właśnie pod koniec tego miesiąca płyta Echoes of Ceramics.
8: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa do niedzieli. Będziemy go relacjonować w faktach RMF FM, a także na antenie RMF Classic.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
16: Dobry wieczór, tu Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Dziś wyruszymy do Sierakowic, niewielkiej, spokojnej miejscowości, która po tragicznych wydarzeniach z maja 1995 roku nigdy już nie była taka sama. To właśnie wtedy Ewa Miotk, 16-letnia mieszkanka Sierakowic, ruszyła do szkoły, ale nigdy do niej nie dotarła. Jej nagłe zaginięcie okazało się być brutalnym morderstwem, które do dzisiaj owiane jest mroczną tajemnicą.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Jest 1995 rok. Sierakowice to niewielka wieś położona na Pojezierzu Kaszubskim, którą zamieszkuje nieco ponad 4,5 tysiąca mieszkańców. Ta niepozorna, malownicza wioska, która może zachwycić swoim spokojem, skrywa jednak tajemnicę tak mroczną, że do dzisiaj mieszkańcy, gdy tylko przypomną sobie o tragicznej historii sprzed lat, nerwowo oglądają się za siebie i czują niepokój.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Ewa Miotk, która w 95 roku ma 16 lat, to spokojna i ułożona nastolatka. W Sierakowicach mieszka ze swoimi rodzicami, starszą siostrą i młodszym bratem. Jest dziewczyną bardzo lubianą przez sąsiadów i rówieśników. Jest też chwalona w swojej szkole i nie sprawia rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Ewa jest osobą bardzo religijną. Do kościoła chodzi nie z przymusu, a z potrzeby i aktywnie bierze udział w życiu parafialnym. Nie da się ukryć, że nastolatka wyróżnia się na tle swoich koleżanek. Po szkole jej rówieśniczki w większości kręcą się po okolicy, rozmawiają o chłopakach, zaczynają dobierać ubrania, robić pierwsze makijaże i marzą o pierwszej miłości. Ewa czuje, że to nie jest jej świat. Z własnej woli rezygnuje z imprez i domówek, na których próżno jej szukać. Lubi porozmawiać na przerwie na szkolnym korytarzu i nie jest kompletnie wycofana, ale mimo młodego wieku ma w życiu priorytety i nie chce, by cokolwiek innego ją rozpraszało. Ewa bardzo chce studiować i jeszcze bardziej chce wyrwać się z małego miasteczka, które chociaż daje jej poczucie bezpieczeństwa, to jednak nie oferuje wiele. Ewa widzi tu ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie żyją tutaj, w Sierakowicach i którzy nigdzie indziej nie byli. I chociaż rozumie, że im to odpowiada, to dla siebie samej chce czegoś więcej. Z drugiej strony czuje, że musi być dobrze przygotowana na nową drogę. Jest osobą skrytą i nieufną w stosunku do obcych i zawierania nowych znajomości. Tamten świat, chociaż pociągający, jest jednak nowy i kompletnie obcy, wydaje się być nawet trochę niebezpieczny. Ale, jak się okaże, niebezpieczeństwo może czyhać nawet tuż obok domu. Jest 13 maja 1995 roku, gdy Ewa jak co dzień krząta się po mieszkaniu. Chociaż jest to sobota rano, to nastolatkę czekają obowiązki. Szykuje się do szkoły, bo tego dnia uczniowie muszą odrobić zaległe zajęcia. Ewa nim wychodzi, rozmawia ze swoim tatą i ustala z nim, na którą godzinę trzeba przygotować obiad. Rozmawia też ze swoim rodzeństwem i ewidentnie ma dobry humor. Przed opuszczeniem mieszkania Ewa wkłada na siebie dżinsy, koszulkę i brązową kurtkę, a na nogi zakłada adidasy. Na plecy zarzuca swój czarny plecak z książkami i zeszytami, po czym żegna się z resztą domowników i wychodzi z domu.

Po drodze do szkoły, od której dzieli ją jakieś 800 metrów drogi, mija swoich sąsiadów, których wita serdecznie i z uśmiechem. Następnie w okolicy remizy strażackiej mija byłego strażaka i zamienia z nim kilka słów. Po wymianie uprzejmości rusza przed siebie, a od szkoły dzieli ją już tylko kilka kroków. Nadchodzi popołudnie, gdy ojciec Ewy, który właśnie wraca z pracy, pod drzwiami do domu zastaje swojego młodszego syna. Chłopiec jest wyraźnie znudzony i od razu skarży się ojcu, że stoi pod zamkniętym mieszkaniem i czeka na starszą siostrę, która miała przecież wrócić przed nim. Zdziwiony tata otwiera drzwi i po wejściu do środka upewnia się, że rzeczywiście Ewy faktycznie jeszcze nie ma, co z kolei jest do niej kompletnie niepodobne. W domu nie ma też jej rzeczy, które zabrała ze sobą rano, co może wskazywać, że nastolatka w ogóle nie wróciła do domu ze szkoły. Ojciec od razu czuje ukłucie niepokoju. Zna swoją córkę i wie, że Ewa prawie nigdy się nie spóźnia i zdecydowanie jest osobą słowną i na której można polegać. Musiała też wiedzieć, że jej niepojawienie się o czasie sprawi problem młodszemu rodzeństwu, a to tym bardziej nie jest w jej stylu. Zaniepokojony dziwną sytuacją tata rusza więc do szkoły, by dowiedzieć się, o której jego córka kończy lekcję i co ją zatrzymało. Jednak na miejscu doznaje szoku. Okazuje się, że 16-letnia Ewa, pilna i obowiązkowa uczennica, w ogóle nie dotarła tego dnia do szkoły. Być może niektórzy rodzice pomyśleliby, że ich nastoletnie dziecko po prostu zrobiło sobie wagary, ale nie Ewa. Tata dziewczyny od pierwszej chwili wie, że coś tu jest nie tak, dlatego natychmiast informuje o sytuacji resztę rodziny i jeszcze tego samego dnia rozpoczynają się poszukiwania nastolatki. W pierwszej kolejności wszyscy myślą to samo. Ewa musiała ulec jakiemuś wypadkowi w drodze do szkoły, dlatego ruszają trasą z domu do placówki i zwracają szczególną uwagę na te okolice. Gdy jednak upewniają się, że dziewczyny nigdzie nie ma, kontaktują się z każdym jej znajomym, odwiedzają lubiane przez nią miejsca, czy po prostu idą przed siebie, rozglądając się i pytając napotkane osoby. Sierakowice to mała wieś, ktoś musi przecież coś wiedzieć. Ale nic bardziej mylnego. Mijają kolejne godziny, a śladu po Ewie nie ma. Sprawa od samego początku traktowana jest przez bliskich bardzo poważnie. Dlatego też, gdy o zaginięciu 16-latki dowiaduje się policja, natychmiast rozpoczynają się oficjalne poszukiwania. Wszyscy robią co mogą, by odnaleźć dziewczynę, ale na nic zdają się dobre chęci, bo mijają godziny, a potem dni. I mimo tego, że poszukiwania prowadzone są ze szczególną dokładnością, nie udaje się odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest Ewa. Sprawdzone zostają lasy, pola, zagajniki, przydrożne rowy i drogi prowadzące do innych miejscowości. Zweryfikowane zostają też szpitale, a nawet kostnice. Wszystko to na nic, bo odpowiedzi brak. Ale wreszcie pojawia się promyk nadziei. Po kilku dniach od zaginięcia, gdy policja postanawia poszerzyć swoje poszukiwania i planuje przeszukać także nieformalne wysypisko śmieci koło Paczewa, miejscowości położonej niecałe 3 km od Sierakowic, na policję dzwoni anonimowa osoba. To mężczyzna, który nie chce zdradzić swoich personaliów, ale informuje mundurowych, że widział Ewę w zupełnie innym miejscu niż Sierakowice i że była cała i zdrowa. W związku z tym dającym nadzieję telefonem do poszukiwań koło Paczewa nie dochodzi, a policja, która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, natychmiast kieruje wszystkie swoje siły tam, gdzie podpowiedział telefonujący mężczyzna, ale niestety zaginionej 16-latki nie udaje się odnaleźć we wskazanym miejscu. Mężczyzna był jednak pewien, że była to Ewa, czy więc dziewczyna zdążyła się przemieścić? Dlaczego ucieka? Od dnia, w którym Ewa wyszła z domu i gdy widziana była po raz ostatni, mija 6 dni. Jest 19 maja 1995 roku, gdy dwóch mężczyzn przeszukuje nielegalne wysypisko śmieci w Paczewie.
Dokładnie to, które miała przeszukać policja. Niedaleko drogi, która wiedzie do wysypiska, natrafiają na coś nietypowego, co od razu zwraca ich uwagę. To, co widzą, to dwa związane ze sobą jutowe worki. Zaciekawieni tym znaleziskiem sprawdzają, co może znajdować się w środku, ale szybko żałują, że to zrobili, bo widok, jaki zastają, mrozi krew w ich żyłach, a moment ten zapamiętają już do końca swoich dni. W jutowych workach znajdują ludzkie szczątki. Na miejscu natychmiast pojawia się policja, która potwierdza najgorsze. To rzeczywiście ludzkie zwłoki, które zgodnie z najczarniejszymi scenariuszami należą do zaginionej 16-letniej Ewy. Całe Sierakowice i okoliczne miejscowości zalewa fala bladego strachu. Kto mógł zrobić krzywdę tak spokojnej i dobrej osobie, jaką była Ewa? Dziewczyna jeszcze nie zaczęła życia na dobre, a już ktoś odebrał jej szansę na dorosłość. I gdy ten pierwszy szok uderza w społeczność, nikt jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo historia ta jest mroczna i jak wiele niewiadomych skrywa. Już za chwilę dalszy ciąg tej zagadkowej i wyjątkowo mrocznej historii.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Witam ponownie, tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do opowieści o Ewie Miotk, której zniknięcie i tragiczna śmierć w tajemniczych okolicznościach zmieniły życie jej rodziny i mieszkańców Sierakowic na zawsze.
1: Zmowa Milczenia w RMFM.
0: Sekcja zwłok Ewy przynosi wiele wskazówek, ale są to bardzo niepokojące wskazówki. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że oprawca Ewy był wyjątkowo brutalny, ale też był skrupulatnie przygotowany do działania, co nasuwa jeden wniosek. Sprawca ma naprawdę chory umysł. Ewa straciła życie na skutek wyjątkowo brutalnego i gwałtownego duszenia, a w usta wetkniętą miała bieliznę małego, może 5-letniego dziecka. Była też ciężko pobita i prawdopodobnie wykorzystana seksualnie. Jej ręce związane były sznurkiem do snopowiązałki, a na jej ciele widoczne były pasy śladów opadowych, co pozwoliło wyciągnąć wniosek, że 16-latka po śmierci leżała na palecie używanej do przechowywania i transportu towarów. Jednak pomimo upływu czasu, a dokładnie 6 dni od zaginięcia, ciało nie znajdowało się w stanie rozkładu. Pokryte było za to drobnymi kropelkami wody, a jego temperatura była bardzo niska, co oznaczało tylko jedno. W ostatnich dniach zwłoki Ewy musiały znajdować się w chłodni, co zapobiegło naturalnym procesom gnilnym. To jednak nie koniec. Ciało nastolatki znaleziono w miejscu, które miało być dzień wcześniej przeszukane przez policję. Działania te przerwał jednak anonimowy telefon. Śledczy teraz już rozumieją. Osoba, która ciało porzuciła, dokładnie zdawała sobie sprawę z przebiegu poszukiwań i je śledziła. Chciała mieć kontrolę nad sytuacją. Sprawca pozostawił jednak wskazówki. W workach znajdowała się też sierść kota, torf oraz inne ślady wskazujące na to, że nastolatka mogła zginąć na jakimś gospodarstwie rolnym czy w miejscu, gdzie uprawia się na przykład pieczarki. Z tego też powodu sprawdzone zostają liczne okoliczne gospodarstwa rolne oraz różnorodne firmy, jednak nigdzie nie udaje się natrafić na ewentualne ślady morderstwa czy na cokolwiek podejrzanego. Także samo miejsce odnalezienia ciała Ewy nie wydaje się być przypadkowe. Nie jest widoczne z głównej drogi i jest ukryte. Dlatego śledczy zakładają, że osoba, która porzuciła worki jutowe ze zwłokami, nie mogła być tu tylko przejazdem i musiała być to osoba, która zna okolice. Tym bardziej na Sierakowice pada blady strach. Czy morderca to jeden z mieszkańców? Sąsiad? Ten, za kim stoi się w kolejce w sklepie? Wszyscy mówią tylko o tym, co przytrafiło się Ewie i że sprawca musi być gdzieś blisko. Doskonale wiedział o przebiegu poszukiwań oraz planach policji. To dlatego właśnie wykonał telefon i fałszywie zaalarmował funkcjonariuszy, zmieniając bieg poszukiwań, by móc podrzucić ciało. Dokładnie znał też Sierakowice i okolice, a może i całe Kaszuby i przede wszystkim musiał znać Ewę, jeżeli nie osobiście, to chociaż z widzenia. Taki wniosek wyciągają śledczy, a rodzice zamordowanej nastolatki potwierdzają. Ich córka była osobą rozważną, nieufną i z całą pewnością nie wsiadłaby do samochodu kogoś obcego. Funkcjonariusze policji skrupulatnie wykonują swoje obowiązki, by dotrzeć do prawdy i w związku z brutalnym zabójstwem Ewy przesłuchują bardzo wielu świadków. Zabezpieczone na miejscu DNA sprawcy pozwala wykluczyć z kręgu podejrzeń wiele osób. Jednak z racji wysokich kosztów takiej operacji, takie badania nie zostają podjęte na szeroką skalę. Mimo wszystko śledczy robią co tylko mogą, by sprawiedliwości stało się zadość. Sprawdzają okoliczne polonezy, gdyż jak zeznali niektórzy świadkowie, widzieli Ewę wsiadającą do właśnie takiego samochodu. Inni z kolei mówili, że widzieli, jak dziewczyna łapała tak zwanego stopa na drodze w kierunku do Lęborka, chociaż taka wersja, zdaniem śledczych, jest mało prawdopodobna, gdyż ryzykowne zachowania i ucieczka nigdy nie były w stylu Ewy. Już na samym początku tej tragicznej sprawy nie cichły głosy, że za śmiercią Ewy musi stać osoba z jej otoczenia i że są nawet dwie konkretne osoby, które wiedzą, do czyjego samochodu 13 maja wsiadła 16-latka. Niestety, jeden z mężczyzn wycofał się ze swoich zeznań, drugi nie przekazał szczegółów, a dziś, gdy zagadka wciąż czeka na rozwiązanie, obaj już nie żyją. Czy więc w ogóle wątek o Polonezie jest prawdziwy? A jeśli tak, to kim mogła być osoba prowadząca samochód? By odpowiedzieć na te pytania, sprawę przejęło Archiwum X, grupa do spraw nierozwiązanych, która zleciła i przeprowadziła 100 badań porównawczych DNA. Sprawdziła nawet rodzinę zamordowanej nastolatki, jednak bez przełomu. Po latach od zbrodni Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie sporządził profil psychologiczny sprawcy, który w dokładny sposób opisywał to, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Zabójca Ewy Miotk to z całą pewnością mężczyzna, który najprawdopodobniej w chwili popełnienia czynu miał od 30 do 45 lat. Posiadał też samochód i mieszkał w Sierakowicach lub w najbliższej okolicy. Zdaniem ekspertów był sprawny fizycznie, być może coś ćwiczył. Mógł mieć także rodzinę i dzieci, a także był w posiadaniu miejsca, w którym mógł przez kilka dni ukrywać ciało. Mężczyzna ten bardzo łatwo nawiązywał kontakty, także z obcymi, i sprawiał wrażenie osoby sympatycznej. To z jednej strony dużo wskazówek, a z drugiej taki opis pasuje przecież do wielu mieszkańców Sierakowic. Czy więc to na pewno ktoś stąd? Jest coś jeszcze, co na to wskazuje. Kolejna zagadka w tej jakże tajemniczej sprawie. Jest nią róża, która pojawiała się na grobie Ewy zarówno w rocznicę jej śmierci, jak i w dniu jej urodzin. Jedna czerwona róża, która wzbudziła tyle emocji, bo bliskim nie udało się ustalić, kto regularnie od kilku lat składał ją na grób Ewy. W związku z tym rodzina powiadomiła policję o dziwnych, powtarzalnych zdarzeniach i celebracji ważnych dla nich dat. Jednak gdy tylko informacja ta wypłynęła do mediów, osoba, która regularnie składała czerwoną różę, porzuciła swój rytuał, a kwiat już nigdy więcej nie pojawił się na grobie Ewy. Czy jest to dowód na to, że sprawca od lat jest blisko, że odczuwa wyrzuty sumienia? A może wręcz przeciwnie? W ten sposób napawał się tym, co zrobił. Albo to zwykły zbieg okoliczności, a miły gest odebrany został jako coś podejrzanego. I dodatkowo niepokojące, gdy pomyśli się, że Ewa mogła nie być jedyną ofiarą tego chorego umysłu. Alicja Baran, dziewczyna, która 2 lata później, w 1997 roku, miała jechać autostopem do Łeby, nigdy tam nie dojechała, a jej ciało zostało odnalezione w lesie, około 6 kilometrów od celu. Sprawcy nigdy nie udało się złapać, ale można zauważyć kilka łączących te dwie sprawy elementów. Podejrzany samochód, wspólna trasa, jeśli założyć, że Ewa rzeczywiście wsiadła do samochodu kierującego się w stronę Lęborka, nagie, porzucone ciało oraz zbrodnia na tle seksualnym. Sprawę Ewy Miotk z pewnością można powiązać z jeszcze jedną sprawą, sprawą Justyny Węsierskiej, a ilość zbieżności przeraża. Na trop wiążący te dwie sprawy policja trafia po dokładnej analizie obydwu zbrodni. Justyna zaginęła rok przed Ewą, a ostatni raz widziana była na pobliskim przystanku. Pomimo wielkich nadziei na odnalezienie jej żywej, jej ciało ujawniono 2 dni od momentu, gdy widziana była cała i zdrowa. Było porzucone w lesie i tak samo jak w przypadku Ewy, również znajdowało się w jutowych workach, a znakiem szczególnym w obydwu tych sprawach były charakterystyczne węzły na sznurkach. Taka sama była też przyczyna śmierci zarówno u Justyny, jak i Ewy, czyli gwałtowne i brutalne uduszenie. A to wciąż nie koniec zbieżności, bo także na grobie Justyny ktoś zostawiał czerwoną różę w rocznicę i obie sprawy miały miejsce w tej samej części Pomorza. Zarówno Ewa, Justyna, jak i Alicja były młodymi dziewczynami o podobnej figurze i podobnej urodzie. Wszystkie trzy spotkały też na swojej drodze pozbawionego skrupułów zabójcę. Pytanie, czy była to ta sama osoba? Pomimo, że minęło już ponad 30 lat, to na to pytanie nie udało się znaleźć odpowiedzi. Mimo starań, mimo przejęcia sprawy przez Archiwum X, nie pojawił się nawet najmniejszy ślad, który pozwoliłby przybliżyć śledczych do odnalezienia sprawcy brutalnej i przebiegłej zbrodni. Wszyscy są jednak zgodni. Sprawca, który odebrał Ewie życie, musiał być jedną z osób, którą nastolatka, jej rodzice czy inni ludzie z Sierakowic musieli znać przynajmniej z widzenia lub słyszeli o nim z opowieści. A może w krótkim czasie na niewielkim obszarze doszło do trzech niezwiązanych ze sobą zbrodni, które łączy jedno. Nadal owiane są mroczną tajemnicą i czekają na swoje rozwiązanie. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Mowy Milczenia, a słyszymy się już za tydzień. Dobrej i spokojnej nocy.

0: szczęścia nie dają.
1: Myślisz? To posłuchaj.
2: Naprawdę? Jaja sobie robicie? O kurde, dzięki wielkie.
1: Kumulacja szczęścia.
3: RMF FM.
4: Czekam.
3: Ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się północ, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
11: Trzy miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku koło Węgorzewa. Był pijany, co więcej, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM. Elina Svitolina, rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Trzymiesięczny areszt dla Piotra Z., który pijany miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku w gminie Węgorzewo w Warmińsko-Mazurskiem. Przypomnę, w wypadku zginął 16-letni pasażer. Do tej tragedii doszło na początku maja. Mężczyzna przyznał się do winy. O szczegółach Piotr Bułakowski.
12: 45-latek przyznał się, że świadomie wsiadł do samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wiedział też, że ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Co więcej, jak ustaliłem, mężczyzna dwa dni wcześniej kupił BMW, które potem rozbił na drzewie. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Stawki. W trakcie wyprzedzania z dużą prędkością mężczyzna stracił panowanie nad autem. W wypadku zginął 16-latek, a jego matka została ciężko ranna. Piotr Z. miał ponad 1,5 promila alkoholu, grozi mu co najmniej 5 lat więzienia.
11: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia. Był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
13: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. No ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi, tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
11: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl. Przypomnę, dziennikarz spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. W Londynie król Karol III uroczyście otworzył kolejną sesję brytyjskiego parlamentu. Ceremonia odbyła się jednak w dość osobliwej atmosferze, ze względu na fatalne dla rządzącej partii pracy wyniki wyborów lokalnych. To frakcja premiera Keira Starmera. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
14: Brytyjska tradycja nakazuje, by na czas obecności monarchy w parlamencie odłożyć polityczne spory. W mowie tronowej, wygłoszonej przez króla, a napisanej przez premiera, znalazły się zapowiedzi zbliżenia z Europą, obniżenia kosztów życia i poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie wiadomo natomiast, czy Keir Starmer w zaistniałych okolicznościach zdoła te obietnice zrealizować. Sytuację komplikuje fakt, że na plecach lejburzystów czuć już oddech Nigela Farage'a, jego populistyczna partia. Partia Reform UK odniosła gigantyczny sukces w lokalnych wyborach i stała się dla rządzącej partii pracy realnym zagrożeniem.
15: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
11: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyglądaliśmy się aktywności fizycznej Polaków. Nasi eksperci zachęcali do uprawiania sportu i radzili, jak dopasować tę aktywność do naszej kondycji. Według specjalistów skuteczne są nawet proste ćwiczenia.
16: Jest taki prosty test, na przykład wstań i usiądź na krześle. Jeżeli ktoś w ciągu
0: ciągu 30 sekund wstanie i usiądzie 15 razy, jest okej. Jeżeli mniej, no to powinien się zastanowić nad kondycją swoich mięśni.
4: Takie ćwiczenie ze wstawaniem i siadaniem może też robić osoba z nadmierną masą ciała.
0: Ale oczywiście tak, ze ćwiczeniem, wstawaniem, ja zawsze mówię do pacjentów, którzy mają oczywiście, nie mają przeciwwskazań, na przykład z powodu choroby zwrotnieniowej kolan chociażby, że można robić 5 na początek. 5 przysiadów przed myciem zębów i 5 przysiadów po myciu zębów. Nikt mi nie powie, że to zajmuje dużo czasu.
11: Z profesor Moniką Szulińską z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Cenne podpowiedzi, na jaki sport warto postawić, mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A skoro mowa o sporcie, poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Nasza tenisistka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wygrała wczoraj z Jeleną Rybakiną 2-6, 6-4, 6-4. Półfinały turnieju zaplanowano na dziś. Ten z udziałem Świątek zacznie się późnym wieczorem, około godziny 21. Iga, trzymamy kciuki.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Trzymamy mocno, mocno kciuki i zaczynamy program Dobranocka w RMF FM. 5 minut po północy. Anita Janczak z wami. No to tak, żeby tę nocną zmianę zacząć tanecznym krokiem, Whitney Houston.

Na nocnej zmianie najlepszą muzyką dajemy wam najpiękniejsze wspomnienia, ale nowości też dla was gramy i to był przykład Bladka w dwa dni w RMF FM, 14 minut po północy. No to co, otwieramy naszą bramkę. Kto tam po drugiej stronie? 3322 to nasza bramka SMS-owa. Kto po drugiej stronie? Tak sprawdzamy naszą listę obecności. Kto już się kładzie spać, a kto zaczyna nocną zmianę i może tak trochę nie najciekawszych nastrojach. Spokojnie, spokojnie. Mam tutaj dla was najlepszą muzykę. Informacje z Radia RMF 24 też będą. Anita Janczak, zbijam wam piątkę.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Tak, wam gramy w nocnych podróżach. Tą S8-ką do Wrocławia. Powrotach waszych do domu, domowych obowiązkach. Sebastian, trzymamy kciuki za ten tablet w kuchni. A Pawłowi życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Od ukochanej, od nas tutaj, od RMF-u. Tak romantycznie teraz dla siebie. Olivia Dean, dla was fajnie, że jesteście.

0: najlepsza muzyka dla was na tę nocną zmianę, ale zostawiamy ją na chwilę, bo teraz czas na pierwszy temat z Radia RMF 24. Tomasz Terlikowski wytłumaczy, co to znaczy trolling.
1: Teraz porozmawiamy o trollingu, a dokładnie o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i o wojnie, która jest toczona także w internecie. Czy Iran lepiej troluje Donalda Trumpa niż Donald Trump Iran? To pytanie stawia sobie wielu poważnych światowych ekspertów. Jak się okazuje, irańska propaganda w mediach społecznościowych jest niezwykle skuteczna, czasem bywa też nawet dość zabawna. Skąd Teheran bierze wzorce? Jaki udział ma w tym sztuczna inteligencja? O tym już teraz porozmawiam z panią profesor Magdaleną Kamińską, kierowniczką Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam pani profesor.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Pani profesor, Donald Trump śpiewający o blokadzie cieśniny Omruz do muzyki przeboju Voyage, Voyage, to jest jedno z tych nagrań, które zrobiło absolutną furorę w sieci. To tak się uprawia teraz soft power w stosunkach międzynarodowych.
2: Tak się próbuje, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, rozegrać to i przeciągnąć światową publiczność na swoją stronę. Czy to są trwałe skutki, to jest inne pytanie i jaki mają zakres, zwłaszcza w tym przypadku, to jest jeszcze za wcześnie powiedzieć, bo to trwa raptem 2 miesiące, akurat jesteśmy w zawieszeniu broni, zdaje się, o ile pamiętam.
1: To się zmienia, tak bym powiedział, od czasu do czasu. No właśnie, bo to jest tylko jedno z wielu nagrań. Mnie zapadło w pamięci zupełnie inne nagranie, nawet nie nagranie, to był obrazek i to był chyba jeden z pierwszych obrazków wypuszczony i to była ambasada Iranu w Stanach Zjednoczonych. To było, kiedy Donald Trump powiedział, że on kieruje, będzie wspólnie z Iranem kierował sytuacją w cieśninie Ormuz. No i wtedy było takie zdjęcie pulpitu samochodowego. Z jednej strony była normalna kierownica, taka zupełnie zwyczajna i było podpisane Iran. No a obok była taka zabawkowa kierownica dla niemowlaka, może trochę starszego dziecka niż niemowlak, 2-3-latka i było podpisane Donald Trump. Te komentarze są też błyskawiczne, one są takie bardzo politycznie trafione w punkt także zachodnich emocji, prawda?
2: To prawda i to nie dzieje się tylko na Zachodzie, bo to są też ambasady w Afryce, to są ambasady w Indiach, w Pakistanie jest tego bardzo dużo, czyli jest to kierowane rzeczywiście, celowane na cały świat. No i już na tym tle nawet powstało określenie slopaganda, bo jak pan słusznie zauważył, większość jest wygenerowana tych obrazków, czy przynajmniej poprawiona. Czasem jest to tak zwany shitposting, czyli to są te właśnie szybkie riposty i szybkie komentarze, co świadczy o tym, że bardzo dokładnie czytają Twittera Donalda Trumpa. Rzeczywiście tempo jest imponujące, ale te filmiki generowane, które zresztą sam Donald Trump uprawia w swoich mediach społecznościowych, są tutaj zdecydowanie dominujące. Bardzo dużo, nie wiem, czy pan redaktor widział, było na przykład animacje z ludzików Lego, wykreowanych po prostu w jakimś generatorze obrazków tak zwanego AI i rzeczywiście tego materiału oni produkują bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo reaktywnie.
1: A skąd u nich tak dobre rozpoznanie? Bo to jest rzeczywiście trafione idealnie w emocje także społeczeństw zachodnich. To znaczy, to nie jest tylko propaganda skierowana, albo w ogóle to nie jest propaganda akurat w tym przypadku skierowana do wewnątrz, ale ewidentnie na zewnątrz. Skąd u nich tak dobre rozeznanie tych emocji?
2: Ona w ogóle nie jest skierowana do wewnątrz i podobnie jest w przypadku ukraińskich wzorców, które pewnie tutaj są najważniejsze, bo to jest rzeczywiście gigantyczny sukces, ale na zupełnie innej mechanice, bo tam zupełnie inaczej wygląda infrastruktura internetowa. Tutaj, jak pan słusznie zauważył, głównie postują to po prostu fanpage ambasad i strony ambasad oficjalne, co też było pewne zainteresowanie od razu i szok, bo po dyplomatach to się nie spodziewamy raczej tego typu zachowań. W Ukrainie to wyglądało całkowicie inaczej. Ale to jest mimo wszystko propaganda właśnie też z tego względu, że to jest pewna sieć kont oficjalnych, formalnych, rządowych, tak na dobrą sprawę, połączonych ze sobą ringiem i postujących takie rzeczy, a dalej już idą jakby spontaniczne, organiczne riposty. A faktycznie rozeznanie w tych tekstach z zachodniej popkultury jest duże. Nie wiem, to już trzeba iranistę zapytać, na ile w szeroko pojętym społeczeństwie społeczeństwie irańskim jest takie bardzo dobre rozpoznanie. Na przykład tam się pojawiali piraci z Karaibów, tam się nawet pojawiały nawiązania do Jane Austen, co w ogóle zaskoczyło, ale też ludziki Lego, zdaje się, zostały wybrane z tego względu, że to jest fenomen międzynarodowy. I wszyscy na świecie, niezależnie od barw politycznych i czegokolwiek, rozpoznają jakby ten format. Oni się ewidentnie starają w ten sposób celować.
1: To będzie nowy model komunikacji, szczególnie tych słabszych państw, to znaczy takich, które są ofiarami działań wojennych państw silniejszych, to stanie się wzorzec. Pani profesor wspomniała o tym, że zaczęła Ukraina, oni to trochę innymi metodami kolportowali, ale w gruncie rzeczy robili bardzo podobny trolling internetowy.
2: Dużo szerszy i dużo bardziej oddolny, dlatego że tam w produkcję była wmieszana także zwykli użytkownicy, nie? A nie tylko strony ambasad, gdzie społeczeństwo irańskie do internetu dostęp ma słaby i nie będzie w tym partycypowało. A tutaj ta produkcja jakby tych informacji nie tylko śmiesznych, ale też przecież przeplatanych z tragicznymi i to mieszanie było bardzo, bardzo umiejętne. Oni wiedzą, kiedy przestać, żeby nie przegrzać, Ukraińcy. Irańczycy jeszcze nie mieli okazji jakby, ale na przykład można by porównać historie też bliskie, bo mianowicie Gazę. I rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych ci słabsi będą próbowali przynajmniej chwytać się takich metod. To jest już jakby pewne.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

Młoda królowa popu Olivia Rodrigo w RMF FM. To nasza muzyczna nowość, ale uważajcie na nią, bo szybko potrafi skraść serce. No i tak Olivia namieszała ostatnio w głowie gwieździe Barcelony. Internet aż huczy po spotkaniu Olivii Rodrigo i Lamine Yamala na El Clasico. Wystarczyła krótka rozmowa, wspólne zdjęcia, no i fani już zaczęli tutaj dopisywać do tego całą historię. Na razie nie ma jednak potwierdzenia żadnego romansu, jest za to viral, który idealnie nadaje się na popkulturową dogrywkę po meczu.

0: każdy ma historię z tym numerem. Bajm w RMF FM. 12 minut pozostało do godziny pierwszej, a to czas na drugą część rozmowy Tomasza Terlikowskiego z naszego informacyjnego radia RMF 24. Posłuchajcie.
1: Na ile, bo no pamiętajmy, niby sieć jest rozproszona, niby sztuczna inteligencja, tak zwana sztuczna inteligencja, czy tak zwane AI, niby jest rozproszone, ale on ostatecznie jest zależny, przynajmniej w znaczącej części, od amerykańskich firm, które mogą wpływać na rozmaite algorytmy i mogą ograniczać ten model działania. No właśnie, mogą czy nie mogą?
2: No na pewno to robią. I to nawet nie mówię o historiach typu choćby sam dostęp i historia Starlinka w Iranie. To jest, tam po prostu nie ma dostępu do internetu. Jest narodowy internet, jest własna wewnętrzna infosfera, do której niechętnie się daje komukolwiek w ogóle innemu dostęp, nie? Więc to jest sytuacja w ogóle niewspółmierna. Natomiast bardzo utrudnia to streamowanie jakby na żywo. Ale oczywiście algorytmy też mają swoją własną logikę i one bardzo słabo nadają się tak naprawdę do ripostowania traumy. I ta historia, do której jesteśmy przyzwyczajeni w XX i nawet XXI wieku, że wojna to jest tragedia, trauma i wszyscy stoimy na baczność, niesie się dość słabo, to znaczy jest ograniczana tym, że algorytmy ograniczają drastyczne obrazy, ale też sami użytkownicy niekoniecznie chcą na nie patrzeć non-stop. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że taka jest rzeczywistość wojenna, wolimy zobaczyć coś lżejszego i w związku z tym coś lżejszego się też lepiej niesie. To nie jest tylko wina algorytmów, to jest też wina naszych nawyków, odbiorców, nie? Bo to jest ze sobą bezpośrednio powiązane. Czy tłumią wielkie platformy konkretne przekazy ideologiczne? Wątpię. One są sfokusowane na zyski, one są sfokusowane na przepływy i na uwagę.
1: Profesor, wspomniała Pani o tym, to też widać rzeczywiście, że te przekazy są zabawne, żartobliwe, także jeśli mówią o wojnie. To jest też ciekawe, bo i Stany Zjednoczone używają, Departament Wojny używa dokładnie tego samego mechanizmu, gdzie wojna jest przedstawiana w rytm przebojów, gigantycznych przebojów, co sprawia, że tracimy z oczu jej tragizm, jej dramatyzm, także śmierć konkretnych osób. Tak teraz będzie pokazywana wojna, to jest kwestia medium, które jest przekazem?
2: Jeżeli będziemy jako ten niedościgły wzór stawiać ukraiński przekaz, to właśnie, że nie. Dlatego, że jedno to nowy przekaz nie przytrzyma uwagi na zbyt długo, a Ukraińcy potrafią to wymieszać. Tam jest także tragedia ludzka i tam jest także śmiech. Czyli to, co kreuje tak naprawdę codzienność społeczeństwa w stanie wojny i ciągłego zagrożenia i presji, to jest pod tym względem bardzo chyba realistyczne i nie można przegrzać żadną stronę.
1: Profesor, na ile Amerykanom, także Donaldowi Trumpowi, wspomniała Pani, że on też przecież się chętnie posługuje różnymi grafikami generowanymi przez sztuczną inteligencję, także jego urzędnicy to robią, jego współpracownicy, nie zawsze im wychodzi, czego jest słynnym przykładem jest grafika Trumpa jako, on sam mówi, że jako lekarza. Nie widziałem nigdy takiego lekarza, więc się nie będę wypowiadał. W Polsce nie chodzą w białych szatach z purpurowym płaszczem. I nie mają światła, światłości w dłoniach. Ale to zostawmy. Natomiast na ile oni są skuteczni w tym? To znaczy na ile ta ich odpowiedź, albo ich model propagandy wykorzystujący te obrazy popkulturowe, te generowane przez rozmaite algorytmy obrazki, na ile ona jest skuteczna?
2: Zależy, jaki jest cel. Jeśli chodzi o to, że pan pyta, że czy wygrywamy memami wojny w tej chwili, to jeszcze nie. Natomiast to, co pokazuje przykład...
1: No, ale wojnę informacyjną możemy wygrywać, o tak bym powiedział. No, ona też jest kluczowa.
2: A realną przegrywać, tak? Kinetyczną, że tak powiem, przegrywać. Chyba aż nie aż tak, ale one są ze sobą jakoś powiązane. Natomiast jeżeli ten przykład ukraiński, który wytrzymuje w 4 lata i świetnie się trzyma, to tam pierwotnie celem było zwrócenie uwagi na wojnę, która była nieczytelna, niezrozumiała i była traktowana jako taki wewnętrzny jakiś konflikt chwilowy wewnątrz byłego Związku Radzieckiego. Im się udało ustanowić siebie jako niezależną tożsamość narodową, którą jest już szeroko rozpoznawana na świecie, między innymi dzięki temu. To było podstawą do tego, żeby później zyskać większe poparcie i większe wsparcie też od innych krajów. A jaki jest cel Iranu, to nie powiem panu, szczerze mówiąc, w tym momencie.
1: Bardzo dziękuję profesor Magdalena Kamińska, kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: na zegarach pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców z S8 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Samotnie zdobył 4. najwyższy szczyt świata, a potem zjechał z niego na nartach. W faktach RMF FM o kolejnym niezwykłym wyczynie polskiego skyalpinisty. Zajrzymy też do Krakowa, który szykuje się do wyjątkowej nocy muzeów. Kierowcy, musicie uważać na S8 w Łódzkiem. W Grabowcu to odcinek między Sieradzem a Zduńską Wolą. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Prawy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Najpierw pobili ich do nieprzytomności, a potem podpalili. Lubelski sąd skazał 3 sprawców brutalnej zbrodni w Chełmie na dożywocie. Przypomnę, zostali oni oskarżeni o zabójstwo 2 mężczyzn. Jeden zginął w płomieniach, drugi zmarł dzień później w szpitalu.
2: Oskarżeni ujawniają, że nie chcą żadnej zmiany swojej drogi życiowej, ani resocjalizacji i nie są do niej zdolni. W tych okolicznościach jedynie kary o charakterze eliminacyjnym, jaką jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, będą adekwatną reakcją do stopnia ich winy i właściwości osobistych,
1: mówiła sędzia Barbara Markowska. Wyrok nie jest prawomocny. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o reformie opieki psychiatrycznej. Zajmująca się nią rządowa rada przyjęła nową strategię i model finansowania centrów zdrowia psychicznego. Tym samym rośnie szansa na zakończenie trwającego prawie 8 lat pilotażowego projektu takich placówek. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: 135 nowych centrów zdrowia psychicznego ma powstać w Polsce do końca 2029 roku. Dzisiaj takich placówek jest 118 i zapewniają wsparcie tylko dla nieco ponad połowy Polaków. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapewniła mnie tuż po posiedzeniu, że będzie wsparcie dla tych, którzy chcą otwierać nowe centra ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4: Nowi realizatorzy mogą też liczyć absolutnie na bardzo duże wsparcie ze strony rzeczników opieki psychiatrycznej w tym zakresie i będą też niejako wprowadzani. My mamy już chętnych nowych realizatorów.
3: Centra zdrowia psychicznego to placówki, do których można zgłosić się z ulicy i wsparcie można dostać w ciągu najpóźniej 72 godzin od momentu zgłoszenia.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: To jego 8 ośmiotysięcznik, na który najpierw wszedł bez wspomagania tleniem z butli, a następnie zjechał z niego na nartach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Bartek Ziemski zdobył w ten sposób 4. najwyższy szczyt świata Lhotse. 30-latek z Bielska Białej o swoim wyczynie opowiedział w internetowym radiu RMF 24.
6: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no dosyć wysoki szczyt, 8500 chyba ma, no i piękny wprost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia, ale z takich gór wysokich, którą zrobiłem.
1: Pytany o to, co dalej, Bartek Ziemski odpowiada. Idzie lato, więc mam nadzieję na windsurfing. To doskonała okazja, żeby zobaczyć Kraków z innej strony i poczuć jego niepowtarzalny klimat. Już w ten piątek w Królewskim Mieście Noc Muzeów. Szczególną atrakcją będzie nocne zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, a z wieży ratuszowej będzie można podziwiać panoramę nocnego rynku głównego. Ze względu na instytucje kultury, Kraków błyszczy na mapie Polski, podkreśla profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
7: W Krakowie znajdują się bardzo ważne i można by było powiedzieć dla kultury i dziedzictwa narodowego podstawowe instytucje, czy Muzeum Narodowe, czy Zamek Królewski na Wawelu, ale są również muzea nowoczesne, nowe, Krikoteka, genialne MUFO, a więc mamy bardzo zróżnicowaną, bardzo bogatą ofertę.
1: Wystawy, koncerty i spotkania z historią oraz ze sztuką w Krakowie. To wszystko w piątek od 19 do północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A nasz program Dobranocka w RMF FM potrwa do samego rana. Tak właśnie do waszej nocnej zmiany, nocnych obowiązków i podróży najlepsza muzyka przygotowana. Anita Janczak, cześć, witajcie.

Jeśli ktoś się właśnie wystraszył, to spokojnie, ja uspokajam. Jest czwartek, 14 maja w kalendarzu, to dobranocka w RMF FM, 12 minut już po pierwszej. No i czytam, co tam w sieci. Uwaga, Trump luźniutko przyznał, że nie interesuje się sytuacją finansową Amerykanów. No, na taki nagłówek właśnie trafiłam, przyznacie, że fajny, to kliknęłam. No i muszę powiedzieć, że to chyba nasze jedyne podobieństwo z panem Trumpem, bo jest połowa miesiąca i ja też już przestałam interesować się, ile tam mi na koncie zostało. Patrzę przez palce, no i czekam do pierwszego.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Honorata Skarbek w RMF FM. Tu dobranocka. 19 minut już po pierwszej. To czas na kolejny ciekawy i ważny temat z radia RMF 24. Tomasz Terlikowski.
1: Wracamy do wydarzeń sprzed 45 lat, bo właśnie wtedy na placu Świętego Piotra doszło do zamachu na Jana Pawła II. Papieża ciężko ranił Turek Mehmet Aliakcza, choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, czasem przez Sofię, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze i kto zlecił zabójstwo. Jest z nami ksiądz Kazimierz Sowa. Witam serdecznie.
2: Witam.
1: Ten zamach będzie kiedykolwiek tak do końca ostatecznie wyjaśniony, czy to będzie jedna z tych historii takich, nie wiem, jak zamach na Kennedy'ego, czy inne tego rodzaju zamachy, które bez wejścia choćby w archiwa sowieckie, postsowieckie, rosyjskie, nigdy nie zostanie w pełni wyjaśniona. Może i jak wejdziemy, to nie zostanie, bo część rozkazów była ustna.
2: Wydaje się, że to ten zamach może spotkać los innych słynnych zamachów XX wieku o podłożu politycznym czy szeroko geopolitycznym, które toną wciąż bardziej w fazie i w wymiarze domysłów niż konkretnych i twardych faktów. Oczywiście to, o czym mówisz, czyli brak dostępu do archiwów sowieckich, to z jednej strony, z drugiej strony także sam fakt, że dotychczasowe próby podejmowane, czy to w Stanach Zjednoczonych przez CIA, pamiętajmy, że w 1985 roku, a więc kilka lat po zamachu, ówczesne szefostwo CIA przeprowadziło rodzaj pewnej takiego wewnętrznego dochodzenia, czego skutkiem był raport analityczny wskazujący na ślady, ale nie bezpośrednio obciążający państwo sowieckie i jego służby. Z drugiej strony oczywiście mamy tutaj też do czynienia z materiałami, które pojawiały się czasem w latach 90. jako rodzaj jakichś fragmentów archiwaliów z czasów sowieckich. Myślę tutaj głównie o takiej notatce, poszlace, która została opublikowana przez bardzo mało znaczący tygodnik w Toskanii, Toskania Oggi w 95 roku, która była rozkazem Komitetu Centralnego KPZR, czyli Partii Komunistycznej Sowieckiej z 79 roku, w którym były dosłownie, zacytuję to słowa, że trzeba zmusić, czy też polecić KGB, aby wykorzystało wszelkie dostępne możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez papieża z Polski, w razie konieczności sięgnąć po dezinformację, dyskredytację, a nawet środki ostateczne. To może skutkować, czy też może sugerować, że rzeczywiście za tym stały siły sowieckie. Druga sprawa to jest oczywiście to, co mówił, a raczej jak często zmieniał swoje zeznania Aliakcza. Wydaje mi się, że takie słowa mogą paść z ust człowieka, który albo jest znakomitym agentem, albo też wiele rzeczy mu się zwyczajnie pomieszało. Wiemy, że był również takim człowiekiem o dosyć niezrównoważonej psychice.
1: No właśnie, bo to jest też pytanie o jego wypowiedzi. To znaczy, te wypowiedzi się wielokrotnie zmieniały. On wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. No, robił to, tak jak powiedziałeś, albo ze strachu, albo dlatego, że był świetnym agentem, albo dlatego, że

0: Wybrano właśnie taką osobę, ktoś wybrał, kto, jak powiedzieliśmy, nie wiemy, żeby ten zamach przeprowadził. No, mowa też była o tym, że to mogły środowiska tureckie za tym stać.
1: Tak, no, był przecież jednym z szarych wilków, który tureckiej organizacji terrorystycznej, która bardzo mocno też zwalczała wszelkiego rodzaju, znaczy bardzo mocno była antyzachodnia i zwalczała wszelkiego rodzaju także i przeciwników politycznych, którzy w jakiś sposób na terenie Turcji sprzeciwiali się ich postulatom. Więc tutaj nie można wykluczyć również tego, że mówimy o śladzie rosyjskim, o śladzie sowieckim, o śladzie bułgarskim. Przypomnijmy, Sergej Antonow został ostatecznie uwolniony od zarzutów przez sąd we Włoszech. A często się również wskazuje na to, że te nacjonalistyczne środowiska tureckie spod znaku organizacji terrorystycznych, które wtedy działały i których członkiem był Aliacze, został przecież skazany przez sąd turecki wcześniej za zabójstwo.
2: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

Tak brzmi dobranocka w RMF FM i tak was będziemy prowadzić do końca nocnej zmiany z najlepszą muzyką i też tych w nieco gorszych nastrojach, którzy właśnie narzekają. Przytulamy mocno. Klasyk do was już leci, Lady Punk w RMF FM.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobranoc, Kaprama FM. To tutaj usłyszycie o najważniejszych rzeczach. Na krótką lekcję historii zaprasza Tomasz Terlikowski z Radia RMF24. Dajcie głośniej.
1: Pytanie, jaki to ten zamach miał znaczenie dla samego Jana Pawła II, bo również w jego takiej autonarracji, autoopowieści, chyba też samorozumieniu, to, że przetrwał, że przeżył, że jak mówił, ktoś strzelał, a kto inny prowadził te kule, to te wydarzenia miały istotne znaczenie.
2: Tak, jeśli przypominasz te słowa, jedna ręka strzelała, inna kierowała kulą, to były słowa, które papież odnosił bezpośrednio do nadzwyczajnej opieki Matki Boskiej. Zresztą ten zamach dokonał się, dzisiaj jest 13 maja, więc dokonał się w rocznicę objawień fatyńskich. To także miało pewien wymiar, ten religijny wymiar, taki mistyczny, powiedziałbym, te okoliczności, które związane są z tym dniem. I papież zawsze się do niego odwoływał. Bardzo często też dziękował Maryi symbolicznie, przecież ta kula, którą został ugodzony, ona ostatecznie została podarowana sanktuarium fatimskiemu i znajduje się w koronie, która zdobi figurę fatimską. To są symbole, które pokazują, że papież bardzo mocno przeżywał ten zamach na swoje życie, nawet nie tyle w kategoriach faktycznego próby pozbawienia go życia, ale także jakiegoś szerszego kontekstu i pewnego symbolu. Dla mnie takim bardzo konkretnym też wymiarem było to, że Fatima była ciągle obecna w życiu papieża i bardzo mocno do niej wracał w czasie podróży czy przy różnych okazjach. To jakby było bardziej przez papieża akcentowane. Natomiast no już w taki konkretny sposób myśmy się sami przekonali wtedy, też byłem wtedy kilkunastoletnim chłopakiem, ale przekonałem się wtedy, że nawet ktoś taki jak papież, czyli orędownik pokoju, człowiek, którego szanował cały świat, którego autorytet był niezwykły i był akceptowany przez różne środowiska, różne strony, nawet w swoim miejscu, czyli w Watykanie, nie jest bezpieczny. Wiemy też z historii, że takich udaremnionych różnych aktów terroru wobec papieża było kilka, w tym także i nieudanych zamachów.
1: Wspomniałeś o Fatimie, oczywiście to już później, ale sam Ratzinger sugerował jako prefekt kongregacji nauki wiary, że te wydarzenia można interpretować w duchu trzeciej, wtedy jeszcze nieujawnionej tajemnicy fatimskiej i sam papież miał do niej sięgnąć pierwszy raz, to wtedy ona jeszcze była w zamkniętej kopercie, przekazanej wyłącznie do dyspozycji papieża, miał do niej sięgnąć właśnie po tym zamachu.
2: Tak, a potem w roku już w latach 2000 podczas ostatniej podróży do Fatimy papież tę tajemnicę w jakiś sposób ujawnił, to znaczy po prostu powiedział o niej. Ona oczywiście nie jest dosłowna, ale jednak mówi o zamachu na biskupa ubranego na biało, czyli na papieża. I mówi tutaj bardzo takimi słowami, no jak często się posługują widzący czy ludzie, czy osoby, które przeżywają objawienia. To nie jest często dosłowny przekaz, ale symboliczny, który odnosimy do potem konkretnych wydarzeń. I niewątpliwie i Ratzinger, i papież mieli świadomość, że jest to w jakiś sposób powiązane. Zresztą ta tajemnica fatimska była bardzo mocno obecna w życiu papieża, nie tylko ze względu na wydarzenie 13 maja 1981 roku.
1: To jeszcze pytanie, wróćmy do polityki twardej. Wspomniałeś o raporcie CIA. Na ile to wydarzenie i reakcje na nie, także reakcje światowe bardzo mocne, mogły mieć znaczenie dla późniejszego, oczywiście no nie główne, ale jakoś symboliczne, dla tego późniejszego sukcesu, o którym część historyków mówi, że było wspólnym sukcesem Reagana, Jana Pawła II i Margaret Thatcher, czyli obalenia komunizmu?
2: Papież niewątpliwie był osobą, która na firmamencie świata politycznego lat 80. odgrywała niesamowicie ważną rolę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jak już wspominałem, miał on ogromny autorytet także w środowiskach niekatolickich. Przypomnijmy, ani Reagan, ani Thatcher nie byli katolikami, ale bardzo mocno się przecież utożsamiali z pewnego rodzaju także i tą linią, którą Jan Paweł II w takiej geopolityce głosił, a po drugie, no był człowiekiem zza żelaznej kurtyny, czyli był być może symbolicznym i nie tylko symbolicznym, faktycznym partnerem i wyrazicielem tych oczekiwań setek milionów ludzi, którzy byli wciąż uwięzieni i odgrodzeni od demokratycznego świata sowieckim systemem komunistycznym. Wspominałem o tym rozkazie publikowanym przez jeden z tygodników włoskich. Co ciekawe, pod tym rozkazem jest podpis członków Komitetu Centralnego KPZR, a wśród nich nie tylko Michał Susłow, ale także Michał Gorbaczowi czy Konstantin Czernienko. Ponoć najbardziej radykalnym przeciwnikiem papieża był Jurij Andropow, który przecież był krótkotrwałym pierwszym sekretarzem partii komunistycznej, ale wcześniej był szefem KGB. Więc to pokazuje, że te zależności były bardzo mocne i kiedy liderzy świata demokratycznego, Reagan, Thatcher, odnaleźli w papieżu także pewnego rodzaju partnera dla swojej polityki, którą uprawiali w tej skali światowej, to wydaje mi się, że potraktowali go także jako kogoś, kto jest nie tylko symbolicznym przedstawicielem tych narodów, które potem w roku 89-90 odzyskały wolność i wyzwoliły się spod komunistycznego jarzma.
1: Pięknie dziękuję za tą opowieść. Ksiądz Kazimierz Sowa, publicysta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: życie mam przy sobie.
1: To jest magia noc. Może można pośpiewać w samochodzie na pustej drodze. W pracy też, przecież szef nie widzi, a my mu tu w RMF-ie nie powiemy. No i jak wasza forma, kierowcy, piekarze, taksówkarze? Cokolwiek teraz robicie, dajcie znać. Ja na was czekam pod 3322 i gram. Dawid Kwiatkowski, Alcazar i Metzner. To scenariusz na najbliższe minuty. Bądźcie blisko RMF-u.

0: Na zegarach godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Nowe przepisy mają ułatwić podróże koleją po Europie. Komisja Europejska chce wprowadzenia pojedynczych biletów na całą międzynarodową trasę. W lubuskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali dwa laboratoria produkujące narkotyki. Aż połowa badanych Polaków z umowami o pracę chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Fakty o drugiej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubuskiem. Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 12 między Piaskami a Chełmem. W pobliżu miejscowości Jankowice czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. A droga jest aktualnie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają ułatwić podróże koleją po Europie. Zgodnie z propozycją, pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników. Szczegóły tej propozycji sprawdziła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę, obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
3: To są fakty RMF FM.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali na terenie województwa lubuskiego dwa laboratoria produkujące narkotyki syntetyczne.